Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, jakże ty. Lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Obrzyj się na parę chwil.

0: mama. Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
1: No ale co, Barbara? Rekin!
0: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Grzegorz Pałka. Ciekawych tematów na naszej antenie nie brakuje. Już za kilka chwil odwiedzimy Zielonogórską Bibliotekę Norwida, aby sprawdzić propozycje, jakie na nas czekają, i to niezależnie od pory roku czy dnia tygodnia.
5: Biblioteka wypożycza nie tylko książki, ale także oczywiście audiobooki. Coraz więcej także mamy kodów do platform oferujących e-booki dla naszych czytelników, także gazety, filmy, muzyka, gry na konsole, ale także cieszące się coraz większą popularnością gry planszowe i karciany wypożyczamy.
4: Te i wiele innych szczegółów oraz ciekawostek, jakie kryje Biblioteka w Zielonej Górze, już za kilka chwil.
3: Tydzień w Zielonej Górze.
6: Do Grzegorza Pałki wrócimy dosłownie za kilka minut. Teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia, które miały miejsce w Zielonej Górze i okolicach, a były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne. Zapraszam, Bogdan Widawka.
3: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
6: Ponad 200 razy interweniowali lubuscy strażacy w związku z burzami pojawiającymi się w ubiegły piątek nad naszym regionem. Większość wyjazdów dotyczyła usuwania połamanych konarów i powalonych przez wiatr drzew. Najwięcej wyjazdów było w powiatach strzelecko-drezdeneckim i gorzowskim, gdzie zjawiska pogodowe były najbardziej gwałtowne. Enea Operator przekazała, że na obszarze dystrybucji Gorzów Wielkopolski doszło do 21 awarii, a na obszarze Zielonogóra do 12. Jest lubuski fundusz na walkę z szopem praczem, ma być też ministerialny. Wśród wymienianych szkód w przyrodzie, których sprawcą jest właśnie szop pracz, wymienia się nie tylko ptaki. Widzimy bardzo dużą aktywność szopa pracza w winnicach, gdzie żeruje na winogronach od września do października, w okresie od marca, kwietnia, maja do czerwca. Kiedy przychodzi potomstwo, żeruje na ptactwie wodnym, wodno-błotnym i każdym innym, bo szop radzi sobie też na drzewach. Szop żywi się też gadami i płazami. Na terenach zurbanizowanych uszkadza mienie, stwarza epizodyczne zagrożenie dla naszych zwierząt, zwraca uwagę Jacek Banaszek, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze. Jako ornitolodzy jesteśmy bardzo zaniepokojeni wzrostem liczebności szopa pracza, który, jak wynika z wszelkich obserwacji, które do nas wpływają, jest ogromnym zagrożeniem dla naszej różnorodności biologicznej, zauważał profesor dr habilitowany Leszek Jerzak, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy dyrektorze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie. Niektórzy mówią, że walka z szopem to jakiś wymysł grupy ludzi. Nieprawda, to już dawno dostrzeżono w Europie. Mamy rozporządzenie Parlamentu Unijnego w tej sprawie. Ta nieuwaga z lat wcześniejszych sprawiła, że w Niemczech jest w tej chwili około 2 milionów osobników. Musimy działać, jak Unia Europejska zaleca, czyli eliminacja metodami letalnymi, jak i nieletalnymi. Trzeba iść szerokim frontem, żeby pomóc naszej przyrodzie, apeluje naukowiec. Więcej o tym na stronie Gazety Lubuskiej. Towarzystwo Sportowe Przylep Zielona Góra obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia istnienia. Jesteśmy drugim klubem na mapie miasta, mówi Konrad Komorniczak.
7: Dajemy szansę tym chłopakom, którzy powiedzmy nie są jeszcze w tym momencie, albo nie są tak dobrzy, żeby byli w Lechii Zielona Góra, a u nas naprawdę rozwijają się, i to 80 lat tak naprawdę solidności. Przylep to jest solidność, to są te dwa słowa. Przylep równa się solidność.
6: Z okazji jubileuszu stadion w Przylepie ma teraz imię prezesa klubu, Witolda Wiśniewskiego. Czy matematyka może pomóc zdobywać punkty na parkiecie i sekundy na torze? Odpowiedzi na to pytanie szukają studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy przygotowali projekty dla dwóch czołowych zielonogórskich klubów sportowych: koszykarskiego Orlen Zastalu i żużlowego Falubazu.
8: Maciej Niedziela, pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego i Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki. Te projekty to taka inicjatywa współpracy Uniwersytet Zielonogórski, miasto plus kluby sportowe. My bardzo się z tego cieszymy, ponieważ to jest poza tą wiedzą, którą gdzieś tam zdobywał, umiejętności, to realizacja i pokazanie tej praktycznych aspektów tej wiedzy, którą studenci zdobywają, jest bardzo istotna.
6: Młodzi badacze wykorzystywali analizę danych, modelowanie matematyczne, przetwarzanie obrazu, uczenie maszynowe i nowoczesne metody wizualizacji informacji. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Zgodnie z obietnicą wracamy do Grzegorza Pałki i jego gości.
3: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Ciekawa Zielona Góra.
4: A już teraz wcześniej zapowiadana wizyta w Zielonogórskiej Bibliotece Norwida, która, jak się okazuje, poza tradycyjną książką papierową, ma dużo więcej do zaoferowania swoim czytelnikom. O możliwościach, jakie daje zielonogórzanom książnica i jej filie, rozmawiałem z panią Marzeną Wańtuchelińską, kierownik działu udostępniania.
9: Jakie możliwości Biblioteka Norwida w Zielonej Górze, jej filie oczywiście, dają mieszkańcom, niezależnie od pory roku, może to być wiosna, lato, jesień, zima. Proszę powiedzieć na początek, ile filii w Zielonej Górze biblioteka ma?
5: Agendy z największą ilością zbiorów są w gmachu głównym biblioteki. Mamy tutaj i Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalnię Główną, Górę Mediów z nietradycyjnymi zbiorami oraz czytelnie, czyli miejsce cichej pracy, ale oprócz tego na terenie naszego miasta mamy 10 filii miejskich w tej chwili. Największe to są filie dla dorosłych i dla dzieci na ulicy Ptasiej i filia numer 111 oraz ulica Podgórna, filia numer 49, i także ciesząca się największą popularnością duża filia numer 5 przy ulicy Żołnierzy II Armii. Prócz tego ciut mniejsze mieszane filie znajdują się także na Osiedlu Pomorskim, na Zaciszu, na ulicy Kokosowej, na ulicy Morelowej jest filia numer 12, nieduży oddział także w budynku szkoły na Hynowie i filia numer 8 przy ulicy Spawaczy 13A w bloku. Także troszkę tych filii na terenie miasta jest. Jeżeli ktoś nie jest w stanie i nie może dojechać do gmachu głównego, to oczywiście zapraszamy do filii miejskich. Jest jeszcze książkomat, do którego można zamówić nasze zbiory z gmachu głównego w każdej porze dnia i nocy przed gmachem głównym się znajdujący.
9: Czyli no nie można powiedzieć, że do biblioteki mamy pod górkę, bo biblioteka praktycznie w każdej części miasta oferuje coś dla mieszkańców.
5: Tak, staramy się, żeby tak właśnie było.
9: Do książkomatu możemy coś zamówić, ale nie tylko te tradycyjne książki papierowe mamy w Zielonogórskiej Bibliotece, bo są też wersje elektroniczne.
5: Tak, oczywiście, nie tylko, no może w ogóle generalnie biblioteka gromadzi nie tylko książki, wypożycza nie tylko książki, ale także oczywiście audiobooki, coraz więcej także mamy kodów do platform oferujących e-booki dla naszych czytelników. Oprócz książek także gazety, filmy, muzyka, gry na konsole, ale także cieszące się coraz większą popularnością gry planszowe i karciane wypożyczamy. Zdając sobie też z tego sprawę, że coraz częściej sprzęt komputerowy nie ma wbudowanego napędu do odtwarzania płyt CD czy DVD, mamy taki także zewnętrzny napęd, który można pożyczyć równolegle z filmem czy z audiobookiem, który nam się podoba, a którego nie jesteśmy w stanie u siebie w domu inaczej odtworzyć. Tak jak mówiłam, coraz więcej kodów do platform Legim i Empik Go. W tej chwili mamy już miesięcznie ponad 300 dla czytelników, którzy nie mają na czym odtworzyć, a chcieliby sprawdzić, jak tego typu forma będzie u nich funkcjonować. Mamy także do wypożyczenia czytniki. Także zapraszamy, dużo, dużo różnych możliwości, jeżeli chodzi o wypożyczenie zbiorów w bibliotece.
9: Proszę powiedzieć, kiedy takie oferty cieszą się największą popularnością? Kiedy zielonogórzanie najczęściej przychodzą do biblioteki? Wydawałoby się, że latem raczej nie. Czy może się mylę?
5: Jeżeli chodzi o lato, to może jego początek, czyli koniec roku szkolnego, kiedy rok szkolny się kończy, zaczynają się wakacje, to jest ten okres wzmożonego ruchu w bibliotece. Zdają czytelnicy, zdają dzieci szkolne, wszystkie książki, które gdzieś tam lektury wypożyczone były i jednocześnie jest to wypożyczenie jeszcze na wakacje, na wyjazdy wakacyjne. Wtedy większym powodzeniem zaczynają się cieszyć także audiobooki, które w samochodzie są w czasie długich podróży odtwarzane. Z biegiem czasu jednak ten upał powoduje, że nasze siły spadają, więc i ruch w bibliotece troszkę się zmniejsza w okresie wakacyjnym. A on największy jest jednak jesienią, kiedy wracamy, kiedy temperatura nam spada, jest trochę lżej, przyjemniej, mamy po wakacjach i wypoczynku więcej siły, więcej ochoty do pracy, do nauki. Wtedy ruch w bibliotece się zwiększa. Zwiększa się też między innymi w tych zimowych okresach, kiedy działkowicze kończą pracę na działkach, więcej czasu spędzają w domu i więcej jest wtedy czasu też na czytanie.
9: A ile średnio książek w Zielonej Górze się wypożycza na osobę?
5: Przeliczyłam sobie, ile mamy wypożyczeń. Generalnie wypożyczeń mamy dosyć sporo w bibliotece, a mieszkańców Zielonej Góry jest około 140 tysięcy i tak sobie policzyłam, że jakby tak każdy mieszkaniec Zielonej Góry pożyczał u nas książki, to wyszłoby, że przeczytał w roku około 3 pozycji bibliotecznych.
9: No, czyli całkiem nieźle.
5: Także dobrze by było, prawda? To by mi się bardzo podobało, żeby tak to wyglądało. Niestety, jak z kolei się sprawdzi liczbę czytelników, to się okazuje, że tą średnią wyrabia około 13% zielonogórzan, także można powiedzieć, że nasi czytelnicy czytają dosyć dużo i nadrabiają za pozostałych mieszkańców miasta.
9: Czyli generalnie starają się, żeby to w statystykach wyglądało ładnie, a niewiele osób pracuje na spory sukces. Pracuje oczywiście w cudzysłowie.
5: Dokładnie.
9: A zalegają czytelnicy ze zwrotami książek, czy raczej są sumienni po przeczytaniu w terminie?
5: Generalnie może tych przypominajek jest w tej chwili tak dużo, jednak dosyć dużo osób, szczególnie już po pandemii, weszło w ten system logowania się do swojego konta przez internet bibliotecznego. Są przypominajki na maile, więc dużo jest tych możliwości, które o tym, co mamy i do kiedy mamy, nam przypominają, także nie jest źle. Wysyłamy wezwania 2 razy w roku i za każdym razem jest to około 300 wezwań, aczkolwiek większość osób oczywiście reaguje na te wezwania i przychodzi, choć oczywiście nie wszyscy.
9: Zdarzyło się, że ktoś naprawdę bardzo długo przetrzymywał książkę?
5: Tak, są takie osoby. Teraz muszę trochę postraszyć. Są takie osoby, ale przypominam wszystkim, że mamy kogoś takiego jak windykator w bibliotece. To są niestety środki publiczne, o które my jesteśmy zobowiązani dbać i musimy niestety ściągać z także tych zaległości już dosyć poważnie. Także tak, były takie osoby, które i 5, i 6 lat trzymały zbiory. To są kwoty też 3-4 tysiące czasami, ale to są jednostkowe przypadki.
9: Czy wracają często z zagiętymi rogami albo z taką plamą w kształcie koła po kubku herbaty czy kawy?
5: Na szczęście nie często. Wiadomo, że się zdarza. Nie lubimy, kiedy czytelnik zamiast przyznać się do błędu czy przeprosić, udaje, że to nie jego wina. Może tak. Warto jednak czasami wziąć na klatę to, że nie przypilnowało się książki i albo się z nią jadło, czy zatuściło, czy zalało gdzieś, bo się na przykład w wannie czytało, czy na przykład bardzo często jeżdżą gdzieś w samochodzie, w bagażniku, ktoś o nich zapomni później, czy to z powodu upałów, czy jakichś innych nieprawidłowości te książki są trochę zniszczone. To dobrze się jednak do tego przyznać, my też jesteśmy ludźmi, rozumiemy wszystko, ale pamiętajmy, że tych książek nie mamy aż tyle, a chcemy, żeby do jak największej liczby czytelników trafili.
9: A proszę powiedzieć, ile książek jest w Zielonogórskiej Bibliotece? Gdyby tak zliczyć wszystkie około, jaka to jest liczba?
5: Ja może dam taki przykład. Jedna filia duża ma w swoich zbiorach około 13-14 tysięcy książek. Jedna filia, jeżeli przemnożymy przez 10 filii w mieście i oddziału tutaj w gmachu głównym, no to tych zbiorów trochę będzie. Myślę, że tutaj bardziej idziemy w kierunku 400-500 tysięcy zbiorów, bo są jeszcze książki magazynowe, których jest dosyć sporo.
9: Czyli zachęcamy do czytania, bo jest z czego wybrać.
5: Tak, dokładnie.
4: Jeśli zatem macie ochotę na wciągającą lekturę, z pewnością znajdziecie ją w Zielonogórskiej Bibliotece. O możliwościach, jakie daje mieszkańcom naszego miasta, opowiadała kierownik działu udostępniania, pani Marzena Wańtuchelińska.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Grzegorz Pałka, zapraszam teraz na naszej antenie na ciekawe tematy, które ważne są dla Zielonogórzan praktycznie o każdej porze roku. Powiemy o wypoczynku, ale i bezpieczeństwie, by wrócić do domu zrelaksowanym.
10: Żyjemy w takich czasach, kiedy każdy ma telefon w dosyć rozbudowanych funkcjach i możemy sobie pobrać aplikacje pokazujące nasze lokalizacje. Lasy Państwowe również udostępniają taką aplikację. Tam są mapy wszystkich nadleśnic, można zobaczyć, gdzie się jest, i w przypadku zgubienia się czy stracenia chwilowej orientacji można oczywiście przy pomocy tej aplikacji sobie pomóc w powrocie do miejsca, które się zna. No i dostosować trzeba oczywiście też odzież do warunków pogodowych oczywiście.
4: To za chwilę. A teraz słów kilka o miejscu, w którym niezależnie od pogody, jaką mamy za oknem, ale i pory dnia, można zażyć trochę ruchu. A o zajęciach na basenie z Agnieszką Melańczuk-Oleszak, trenerką pływania, instruktorką aqua aerobiku i nauczycielką wychowania fizycznego, rozmawia Gosia Mura.
2: Aktywnie w Zielonej Górze.
11: Aqua aerobik można znaleźć na Sulechowskiej, na basenie w Zielonej Górze. Czy to są popularne zajęcia?
12: To są bardzo popularne zajęcia. Ja osobiście prowadzę już wiele, wiele lat. Myślę, że jedne z najciekawszych zajęć na basenie dla ludzi w różnym wieku, poczynając od dzieci po dorosłych i seniorów.
11: Których jest najwięcej?
12: Kategoria powyżej 50+ najwięcej, ale również seniorzy.
11: To proszę może przybliżyć, jak wyglądają takie zajęcia. Nie każdy być może jeszcze miał okazję się zetknąć czy zaobserwować, na czym to dokładnie polega.
12: Zajęcia akwaerobiku w wodzie przede wszystkim, co jest najważniejsze, nie są stricte skierowane do ludzi, którzy umieją pływać, ponieważ mogą w nich uczestniczyć również osoby, które mają pewne dyskomfort w wodzie, nawet się jej trochę obawiają. Można je wykonywać na wodzie płytkiej, czyli w tym momencie, kiedy mamy kontakt z dnem basenu, oraz w tak zwanym podwieszeniu, ponieważ mamy różnego rodzaju sprzęty sportowe i trenażery, na przykład pasy wypornościowe, makarony, gdzie taka osoba może być w zawieszeniu i wykonuje ćwiczenia oporowe w wodzie, nie dotykając właśnie dna basenu. Przede wszystkim są to zajęcia skierowane na poprawę kondycji, wzmocnienie mięśni, ale także na obciążenie stawów. Mamy standardowe zajęcia akwaerobiku z różnymi przyborami, w pasach, z makaronami i tak dalej, z elementami również nauki pływania, ponieważ przez wiele lat prowadziłam również grupę i współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, więc te zajęcia tak naprawdę były dla wielu grup wiekowych. Ja w tej chwili zajęcia preferuję i tak prowadzę, że są dwa razy w tygodniu, ale są też osoby, które chodzą raz w tygodniu. Dodatkowo myślę, że dla każdego młodego człowieka, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie mamy problem z otyłością, mamy problem z przeciążeniami kręgosłupa, to mi zdarza się, że nawet przychodzą mamy z dziećmi na takie zajęcia.
11: No właśnie, jak zielonogórzanie myślą teraz o tym, żeby może czegoś takiego spróbować, to dobrze być już wcześniej obeznanym z jakąś inną formą ruchu, czy można zupełnie z marszu wstąpić na basen?
12: Można z marszu. Ja jeszcze na bazie swojego długoletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że zdarzają się klienci, którzy panicznie boją się wody. Nie umieją pływać. Tu już nawet nie mówię o czysto pływackiej teorii, o zanurzeniu głowy czy oddechu do wody, bo na tych zajęciach to akurat nie musimy tych takich ćwiczeń wykonywać z głową, jak to mówią, zanurzoną w wodzie. I po zajęciach aerobiku, przez jeden sezon, dwa, czasami przez kilka lat, bo takich klientów też mam, którzy chodzą do mnie 13 lat, a nawet dłużej, ten ich stan emocjonalny i ten strach przed wodą został przełamany i oni w tej chwili są w stanie nawet te parę metrów na basenie przepłynąć. Dodatkowo, czy będą to robili z deską, sprzętem, czy bez, to też już mocno im pomaga, więc na te zajęcia można przyjść, jak to mówią, z ulicy, spróbować swoich sił. Oczywiście nie każdemu się to musi od razu spodobać, ale jak już wejdzie raz do wody, to później zostaje na lata.
11: Tak jak pani też wspomniała, to jest też taka forma aktywizacji, szczególnie tych starszych osób, no i też zawiązują się znajomości, przyjaźnie, prawda, na takich grupowych zajęciach.
12: Zgadza się. My mamy akurat grupę, która bardzo mocno się trzyma, zawsze staramy się pod koniec sezonu także się spotkać w takim innym, miłym gronie, powspominać, co tam się wydarzyło przez cały rok.
11: Pytam o pływanie w Zielonej Górze. Są chętni na naukę pływania? Jak to w ogóle jest z umiejętnością wśród naszych mieszkańców?
12: Zielona Góra jest miastem, które prowadzi powszechną naukę pływania w klasach drugich, więc to już jest przez wiele lat wykonywane i daje duże szanse, że jednak tych dzieci, które umieją pływać, mamy dużo. Mamy też szkoły sportowe. Szkołę sportową, zespół szkół mistrzostwa sportowego, w których są klasy pływackie i tak naprawdę tam uczymy dzieciaki już od pierwszej klasy aż do liceum. Z każdym rokiem te umiejętności się nabywa coraz lepsze i później są już to zawodnicy, ale część z nich, wiadomo, nie będzie kontynuować swojej przygody ze sportem wyczynowym, więc przechodzą również na inne dyscypliny, w których jest pływanie typu pięciobój, triatlon, a także świetnie się rozwija również WOP, czyli wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe, bo nasi pływacy, większość z nich później trafia na plaże całej Polski jako ratownicy po specjalistycznym szkoleniu, które muszą przejść. Wiadomo, że tam są inne przepisy, bo tak naprawdę ratownikiem stajemy się w wieku 18 lat, żeby pełnić taką funkcję samodzielną na plaży. Dużo osób też w starszym wieku próbuje uczyć się pływać. Są to różnego rodzaju zajęcia. Wiem, że na CRS-ie także są prowadzone grupy dla dorosłych, ale mamy tych basenów kilka i wiem, że też jest mnóstwo instruktorów i klubów, które taką działalnością się zajmują.
9: O możliwościach, jakie dają nam zajęcia na basenie, z Agnieszką Maleńczyk-Oleszak, trenerką pływania, instruktorką aquaerobiku i nauczycielką wychowania fizycznego, rozmawiała Gosia Mura, a my teraz z zamkniętej przestrzeni przeniesiemy się na łono natury. O to, co możemy zrobić w zielonogórskich lasach, zapytałem Bartłomieja Magdziarza, rzecznika prasowego Nadleśnictwa Zielona Góra i specjalistę do spraw przeciwpożarowych i BHP. O tym, jak wypocząć w okolicznych lasach, na co uważać, a czego dokładnie nie wolno robić, to w rozmowie już teraz.
3: Ważne porady dla Zielonej Góry.
9: Na początek może ustalmy, co warto zabrać ze sobą do lasu, bo nieraz nie dwa, ktoś się w lesie zgubił. Wtedy przydatnych jest kilka rzeczy, które chyba każdy w dzisiejszych czasach posiada, takich na przykład jak telefon. Jak to wygląda?
10: W chwili obecnej żyjemy w takich czasach, kiedy każdy ma telefon komórkowy w dosyć rozbudowanych funkcjach i możemy sobie pobrać aplikacje pokazujące nasze lokalizacje. Lasy Państwowe również udostępniają taką aplikację. Tam są mapy wszystkich nadleśnictw, można zobaczyć, gdzie się jest i w przypadku zgubienia się czy to stracenia chwilowej orientacji można oczywiście przy pomocy tej aplikacji sobie pomóc w powrocie do miejsca, które się zna, czy na jakąś drogę publiczną. No i dostosować trzeba oczywiście też odzież do warunków, w które idziemy. Pogodowych oczywiście.
9: A co jeżeli chodzi o zwierzęta? Bo w ostatnim czasie chociażby dziki w wielu miejscach Polski, i także chyba w regionie zielonogórskim mogą dawać się we znaki, prawda?
10: Zgadza się. Dzikie zwierzęta są nieodzownym elementem ekosystemów leśnych. To jest ich dom i one tam mieszkają. Jest taka zasada, że po prostu tych zwierząt nie zaczepiamy. Jeżeli gdzieś zobaczymy czy dzika, czy sarnę, czy jelenia, czy nawet wilka, to należy delikatnie, po cichu się wycofać, nie próbować wchodzić w jakieś interakcje z tymi zwierzętami, zaczepiać ich, próbować gonić, głaskać, wołać. One żyją u siebie w swoim środowisku. Generalnie nie są agresywne w stosunku do ludzi, ani nie powinny nas zaczepiać, ale dla wszelkiego bezpieczeństwa i żeby nie zakłócać ich spokoju, bo to jest jednak las, las jest ich domem, my tam jesteśmy gościem, to po prostu należy się delikatnie wycofać albo z bezpiecznej odległości te zwierzęta obserwować i patrzeć, co robią, bo to też jest bardzo ciekawe doświadczenie. Jeśli chodzi konkretnie o dziki, to dziki przez wiele lat tutaj w okolicy Zielonej Góry były dużym problemem, bo zdarzały się również wielokrotnie przypadki, kiedy dziki chodziły po mieście, troszkę strasząc ludzi i wywołując pewne zamieszanie. W chwili obecnej populacja dzików jest stosunkowo nieduża. To jest wynik choroby, która kilka lat temu je tutaj ogarnęła. To był taki wirus ASF i troszkę dzików wtedy niestety, ale umarło. Populacja się w znaczącym stopniu zmniejszyła i w tej chwili dzika tak często nie spotkamy. Ona się odbudowuje, ale to jest proces powolny. Jeszcze kilka lat będzie trwała.
9: mamy telefon, a co jeśli wybierzemy się do lasu i zapomnimy telefonu, albo rozładuje nam się bateria i stracimy orientację, o co no, czasami chyba nie trudno w lesie.
10: Oczywiście, że tak. Jest to oczywiście możliwe. Las jest podzielony na takie sektory. My to nazywamy oddziałami leśnymi i na każdym takim narożniku tego oddziału znajduje się granitowy słupek z numerem tego oddziału. To jest taki ważny punkt orientacyjny, bo on jakby mówi nam, gdzie jesteśmy. No tylko, żeby z niego skorzystać i wiedzieć, gdzie się jest, no to trzeba mieć też jakąś mapę, tak? Czy to będzie mapa w formie papierowej, czy w formie elektronicznej. Jeżeli tego telefonu nie mamy, ani tej mapy nie mamy i z tych słupków oddziałowych nie możemy skorzystać, no to obowiązują różne takie bushcraftowe, survivalowe zasady poruszania się, tak? Czyli próbujemy sobie wyznaczyć ten kierunek północny, zorientować się, gdzie jesteśmy, nasłuchiwać, bo tutaj jest dużo dróg jednak w okolicy, tak? Zawsze gdzieś w jakichś w odległości kilku kilometrów znajdują się jakieś drogi, więc możemy usłyszeć ten ruch samochodowy i w kierunku tego ruchu, tego hałasu podążać. Możemy usłyszeć szczekanie psów gdzieś w jakiejś miejscowości. To też jest taki wskaźnik, za którym możemy podążać. No i przede wszystkim w lesie jest dużo generalnie dróg, które służą do gospodarki leśnej. Czy to są takie mniejsze drogi w postaci szlaków zrywkowych, czy takie duże drogi technologiczne, czy dojazdy pożarowe. Jeżeli na taką drogę natrafimy, to na pewno poruszając się taką drogą, obojętnie w którym kierunku, dojdziemy do asfaltu albo do jakichś siedzib ludzkich i uda nam się z tego lasu wyjść.
9: Jeżeli mielibyśmy telefon, ale też jakoś trudno nam się, by się było gdzieś odnaleźć, na przykład seniorzy, którzy może nie są aż tak biegli w obsłudze GPS-u, to dzwoniąc pod 112 także można podawać chyba ten numer tego słupka, prawda? I wtedy łatwiej służbom jest nas zlokalizować.
10: Tak, tak. No można oczywiście podać numer tego słupka. Telefony też, służby mają możliwości namierzenia tych telefonów po stacjach przekaźnikowych, więc tą lokalizację w jakiś sposób tam można ustalić.
9: A proszę jeszcze powiedzieć, jak dokładnie wygląda ten słupek. Czy on jest wysoki, niski, że musimy go gdzieś wypatrywać bliżej gruntu, czy on jest gdzieś tam na poziomie wzroku?
10: Te słupki nie są bardzo wysokie. One mają wysokość między 50 a 70 cm. To są słupki granitowe o przekroju kwadratowym i na górze z każdej strony jest napisany numerek oddziału, który opisuje właśnie ten słupek. To nie jest jakiś bardzo duży słup, tak? To jest do 70 cm.
9: Proszę powiedzieć, czego nie robimy w lesie, niezależnie od pory roku?
10: Przede wszystkim nie używamy otwartego oczu. To jest tutaj najważniejsza zasada, jeśli chodzi o las. Dodatkowo nie śmiecimy. Śmieci są dużym problemem, jeśli chodzi o tereny leśne i staramy się nie śmiecić, nie zanieczyszczać tej przyrody, tej natury. Nie hałasujemy, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, nie płoszyć tych zwierząt, dla których to jest ich dom, miejsce, w którym mieszkają. I proszę też również pamiętać, że nie wjeżdżamy do lasu pojazdami samochodowymi, tak? Tutaj obowiązuje ustawa o lasach i jest zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi. Do lasu wjeżdżać samochodem, no nie wolno. Oprócz tego oczywiście są jeszcze inne wyjątki, jeszcze przypadki wynikające z ustawy, gdzie nie można wchodzić. Są to na przykład źródliska rzeki potoków, obszary zagrożone erozją, uprawy i młodniki do 4 metrów wysokości. To jest cały katalog miejsc, do których nie można wchodzić. One są objęte całorocznym zakazem. W sytuacjach nadzwyczajnych, czyli jeżeli mamy na przykład to wspomniane wcześniej duże zagrożenie pożarowe w sezonie pożarowym, nadleśniczy może również wprowadzić zakaz wstępu do lasu, taki okresowy.
9: I to wszystko też możemy spotkać tutaj w Lasach Zielonogórskich, o których sytuacjach pan mówił.
10: Tak, z tym wszystkim możemy tutaj się spotkać w okolicy Zielonej Góry. Nie jest to jakby nie są to odosobnione przypadki.
9: A proszę powiedzieć, z czego słyną Lasy Zielonogórskie? No bo tak, możemy wybrać się na grzyby. Z jakich owoców lasu można korzystać z Lasów Zielonogórskich?
10: Grzyby to jest jakby najpopularniejszy w rejonie lubuskim owoc lasu. Dodatkowo oczywiście dużo osób udaje się na zbieranie jagód. Ale Lasy Zielonogórskie to w dużej mierze również miejsce spędzania czasu poprzez różne aktywności. I tutaj mamy od szlaków turystycznych przez ścieżki rowerowe, trasy Nordic Walking, bardzo dużo różnego rodzaju aktywności. Szczególnie tutaj w okolicach samej Zielonej Góry tych szlaków jest bardzo dużo. Można spędzić czas. Ścieżki edukacyjne oznakowane różnymi tablicami tematycznymi, gdzie można się na temat lasu czegoś dowiedzieć. Jest to szeroka oferta turystyczna, taka rekreacyjna dla mieszkańców Zielonej Góry i okolic.
9: O możliwości spędzania wolnego czasu w Lasach Zielonogórskich mówił Bartłomiej Magdziarz z Nadleśnictwa Zielona Góra.
13: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
4: Grzegorz Pałka. Jak zawsze na naszej antenie poruszamy ciekawe tematy związane z Zieloną Górą. Nie inaczej tym razem. Mówić bowiem będziemy m.in. o bezpieczeństwie najmłodszych zielonogórzan, którzy przez cały rok wyjeżdżają autokarami na wycieczki, zarówno te krótkie, jak i dłuższe, związane z zimowym czy letnim wypoczynkiem.
13: Kierujący są trzeźwi, chociaż czasami zdarzają się drobne usterki, przeważnie takie, które kierowca jest w stanie sam w ciągu kilku minut usunąć na miejscu, na przykład jeśli chodzi o wymianę przepalonej żarówki.
4: To za chwilę, a już teraz słów kilka o demografii. Sprawdzimy, jakie są tendencje dotyczące liczby mieszkańców Zielonej Góry, o tym, czy nas przybywa, czy ubywa, z Iwoną Goździcką, kierowniczką Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
2: Istotne dla Zielonej Góry.
14: Liczba ludności zmniejszy się, choć nie tak gwałtownie jak w całym regionie. Zielona Góra też jest w tej sytuacji dobry, że w 2015 roku tutaj nastąpiło połączenie miasta Zielona Góra z gminą wiejską Zielona Góra i w rezultacie ta liczba ludności zwiększyła się do około 138 tysięcy i jak obserwujemy prognozy czy zmiany w ostatnich latach i prognozy na kolejne lata, to widzimy, że te zmiany przebiegają mniej dynamicznie. Jeżeli chodzi o ludność miasta Zielona Góra, to tutaj mediana wieku w 2023 roku wynosiła 44 lata. Dla kobiet to jest 45 lat, dla mężczyzn 42 lata. I to sytuuje miasto Zielona Góra mniej więcej w środku stawki, jeżeli byśmy chcieli ustawić miasta wojewódzkie w pewnego rodzaju rankingu właśnie według wieku, według tej mediany wieku ludności. Ludność starszą, ludność notuje się między innymi w takich miastach jak Łódź, Katowice, Opole, Kielce, a młodsza ludność zamieszkuje miasta na wschodzie Polski, Rzeszów, Białystok, ale także na południu, Kraków, czy również tutaj jest między innymi Wrocław. Co istotne, czy co takie charakterystyczne dla województwa lubuskiego i też dla Zielonej Góry, że widzimy zdecydowanie szybsze starzenie się mieszkańców miasta niż w przypadku wielu innych miast wojewódzkich, ponieważ ta zmiana właśnie, którą mediana wieku w 2023 dla Zielonej Góry, jak mówiłam, wynosi 44 lata i to jest o 3 lata więcej niż w 2018. Kolejnym takim istotnym elementem, na który chcę zwrócić uwagę, to jest ta właśnie struktura ludności miasta Zielona Góra według biologicznych grup wieku. W 2023 roku ludność w wieku produkcyjnym stanowiła prawie 64% mieszkańców miasta, 14,6% stanowiła ludność w wieku do 14 roku życia i 21,7% to były osoby w wieku 65 lat i więcej. To zjawisko, które obserwujemy, ponieważ w miastach generalnie miasta charakteryzuje to, że w strukturze ludności nieco większy jest odsetek właśnie tych osób starszych w wieku 65 lat i więcej niż w innych regionach, niż w innych gminach i tak właśnie w przypadku tych największych miast jest to charakterystyczne i Zielona Góra również tutaj, jeżeli chodzi o ludność w wieku 65 lat i więcej, to jest populacja, która liczy nieco ponad 30 tysięcy, w tym nieco ponad 3300 stanowią osoby w wieku 85 lat i więcej i prognozy również wskazują na to, że ta liczba będzie sukcesywnie rosnąć i tak w 2040 roku liczba ludności w wieku 65 lat i więcej będzie wynosiła około 32 600 osób, natomiast liczba ludności tej najstarszej 85 lat i więcej, my mówimy o osobach tak zwanych sędziwych, w wieku sędziwym, ta liczba w 2040 roku według prognozy wyniesie 6,5 tysiąca, a więc wzrośnie dwukrotnie. I tutaj też Zielona Góra jest właśnie w grupie, gdzie ten odsetek prognozowany wzrost liczby ludności w wieku 65 lat i więcej będzie wynosił ponad 8% i wyższy wzrost przewiduje się tylko dla Białegostoku. Wzrost liczby ludności w wieku 65 lat i więcej w porównaniu z 2023 rokiem. Kolejny jeszcze wskaźnik też, który mówi o właśnie tym postępującym procesie starzenia, to jest indeks starości demograficznej i to jest taki wskaźnik, który mówi o relacji pokoleniowej pokoleniowej dziadków i wnuczków, czyli liczba osób w wieku 65 lat i więcej, która przypada na 100 osób w wieku 0-14 lat. W Zielonej Górze ten wskaźnik wynosi 148 według danych z 2023 roku, a jeszcze w 2015 wynosił 114, czyli był o 34 osoby w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 0-14 lat mniejszy. Natomiast przewiduje się, że do 2040 roku osiągnie poziom 192.
15: W przyszłości na każdego wnuka przypadać będzie dwoje dziadków, tak?
14: Tak, statystycznie. Tak, dokładnie. To
15: jest
14: właśnie
15: zupełnie inna sytuacja niż ta, którą pamiętamy, na przykład z dzieciństwa, jako osoby w średnim wieku, powiedzmy, tak?
14: Tak. Dokładnie tak to właśnie wygląda. Tu jeszcze jeden ostatni już może wskaźnik dotyczący tych zmian, jeżeli chodzi właśnie o to pokolenie starszych osób. Tak zwany wskaźnik wsparcia międzypokoleniowego warto również przytoczyć. To oznacza z kolei liczbę osób w wieku 85 lat i więcej przypadające na 100 osób w wieku 50-64 lata. Czyli to są te osoby, które teoretycznie mogłyby być wsparciem, prawda, dla tych osób najstarszych. No i obecnie ten wskaźnik wynosi prawie 14, natomiast też według prognozy do 2040 roku będzie sięgał 19, czyli na 100 osób w wieku 15-64 lata będzie przypadało 19 osób w wieku 85 lat i więcej. Obecnie wskaźnik ten wynosi 14, a jeszcze w 2015 roku wynosił nieco ponad 8. Myślę, że warto to właśnie przytaczać tutaj, żeby sobie też w latach, żeby uświadomić sobie, że 2015 to nie jest tak odległy czas, a wartości tych wskaźników nam się rzeczywiście bardzo szybko zmieniają, pogarszają się niestety. Także to też pokazuje, jak szybkie tempo zmian mamy, jeżeli chodzi o te procesy właśnie demograficzne, które są obserwowane. Pani pytała jeszcze o Zieloną Górę i dane dotyczące przyrostu naturalnego. Według danych z 2023 roku liczba urodzeń w Zielonej Górze wyniosła około 1000 dzieci i prognozuje się, że też wprawdzie do 2040 roku nieco zwiększy się, bo prognozuje się, że będzie wynosiło około 1100, no ale już w 2060 poniżej 1000, około 900 dzieci przewiduje się, że się urodzi. Natomiast to, co jest charakterystyczne, że właśnie ta liczba urodzeń jest mniejsza niż liczba zgonów i widoczne jest to również w Zielonej Górze. W 2023 roku odnotowano 1500 zgonów. Przewiduje się wzrost tej liczby do roku 2040 do 1900. No i na takim poziomie według prognozy utrzyma się ta liczba do 2060 roku. W rezultacie w Zielonej Górze notuje się ujemny przyrost naturalny, minus 474. W 2040 prawie się podwoi, bo będzie wynosił minus 800 i w 2060 według prognozy prawie sięgnie minus 950.
4: Statystyki i prognozy demograficzne dla Zielonej Góry. To było tematem rozmowy Moniki Trykowskiej-Chwili z Iwoną Goździcką, kierowniczką Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych. A kolejny równie ciekawy temat dotyczy bezpieczeństwa najmłodszych zielonogórzan, dzieci wyjeżdżające na różne wycieczki, te krótsze, organizowane przez cały rok szkolny, jak i dłuższy wypoczynek w trakcie zimowych ferii czy wakacji. Bezpieczna podróż to jeden z istotnych elementów, dlatego policjanci przez cały rok prowadzą kontrolę autokarów. O tym, jak zgłosić potrzebę takiego sprawdzenia pojazdu i co jest kontrolowane, opowiedziała mi rzecznik prasowa komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze, podinspektor Małgorzata Stanisławska.
16: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
17: Sezon na kontrolę autobusów dla zielonogórskich policjantów trwa właściwie cały rok. Sprawdzenie autokarów wiozących dzieci i młodzież na wycieczki, zielone szkoły, a następnie w okresie wakacyjnym na obozy, kolonie czy różne inne wyjazdy jest ważnym aspektem bezpieczeństwa na naszych drogach. Podczas całego roku zielonogórscy policjanci kontrolują autobusy i busy przewożące grupy osób, nie tylko dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe.
4: A kiedy takich kontroli w Zielonej Górze policjanci przeprowadzają najwięcej?
17: Takich zgłoszeń jest najwięcej w okresie ferii zimowych i wakacji. I to właśnie okres wakacyjny jest nie lada wyzwaniem dla policjantów, którzy muszą skontrolować bardzo dużo autobusów, aby zarówno dzieci, jak i dorośli

0: prośbami o kontrolę autobusów właśnie przez policję. Praktycznie nie ma już wyjazdu bez wcześniejszej kontroli autokaru właśnie przez policjantów. I tego też są świadomi przewoźnicy świadczący usługi, którzy podstawiają autokary w pełni sprawne, kierujące są trzeźwi, chociaż czasami zdarzają się drobne usterki, przeważnie takie, które kierowca jest w stanie sam w ciągu kilku minut usunąć na miejscu, na przykład jeśli chodzi o wymianę przepalonej żarówki. Jak wynika z naszych analiz i podsumowań takich działań, coraz mniej autobusów jest niesprawnych technicznie, a od dłuższego czasu policjanci nie stwierdzili też przypadku, aby któryś z kierujących był w stanie nietrzeźwości czy też po użyciu alkoholu.
1: A proszę powiedzieć, jak umawiamy się na przeprowadzenie takiej kontroli?
0: Jeśli chodzi o prośbę o skontrolowanie autobusu, to można to zrobić telefonicznie, najpóźniej dzień przed planowanym wyjazdem, ale zalecamy oczywiście jak najwcześniej, dlatego że czasami te wyjazdy się kumulują i aby uniknąć niepotrzebnego oczekiwania, prosimy o powiadomienie nas kilka dni wcześniej, tak abyśmy mogli sobie te kontrole zaplanować.
1: Co sprawdzają policjanci? Co obejmuje kontrola takiego autokaru?
0: Kontrola autokaru przeprowadzana przez policjantów jest bardzo szczegółowa. Dotyczy zarówno stanu technicznego, odpowiedniego oznakowania autobusu oraz oczywiście stanu trzeźwości i uprawnień kierowcy. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego autobusu nie jest on dopuszczany do ruchu. W przeszłości zdarzały się takie sytuacje, że trzeba było czekać na podstawienie kolejnego pojazdu i dzieci niestety wyjeżdżały na wycieczkę spóźnione. Takie kontrole mają na celu przede wszystkim zobowiązanie przewoźników do dbania o stan techniczny pojazdów, żeby uświadomić im również, że na pewno przed wyjazdem takie pojazdy zostaną dokładnie sprawdzone.
1: A proszę powiedzieć, jak zgłosić chęć, potrzebę kontroli takiego autokaru?
0: Organizator wyjazdu, rodzic czy też pasażer może zgłosić taką kontrolę. Zalecamy co najmniej dzień wcześniej, a najlepiej nawet kilka dni wcześniej, pod numerem telefonu 47 795 2050. To jest sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Natomiast poza tymi godzinami można dzwonić pod numer 47 795 24 11 na stanowisko dyżurnego Komendy Miejskiej. Niezbędnymi elementami wyposażenia każdego autokaru są przede wszystkim gaśnica, apteczka, a także tabliczka oznaczająca, że pojazdem podróżuje zorganizowana grupa dzieci lub młodzieży do lat 18. W przypadku oczywiście takiej grupy osób jest to żółta, kwadratowa tabliczka z czarnym rysunkiem dzieci. Natomiast jeśli chodzi o to, co policjanci sprawdzają, kontrolując stan techniczny, to przede wszystkim sprawność układów hamulcowych, stan opon, ważność badań technicznych, sprawność świateł i sprawdzają, czy nie ma ewentualnych wycieków oleju. Pamiętajmy również, żeby umawiając godzinę kontroli, zaplanować ją co najmniej pół godziny przed planowanym wyjazdem, bo to skróci czas oczekiwania na zakończenie kontroli. Ten czas trzeba sobie przeznaczyć, aby policjanci mogli spokojnie i dokładnie taki pojazd sprawdzić. Zapraszamy do korzystania z tej możliwości.
1: Na temat bezpieczeństwa podczas wyjazdów zielonogórskich dzieci i młodzieży rozmawiałem z rzecznik prasową komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze, podinspektor Małgorzatą Stanisławską.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Grzegorz Pałka, wśród ciekawych tematów na dziś mamy ten dotyczący segregacji odpadów, bo to w jakim środowisku żyjemy zależy w dużej mierze od nas. Nie warto wrzucać wszystkiego do jednego worka, bo jak się okazuje, wiele materiałów możemy spokojnie ponownie wykorzystać.
3: Jedną z podstawowych rzeczy jest właściwy dobór pojemnika do odpadów, które tam są adresowane. Bardzo często był błąd, teraz on może w mniejszym stopniu występuje, popełniany w postaci tego, że kartony po mleku, po sokach, one są wieloskładnikowe, czyli tam występuje folia, tektura i jeszcze dodatkowo tworzywo sztuczne, bardzo trudne w przetwarzaniu, były wrzucane do pojemników na kartony papier.
1: O tym, co i do jakiego worka w Zielonej Górze należy wrzucać, powiem już za kilka chwil. Teraz natomiast prawo, które reguluje zasady naszego codziennego życia w Zielonej, prowadzone są też bezpłatne porady dla osób, których nie stać na wizytę u

0: adwokata czy radcy prawnego. Na jakich zasadach odbywają się w naszym mieście takie porady i co obejmują? O tym z Jolantą Sawicką, kierowniczką biura organizacyjnego w Zielonogórskim Urzędzie Miasta, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
1: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
2: Nieodpłatna pomoc prawna jest finansowana z budżetu państwa, więc mają do niej dostęp osoby uprawnione, kim one są. Ustawa mówi, że są to osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ta ocena jest subiektywna. To się nie wiąże ze składaniem żadnego sprawozdania finansowego, badania tej sytuacji materialnej. W żaden sposób to się tak nie odbywa. Osoba, która chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, umawia się najpierw, wcześniej, musi się umówić u nas, żeby wiedzieć, który dzień idzie, na którą godzinę idzie, czy chce skorzystać z pomocy prawnej, czy z poradnictwa obywatelskiego. I wchodząc do wykonawcy, wykonawca tej osobie podaje takie oświadczenie, gdzie ta osoba stwierdza, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Dopiero po wypełnieniu tego dokumentu jest możliwość udzielenia porady. Trzeba też jasno powiedzieć, że zadaniem starosty jest zapisanie na poradę prawną, natomiast my nie wiemy, co się dzieje za drzwiami. To jest kwestia tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego i te tutaj często osobiste, intymne kwestie pozostają za drzwiami. Więc my mamy dane tylko statystyczne z kart, które wypełniają właśnie radcy lub adwokaci i wiemy, że w Zielonej Górze najwięcej porad jest w sprawach cywilnych, na drugim miejscu są sprawy rodzinne i na trzecim miejscu jest prawo pracy. W przypadku nieodpłatnej pomocy prawnej dana osoba przede wszystkim dostaje pełną informację o stanie prawnym, o jej prawach, o jej obowiązkach. Nawet w związku z jakimś toczącym się postępowaniem, czy to sądowym, czy administracyjnym. Natomiast nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje reprezentacji w sądzie. Czyli my przychodzimy do punktu nieodpłatnej pomocy dowiedzieć się o naszych prawach i obowiązkach. Możemy liczyć nawet na to, że ten wykonawca pomoże nam napisać pismo w tej sprawie, czy chociażby sporządzić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, ale to nie obejmuje reprezentacji w sądzie. Skorzystać może każdy pod warunkiem, że jest osobą uprawnioną. Czyli we własnej ocenie jest osobą, która nie może skorzystać z odpłatnej pomocy prawnej i złoży w tym kierunku takie oświadczenie wykonawcy. Musi mieć tą zdolność do czynności prawnych, tak? Czyli musi mieć ukończony 13 rok życia i musi posiadać PESEL, ponieważ w tym oświadczeniu o byciu osobą uprawnioną należy podać PESEL. To też czasami wiąże się, i tu chciałabym uspokoić wszystkie starsze osoby, które korzystają z nieodpłatnej pomocy prawnej, ponieważ no, zdarzają się pytania tego typu. Dlaczego one muszą podać PESEL? Podanie PESEL-u w tym oświadczeniu wynika z ustawy. Jak najbardziej proszę być spokojnym, ten PESEL nie jest nikomu przekazywany, jest bezpiecznie przechowywany przez starostę.
3: A kwestie związane z mediacją, proszę powiedzieć, w tych punktach pomocy prawnej, czy to jest w ogóle możliwe, żeby skorzystać z nich, z mediacji właśnie w Zielonej Górze?
2: Jest to możliwe, ponieważ i w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa skarb państwa pokrywa koszty, ale uwaga, tylko posiedzenia mediacyjnego. W związku z tym tej mediacji nie jest dużo, bo my rocznie mamy maksymalnie 10-12 mediacji. I teraz najczęściej jest tak, że na przykład osoby idąc, nie wiem, do sądu, do ośrodka jakiegoś mediacyjnego, dowiadują się, że my w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej możemy zapewnić właśnie takie posiedzenie mediacyjne i rzeczywiście one się odbywają. Natomiast jeżeli jakby jakaś osoba ma pomysł, że chciałaby poprzez mediację rozstrzygnąć jakiś spór, powiedzmy, cywilny, no bo mediacja może dotyczyć i spraw cywilnych, i rodzinnych, i pracowniczych, i różnych, to jest jedna bardzo ważna rzecz, obie strony muszą chcieć tej mediacji, czyli nie ma możliwości zmuszenia do mediacji. Jeżeli ja mam pomysł na mediację, ale ta druga strona jakby tego tak nie widzi, to nie da się zmusić takiej osoby. Natomiast jeżeli obie strony nie chcą iść do sądu, bo wiadomo, że to postępowanie jest dłuższe, bardziej skomplikowane i droższe przede wszystkim, to w tym momencie rzeczywiście mogą pójść do mediacji i jakby osobą, która zaczyna tę mediację, czy ma taki pomysł, jest osoba uprawniona. Czyli wracamy do punktu wyjścia, ta, której nie stać materialnie na odpłatną pomoc prawną, natomiast tą drugą stroną może już nie być osoba uprawniona. Natomiast mamy taką praktykę, ponieważ no, te niuanse, prawda, nie każdy musi znać, że jeżeli ktoś ma po prostu pomysł na mediację, to my najpierw umawiamy go do prawnika, który nie jest mediatorem, żeby z nim porozmawiać, zastanawiał, czy ta sprawa rzeczywiście się nadaje na mediację. Jeżeli mamy potwierdzenie, że tak jest, to dopiero umawiamy już w tych godzinach, które pasują obu tym osobom, do określonego mediatora.
0: Jolanta Sawicka, kierowniczka biura organizacyjnego w Urzędzie Miasta w Zielonej, opowiadała naszej dziennikarce Monice Trykowskiej Chwili, do kogo jest skierowane i jak można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej dla zielonogórzan. Teraz również o przepisach i zasadach, zgodnie z którymi segregujemy w Zielonej Górze śmieci. Wszystko po to, by jak najwięcej odpadów można było przetworzyć i ponownie z nich skorzystać i by jak najlepiej chronić środowisko, w którym żyjemy. Pan Mirosław Gruszecki, prezes Zielonogórskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, opowiedział mi, jak segregujemy odpady w Zielonej i jaki procent z tych materiałów można ponownie wykorzystać.
1: Eko Zielona Góra.
0: Panie prezesie, proszę powiedzieć na początek, jak w ogóle segregujemy odpady w Zielonej Górze i jak to wygląda? Co, gdzie wrzucamy, na jakie frakcje dzielimy?
4: Mamy, jeżeli chodzi o segregowanie, taki klasyczny układ obowiązujący w całym kraju, czyli mamy worki i pojemniki w kolorze żółtym, gdzie wrzucamy plastiki, metale. Mamy worki i pojemniki w kolorze niebieskim, gdzie wrzucamy makulaturę. Mamy specjalne pojemniki dedykowane na szkło białe i na szkło kolorowe.
0: A proszę powiedzieć, panie prezesie, na co mieszkańcy Zielonej Góry powinni zwracać największą uwagę przy segregowaniu śmieci? Jakie mamy największe problemy w mieście z tą segregacją? Jakieś błędy takie najczęściej?
4: Oczywiście tu wszyscy się uczymy, bo nie tylko mieszkańcy, my też, prowadząc firmę miejską, która zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, też się uczymy nowej sytuacji, nowych uwarunkowań i nowych przepisów, które funkcjonują na rynku. Jedną z podstawowych rzeczy jest właściwy dobór pojemnika do odpadów, które tam są adresowane. Bardzo często był błąd, teraz on może w mniejszym stopniu występuje, popełniany w postaci tego, że kartony po mleku, po sokach, one są wieloskładnikowe, czyli tam występuje folia, tektura i jeszcze dodatkowo tworzywo sztuczne, bardzo trudne w przetwarzaniu, były wrzucane do pojemników na kartony papier, czyli do tych niebieskich, a właściwie powinny być wrzucane do innego pojemnika. I w tej sytuacji producent, ten, do którego kierujemy po wyselekcjonowaniu, po oddzieleniu tychże kartonów i opakowań, on jest w stanie jeszcze przerobić na dodatkowe, użyteczne elementy, czyli praktycznie części z tworzyw sztucznych do samochodów, dywaniki, nawet elementy ubioru, polary tradycyjne i wiele, wiele innych rzeczy, z których możemy skorzystać, jakieś maty techniczne. I to teraz taki sposób, jeżeli jest selekcjonowane czy wrzucane do odpowiedniego pojemnika, nadaje się temu drugie życie. Drugą sprawą, to już jest dla nas taką bardzo pożyteczną i użyteczną, to jest gniatanie tych wszystkich opakowań, jak również plastikowych butelek typu PET. Zrobiliśmy taki eksperyment na pojemniku 120-litrowym. Wrzuciliśmy, czy ułożyliśmy niezgniecione butelki PET 1,5-litrowe, weszło ich 38, a po znieceniu weszło dwa razy więcej. No, bardzo łatwo policzyć, o ile mniej musimy angażować pracowników. Finalnie w skali roku, jeżeli mamy dwa razy mniej tych pojemników do wywiezienia. Także w dużym stopniu już to się poprawiło. Dalej jednak apelujemy, bo zdarzają się przypadki niewłaściwego segregowania, które powoduje to, że większy nakład pracy przez nas musi być czyniony, ale jednocześnie też na naszej stronie internetowej zaproponowaliśmy mieszkańcom narzędzie, w którym wchodząc jest możliwość wprowadzenia rodzaju odpadu, i zwrotnie otrzymują odpowiedź, do jakiego pojemnika należy wrzucić. W bazie danych mamy około 500 rodzajów odpadów. Ta baza jest cały czas otwarta i uzupełniana. Niezależnie od tego wydajemy też materiały drukowane w krótkich ulotkach, bo to nie mogą być grubsze książki, bo wiadomo, że nikt tego by nie czytał, ale najprostsze z fajną, taką agresywną grafiką, która pozwala identyfikować odpad z pojemnikiem, do którego należy to wrzucić.
0: Panie prezesie, proszę powiedzieć, ile średnio rocznie odbiera się na przykład plastiku czy szkła w Zielonej Górze? Czy mamy takie dane?
4: Tak, mamy dane po segregacji dosyć ścisłe. Szkła około 1300 ton odzyskujemy czy zbieramy i dalej przekazujemy do dalszego wykorzystania, do hut docelowo i kolejne opakowania powstają. Jeżeli chodzi o makulaturę, ponad 1800 ton, dalej też przekazujemy do dalszego przetworzenia i wykorzystania. Drugie życie ten odpad uzyskuje. No i najwięcej mamy tworzyw sztucznych, to jest około 4100 ton. Do tego mamy jeszcze też opakowania metalowe, głównie po napojach. No tutaj mamy bardzo duży uzysk, bo ten materiał wraca bezpośrednio do huty, a nie musi polegać to na tym, że wydobywamy surowiec, który jest przetwarzany, przewożony. W efekcie też otrzymujemy opakowanie najczęściej aluminiowe. Także porównując to, to mamy oszczędności i energii, i pracy bezpośredniej bardzo znaczące, wykorzystując drugi czy kolejny raz te pojemniki, które bezpośrednio huta może wykorzystać dalej do dalszych zastosowań.
0: I mamy też w Zielonej Górze takie okresy w roku, kiedy odbiór odpadów jest nieco większy. Mam tutaj na myśli chociażby takie okresy jak winobranie czy impreza sylwestrowa. Wtedy także Zakład Gospodarki Komunalnej publikuje też na Facebooku informację, że jest wtedy większa ilość odpadów do odbioru w mieście, prawda?
4: Tak, publikujemy te dane, żeby mieszkańcom zobrazować, jak to funkcjonuje. No i liczby najbardziej przemawiają do wyobraźni, więc takie klasyczne nasze święta to są w okresie dni winobrania przez kilka dni. Regularnie zbieramy ilości, które są mniej więcej w granicach 130 ton. Drugim takim okresem to jest Święto Wszystkich Świętych. Na naszych nekropoliach Zielonej Góry zbieramy ponad 280 ton odpadów.
0: Zachęcamy zatem do segregowania odpadów w Zielonej Górze. I nie tylko, wszędzie.
4: Jak najbardziej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Ja również dziękuję.
0: Gościem naszego programu był pan Mirosław Gruszecki, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.
1: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze. To jest Radio Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
3: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Nodino. Today is yours. Feel good.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
8: Reklama.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
9: Bogdan Widawka, cieszę się, że znów mogę być z wami w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w twoim radiu Złote Przeboje. Jak zwykle przed nami niespełna godzina. W naszym magazynie dzisiaj wielu ciekawych gości będzie opowiadało o swoich pasjach, o swoim pomyśle na życie. Już za moment spotkanie z leśnikiem Pawłem Mrowińskim. Pan Paweł Mrowiński jest kierownikiem Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich i jednocześnie zajmuje się m.in. oczywiście ogrodem dendrologicznym. To podkreślam, bo niedawno lubuska kolekcja Sosen uzyskała status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju Pinus. Kolekcja Sosen właśnie z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Za chwilę rozmowa z panem Pawłem Mrowińskim, ale wcześniej o bardzo dużym zagrożeniu pożarowym w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Zostały wprowadzone działania zaradcze, o tym w szczegółach już za moment. Zajrzymy też do szpitala uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
10: Najważniejsze to są po prostu dobre chęci.
9: Tak jest, dobre chęci, no i oczywiście empatia. Jeśli macie jedno i drugie, a jeżeli jesteście w stanie podzielić się trzecim, czyli czasem, to nadstawcie ucha, bo w tej godzinie będziemy rozmawiać również o wolontariacie w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze. A to oczywiście nie wszystkie tematy, bo jest ich w tej godzinie znacznie, znacznie więcej.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
9: Żar leje się z nieba, w związku z tym zagrożenie pożarowe w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze jest bardzo duże i w związku z tym wprowadzono szereg działań zaradczych. Mówi Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
2: Istotne dla Zielonej Góry.
11: W związku z występującym w lasach dużym zagrożeniem pożarowym oraz panującymi ekstremalnie wysokimi temperaturami powietrza, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lesie bądź w jego sąsiedztwie. Lasy pozostają otwarte dla społeczeństwa, należy tylko unikać zachowań mogących spowodować pożar bądź utrudnić prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej, w szczególności używanie otwartego ognia czy też wjazdu samochodem do lasu. System obserwacyjno-alarmowy, służby leśne wraz ze strażą pożarną przez cały czas monitorują zagrożenie i w razie powstania pożaru niezwłocznie podejmują działania. Aktualną i prognozowaną sytuację pożarową możemy na bieżąco śledzić na stronach internetowych Lasów Państwowych oraz poprzez dedykowaną aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach. Zachęcamy do korzystania z lasu, róbmy to jednak w sposób odpowiedzialny, a w przypadku zauważenia pożaru niezwłocznie alarmujmy służby poprzez numer 112.
9: Mówił Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
9: Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz do Jezior Wysokich, do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Tam jest kierownik tego ośrodka, Paweł Mrowiński.
2: Ciekawe lubuskie.
9: Ogród dendrologiczny przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w Nadleśnictwie Lubsko stał się miejscem o szczególnym znaczeniu dla polskiej przyrody i dla polskiej nauki. Otóż Komisja do Spraw Kolekcji Narodowych Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oficjalnie przyznała zbiorowi Sosen prestiżowy status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju Pinus. To jest absolutnie wyjątkowe wyróżnienie, które jest ukoronowaniem blisko 30-letniej pracy i wielkiej pasji leśnika Pawła Mrowińskiego, z którym właśnie rozmawiamy. Dzień dobry, panie Pawle.
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
9: Przede wszystkim gratulacje oczywiście, wielkie gratulacje, ale proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego ten certyfikat to wydarzenie bezprecedensowe?
8: No od pewnego czasu, od kilkunastu chyba lat, może 20, jest przyznawane właśnie takie wyróżnienie dla szczególnych kolekcji w Polsce. To jest taka idea, która się wzięła z Wielkiej Brytanii. Też tak powoli wchodzi do Polski i Polskie Towarzystwo Dendrologiczne uznało, że no jest część zasobów botanicznych, dendrologicznych w Polsce na tyle ważna, na tyle istotna, która niesie za sobą też mocne zaangażowanie twórców tych kolekcji, że no warto je może w jakiś sposób uhonorować i uznać takim właśnie tytułem kolekcji narodowych. To jest też ważne z takiego punktu widzenia jakby naukowego, chociaż ja jak zaczynałem tą kolekcję swoją tworzyć, no to raczej z takiej pasji i zauroczenia, za takiego silnego zainteresowania się rodzajem Pinus, a tak się sosna po łacinie nazywa. Natomiast teraz jak państwo dendrolodzy chodzili po ogrodzie, no to też przewijało się w ich rozmowie to, że to ma także taki ważny charakter edukacyjny, bo w pewnym sensie jakby pokazuje, jakie gatunki jeszcze sprowadzane przecież z różnych stron świata można w naszym klimacie, tutaj w klimacie akurat Polski Zachodniej hodować. To bardzo wąski wycinek całego świata roślin, jaki mamy, bo dotyczy tylko sosny, rodzaju sosna i gatunków związanych z tą sosną. Niemniej jednak no, ta sosna jest dla nas, dla całego społeczeństwa, myślę, dla leśników i dla wszystkich bardzo ważna, bo przecież większość lasów w Polsce tworzy sosna zwyczajna, Pinus sylvestris po łacinie, chociaż może trochę krzywdząco nazywana zwyczajną albo czasami pospolitą, ale jest gatunkiem niezwykłym. I tak pomyślałem sobie, że może właśnie poświęcić jakby swoją energię, wiedzę i rozwijać tą wiedzę i budować taką kolekcję właśnie różnych gatunków sosen.
9: Przeczytałem na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, że ten sukces to wspólny powód do dumy dla całego Nadleśnictwa Lubsko i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Ja bym chciał zapytać pana jako pasjonata, jako naukowca. Pan kończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu, ma pan tytuł magistra inżyniera. Chciałem zapytać pana, jak pan odczuwa tą dumę, no bo to jednak jest olbrzymi sukces.
8: Nie wiem, być może to nie dotarło do mnie, być może mam jakiś taki charakter, że inni widzą, że to jest większy sukces niż ja to postrzegam. Ja jestem, tak jak myślę o sobie, to jestem no, takim kolekcjonerem, zbieraczem i robiłem to właśnie z pasji, zainteresowania tym rodzajem Pinus, a nie z jakiejś potrzeby tworzenia czegoś, co zyska albo nie zyska uznania. Tak jak mówiłem, ta sosna zawsze jakoś tak budziła we mnie dużo zainteresowań i sympatii właśnie ze względu na swój charakter, na swoją różnorodność, na swoją odmienność. W obrębie jednego rodzaju jest taka różnorodność gatunków, że chyba w innych rodzajach aż tak bardzo się tego nie spotyka i może trochę nieskromnie powiem, ale rzeczywiście na tworzenie tej kolekcji, na utworzenie w ogóle tego ogrodu dendrologicznego Leśnego, który jest elementarną częścią Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. To był mój pomysł od samego początku, kiedy zobaczyłem tutaj fragment przy infrastrukturze, przy budynkach ośrodka. Zobaczyłem taki fragment, że tak powiem, trochę nieudanej uprawy leśnej, którą zniszczyła zwierzyna. No wtedy poprosiłem nadleśniczego o to, czy moglibyśmy ogrodzić to i ja tutaj zacząłbym tworzyć, miałem już wtedy taki pomysł właśnie na kolekcję sosen. Szef się zgodził i tak to się zaczęło. Od zakupu pierwszych sadzonek, a potem właściwie większość to zakup nasion i hodowanie z nasion. Oczywiście nasion z certyfikatami pochodzenia, które mają gwarancję tego, że i są legalnie pozyskane i pochodzą z naturalnych stanowisk, tam gdzie występują. Więc takie to były początki. I rzeczywiście teraz i szef Nadleśnictwa Lubsko tak jakby też podkreśla, że jest to ważne wydarzenie, ważny tytuł tej kolekcji. Natomiast no, ja ciągle jestem jakby na etapie ciągle tworzenia tej kolekcji. Bardzo się cieszę. Naprawdę uważam, że to jest duże wyróżnienie, ale to jest takie dzieło, którego jeszcze nie skończyłem.
9: Dziś gościmy w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w Nadleśnictwie Lubsko. Ten ośrodek wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Przypomnę, Komisja do Spraw Kolekcji Narodowych Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oficjalnie przyznała tamtejszemu zbiorowi sosen prestiżowy status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju pinus i o tym dzisiaj rozmawiamy. Do rozmowy z panem Pawłem Robińskim wracam za kilka minut.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
9: A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia, które miały miejsce w Zielonej Górze i okolicach, które były i ciekawe, i ważne.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
9: Pod wpływem upałów w naszej części Europy zaczęły pojawiać się niezwykle groźne gąsienice procesyjne. Od tego zaczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Są one już widoczne u nas w Lubuskim. Czytelnicy Gazety Lubuskiej zgłaszają, że chodząc po lasach trzeba bardzo uważać. Gąsienice procesyjne, nazywane również korowódkami, dębówkami albo po prostu korowódkami, pojawiły się także u nas i to nie jest żadna nowość, bo niejednokrotnie Gazeta Lubuska pisała o występowaniu tych owadów, a swoją nazwę owady te zawdzięczają charakterystycznemu zachowaniu. Otóż w nocy gromadzą się w swoich gniazdach, a w ciągu dnia tworzą nawet kilkumetrowe korowody. Przez cały czas utrzymują ze sobą kontakt dotykowy, a rozerwaniu się grupy zapobiega nitka przędzy. Taki leśny pociąg podąża w poszukiwaniu pożywienia i choć nie trudno na niego trafić, to takie spotkanie może być bardzo niebezpieczne. Ciało tej gąsienicy pokryte jest krótką szczeciną, która ma toksyczne działanie. Zetknięcie ludzi z gąsienicami nie należy do przyjemnych. Kontakt z korowódką wywołuje silne reakcje skóry i błon śluzowych, w tym swędzącą wysypkę i lokalne zapalenie skóry, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach również wstrząs anafilaktyczny, przestrzegają lubuscy leśnicy. Co więcej, gąsienice procesyjne są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt. Ich ciała pokryte są tysiącami mikroskopijnych, jadowitych włosków. W przypadku kontaktu ze zwierzęciem włoski te wbijają się w skórę i błony śluzowe. Zwierzę może tego zwyczajnie nie przeżyć. Szerzej o tej sprawie na stronie Gazety Lubuskiej.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
9: W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze zaprezentowano nową pracownię elektrofizjologii. To poprawi komfort pacjentów, mówi Piotr Anders, lekarz oddziału kardiologii.
12: Cały czas jest rozwój, rosną ilości zabiegów. W zeszłym roku wykonaliśmy ponad 270 ablacji. Wtedy wykonywaliśmy w granicach 20-40 rocznie, także przeskok jest ogromny. Natomiast zapotrzebowanie też rośnie olbrzymie społeczeństwa na te zabiegi. Starzejemy się, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, postęp technologiczny jest olbrzymi i możemy coraz więcej ludziom zaoferować.
9: Jak zaznacza prezes lecznicy Marek Działoszyński, mamy personel, teraz czas na zwiększenie liczby zabiegów.
13: Mamy personel i tutaj warto było inwestować, bo ten personel sprawnie to wykorzysta. Jestem głęboko przekonany, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który wydawał w tej sprawie OCI, czyli ocenę celowości inwestycji, uwzględni to w planach finansowych i dosypie nam pieniędzy, bo zasadniczo świadczenia tutaj będą realizowane w ramach ryczałtu.
9: Pierwsze zabiegi w nowej pracowni odbędą się za kilka tygodni. Trwają przygotowania do korowodu winobraniowego. Teraz tym się zajmiemy. Informację zebrała Monika Werc.
2: Ciekawa Zielona Góra.
14: Przede wszystkim termin to jest druga sobota winobrania. W samo południe startujemy tradycyjnie spod dębu.
15: Mówi Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
14: Natomiast w najbliższym czasie ogłosimy regulamin i karty zgłoszenia, żeby to wszystko było takie usystematyzowane, aby każdy zgłaszający się do udziału w korowodzie jakby mógł te swoje przemyślenia i to, z jaką grupą będzie, jakiej wielkości to będzie grupa, co będzie prezentowała, jak to będzie wyglądało, mógł nam przedstawić, aby reżyser mógł rzeczywiście z tego ułożyć tematyczny korowód, który, tak jak wspomniał, to korzenie i liście, i w to się będziemy próbować wkomponować. Stworzony jest mail, na który się będziemy komunikować. Oczywiście jak wejdą zainteresowane osoby na stronę Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, tam znajdą dokładne informacje, jak się z nami skontaktować i jakie dokumenty te organizacyjne trzeba do nas przesłać. Do pomocy przy tym korowodzie i do wyreżyserowania zaprosiliśmy Cezarego Molendę, twórcę teatru Chrobrego 14, aktora, reżysera, scenarzystę, wieloletniego aktora teatru Gramonta.
16: Myślę, że tradycji nie zmienimy. No, tradycja jest spójna, będą winiarze, będą osoby, które kultywują pewne tradycje w naszym mieście, ale cała reszta niech będzie wolna. Niech każdy pokaże to, co ma najlepszego. Dlaczego musimy zakładać jakieś ramy dla ludzi? I każdy swoją ekspresję pokaże.
9: A tematem tegorocznego korowodu będą, przypomnę, korzenie i liście.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
9: A my wracamy do rozmowy z Pawłem Mrowińskim, leśnikiem, kierownikiem Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Kolekcja sosen z tamtejszego ośrodka, z ogrodu dendrologicznego, uzyskała niedawno status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju pinus. To bardzo duże wyróżnienie i wydarzenie.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
9: Najstarsze okazy rosnące w Jeziorach Wysokich mają już ponad 30 lat, a kolekcja stale się rozwija. Proszę powiedzieć coś o tym rozwoju, bo wiemy, że w ubiegłym roku pojawiły się nowe tabliczki informacyjne, teraz powstała mapa rozmieszczenia poszczególnych taksonów, a przy okazji proszę wytłumaczyć nam wszystkim, czym są owe taksony.
8: Tak, tak, to był taki też wymóg we wniosku do Komisji Dendrologicznej o uznanie narodowej kolekcji, aby wszystkie gatunki czy taksony, za chwilę powiem, czym się różni, to miały tabliczkę opisową, aby każdy, kto chce wejść, no i oczywiście, aby to miejsce było udostępnione publicznie, aby było ogrodzone, czyli zabezpieczone. No i musieliśmy jakby te wymogi formalne spełnić. One były wcześniej już, bo te tabliczki były, ale wcześniej to miałem takie tabliczki plastikowe, które z czasem dosyć szybko ulegały niszczeniu, a w zeszłym roku tak wystaraliśmy się o takie bardziej porządne z nierdzewnej stali, które mam nadzieję będą tutaj długo służyły. No i w zasadzie zwiedzając ten ogród, chociaż on nie jest duży, bo ma niecałe 1,5 hektara, można do każdego drzewa jakby samodzielnie podejść i zobaczyć mniejszego lub większego drzewa i zobaczyć, jak się nazywa takie drzewo, obejrzeć, rozpoznać, porównać z innymi gatunkami, tak? I teraz tak, rzeczywiście, tak jak powiedziałem, rodzaj pinus obejmuje wiele gatunków. Gatunek to jest taka podstawowa jednostka systematyczna. Natomiast gatunki też różnicowały się zależnie od tego, gdzie występują. Na przykład obecnie gatunek sosna zwyczajna, czy pinus sylvestris, ma 5 podgatunków. To są takie podgatunki, które bardzo daleko są od siebie oddzielone geograficznie. I na przykład jeden z podgatunków to jest pinus sylvestris subspecies, czyli po łacinie podgatunek laponica, czyli najdalej na północ wysunięty gatunek sosny zwyczajnej, ale pewne cechy nabył tam rosnąc, nabył pewnych cech fizjologicznych, a właściwie morfologicznych bardziej, które trochę go różnicują od takiego wyjściowego gatunku, czyli pinus sylvestris. Niemniej jednak nie traci zdolności krzyżowania się ze sobą i dawania potomstwa płodnego. Więc to są podgatunki, czyli gatunek to jest jednostka, zawężona jednostka systematyczna, a takson to jest szersza jednostka. Czyli jeżeli mówimy o taksonach rodzaju pinus, to tam wchodzą i gatunki, i podgatunki, i formy, i odmiany, i tak dalej. Bo na przykład ten sam gatunek jakiegoś gatunku sosny został wyhodowany przez ogrodników i ma liście żółte, albo niebieskie, albo jakieś takie sine. Czy to już będą jakieś formy czy odmiany. I takie jednostki taksonomiczne określa się mianem ogólnie takson. Natomiast z racji tego, że nasz ogród dendrologiczny nie ma dużej powierzchni i możliwości jakby powiększania jej, no to mi zawsze zależało na tych takich typowych gatunkach, na czystych gatunkach. Dlatego też się na tym głównie koncentrowałem, chociaż kilka tam podgatunków też jest, czy jakieś tam dwie, trzy odmiany. Natomiast generalnie moja kolekcja to dotyczy gatunków rodzaju pinus i jest rzeczywiście, no w tej chwili według naszego rozpoznania i kolegi z Regionalnej Dyrekcji w Zielonej Górze, największą kolekcją różnych gatunków sosen w Polsce i pierwszą uznaną kolekcją narodową, jeśli chodzi o rośliny w ogóle w lasach państwowych. To ma jakiś swój ciężar takiego fajnego wydarzenia i rangę. Natomiast no, ja ciągle myślę, gdzie tu jeszcze zdobyć nowe nasiona, nowe gatunki i uzupełnić, bo jeszcze nie wszystko mam, a według mojej wiedzy to jeszcze tutaj można kilkanaście przynajmniej gatunków dosadzić, a może ze 20 nawet.
9: Pan nieraz mówił na naszej antenie, bo przecież nie pierwszy raz się spotykamy ze słuchaczami. Tak. Wspominał pan o tym, że bardzo często przyjeżdżają do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich wycieczki szkolne, edukacyjne. Uczniowie, którzy spacerują, między innymi właśnie po ogrodzie dendrologicznym. Ja bym chciał zapytać pana, jakie są reakcje dzieciaków, uczniów, kiedy widzą te sosny po kolei, różnego rodzaju gatunki, czy to robi na nich wrażenie?
8: To znaczy, to jest na pewno jakaś kolekcja, czy jakiś zbiór dedykowany może takiemu troszeczkę starszemu pokoleniu uczniów, czy osób dorosłych, bo chcę powiedzieć, że reakcje, jeżeli już coś kogoś zachwyci, to jest reakcja taka sama, bez względu na wiek, jaki jest. Czy jak ja pokazuję jakąś sosnę, wcześniej inną, potem jeszcze inną i zwracam uwagę na pewne cechy i na wygląd, to zarówno dorośli, ta reakcja jest taka wow albo ach, zarówno dorośli, jak i no takie starsza młodzież szkolna czy starsze dzieci reagują podobnie i rzeczywiście wydaje mi się, że bardziej emocjonalnie nawet reagują osoby dorosłe, które chyba mają trochę większą wiedzę i trochę bardziej czują temat, że tak powiem, ale no, to, żeby dobrze zaprezentować te kolekcje, to rzeczywiście nie wystarczą tabliczki opisowe z nazwą gatunkową. No potrzeba jest tego, żeby ktoś oprowadził.
9: Ktoś, czyli pan oczywiście, bo pan opowiada tak ciekawie, że sam bym chętnie się zapuścił do tego ogrodu i posłuchał.
8: Proszę państwa, panie redaktorze, rzeczywiście większość tych rosnących sosen, chociaż chcę zaznaczyć, że nie tylko sosny tutaj rosną w naszym arboretum czy w ogrodzie dendrologicznym, rosną też różne inne ciekawe gatunki, tak jak sekwoje olbrzymie, metasekwoje chińskie, cyprysniki błotne, wiele, wiele innych takich gatunków, żeby też to nie było takie monokultura sosnowa, bo tak pomyślałem sobie, że będą także rosły inne rodzaje drzew sprowadzane z różnych stron świata, o takich, których może słyszeliśmy, o takich, które może widzieliśmy gdzieś na filmie, a tu u nas na żywo można je zobaczyć. Niemniej jednak jakby takim najważniejszym kierunkiem rozwoju tego ogrodu moim to jest właśnie kolekcja sosen. Ja to hoduję od nasionka, więc rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, to chyba wtedy można najwięcej opowiedzieć i jakoś zwrócić uwagę na takie szczególne cechy gatunkowe albo szczególne zachowania, bo też nie jest tak, że mi się wszystko od razu udaje. Są gatunki sosen, które już po raz trzeci sadzę, bo wymarzły, bo coś tam się z nimi wcześniej też stało. To różne choroby grzybowe powodują, że one muszą nabrać jakiejś odporności tutaj w naszym klimacie, aby mogły dalej rosnąć. Więc chyba mam taki charakter na szczęście, że nie poddaję się tak łatwo, tylko jak się coś nie uda, to znaczy, że trzeba to poprawić, pomyśleć, dlaczego się nie udało i kontynuować.
9: Panie Pawle, ja bym chciał jeszcze zaprosić słuchaczy, oczywiście najlepiej na żywo, bo to jest jasne. Trzeba przyjechać, zobaczyć piękne rzeczy, posłuchać odpowiedzi też na pytania, bo przecież odwiedzający mają pewnie mnóstwo pytań, dlaczego na przykład różnią się igły kolorami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ci, którzy nie mogą już teraz pojechać, mogą zobaczyć w internecie tą kolekcję na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Jest taki odnośnik, jest kod QR, można
8: tak. Natomiast rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, no nie da się wszystkiego pokazać za pomocą filmików albo jakichś zdjęć. Najlepiej jest na żywo. Rozumiem też, że no, to jest, jesteśmy gdzieś na końcu świata może z punktu widzenia dużych miast. I mam też dla państwa taką trochę smutną wiadomość, bo niestety, ale w lipcu będzie nieczynny ośrodek, ponieważ no jakoś tak od początku, jak ośrodek prowadzimy, a prowadzą go przynajmniej do tej pory dwie osoby merytoryczne, które są małżeństwem, no to szef mówi, no dobra, to już tak będzie, że no mógłby się zdecydować, że będzie powiedzmy jedno brało urlop wypoczynkowy w lipcu, drugi w sierpniu, ale mówi, dobra, to już jesteście rodziną, no to w tym lipcu. I tak od 30 lat ten lipiec niestety jest w części ośrodek zamknięty. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że teraz po tym wydarzeniu, po uznaniu tej kolekcji może być pewna presja turystyczna i tutaj będzie pracował człowiek, ale to jest taki człowiek od utrzymywania porządku też, od pomocy w utrzymaniu porządku. Chyba zrobię dostępny ten ogród dla odwiedzających w tym czasie. No niestety ja nie będę dostępny, ale sam ogród będzie dostępny. Ten okres czerwiec, lipiec to jest też fajnym okresem, bo na tych egzotycznych sosnach są już takie wyrośnięte, ładne szyszki. Trzeba się tylko po prostu dosyć bacznie przyglądać poszczególnym gatunkom drzew i wtedy zobaczymy naprawdę piękne, może nie szyszki, ale nawet szychy, można by powiedzieć.
9: Pięknie pan to spuentował. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i jeszcze raz słuchaczy wszystkich zapraszamy do Jezior Wysokich, do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Pan Paweł Mrowiński, twórca ogrodu dendrologicznego z tak wielkim sukcesem w postaci kolekcji wpisanej w annały, już można powiedzieć, historii, będzie dostępny od sierpnia. Przypominamy, w lipcu pan Paweł odpoczywa. Pięknie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się.
8: Dziękuję za rozmowę i również przyłączam się do zaproszenia tutaj do odwiedzania ośrodka edukacji i kolekcji SOS-em między innymi.
9: Gościem w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje był pan Paweł Mrowiński, leśnik, pasjonat, kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w Nadleśnictwie Lubsko. Ja przypomnę tylko, że to nadleśnictwo wchodzi w skład oczywiście Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. A to miejsce jest szczególne dla polskiej przyrody i nauki, bo przypomnę, że Komisja do Spraw Kolekcji Narodowych Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego przyznała tamtejszemu zbiorowi SOS-en prestiżowy status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju pinus. A twórcą i opiekunem tego unikatowego zbioru jest właśnie leśnik pan Paweł Mrowiński.
2: Ciekawa Zielona Góra. Tydzień w Zielonej Górze.
9: A my wracamy teraz do tematu terenu przy ulicach Foluszowej i Zacisze. Nie będzie farmy fotowoltaicznej. Mieszkańcy chcą miejsca do wypoczynku. Sprawą zainteresowała się Dorota Gut.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
17: Powiedzmy naszym słuchaczom, przypomnijmy historię, o co chodzi z tym terenem.
18: To jest dosyć spory teren, na którym były użytkowane po prostu działki ogrodnicze. Joanna Lidan, radna miasta Zielona Góra, społeczniczka z ruchu miejskiego. W pewnym momencie okazało się, że jest tutaj planowana przez miasto farma fotowoltaiczna, co by oznaczało dla tego terenu no, zupełną likwidację tej dzikiej zieleni, ale też tych drzew owocowych, których jest tutaj bardzo dużo, tudzież innych roślin. No i w momencie, kiedy mieszkańcy podjęli informację, co jest tutaj planowane, podniosło się larum i napisano, zebrano podpisy, 700 podpisów mieszkańców Zacisza z prośbą do prezydenta o to, żeby poszukał innego terenu, a żeby ten teren przeznaczyć właśnie na taki ogród społeczny dla mieszkańców Zacisza.
17: Teren jest bardzo piękny, bardzo duży i ma bardzo duży potencjał. Co tutaj może powstać?
19: To jest pytanie do mieszkańców, ale moim osobistym zdaniem tutaj niewiele trzeba zmienić. Karolina Walko. Ja tutaj prowadzę konsultacje społeczne. Tutaj wystarczy uporządkować tą przestrzeń, dodać jakieś elementy małej architektury, architektury i naprawdę będzie pięknie. Tutaj nie trzeba tak naprawdę wiele, niewiele środków, a naprawdę może coś powstać pięknego.
17: Czego tutaj brakuje, co mogłoby tutaj powstać na tym terenie?
20: Ja uważam, że tu powinno powstać coś wypoczynkowego, takiego właśnie fajnego, żeby mogli ludzie się jakby odreagować po takich trudnościach jakichś, no, że mogą przyjechać tutaj, czy podejść, odpocząć sobie. Jak tu mają być takie strefy właśnie wypoczynku, tam trochę sportu, żeby tam było.
21: No może warto wykorzystać to, co już jest, te drzewa, może jakiś ogród taki zrobić, pokazowy, taki duży, czy chodzący w park na przykład, bo tu część drzew jest takich dzikich. No może właśnie ze sportem jakoś to połączyć, może ścieżki rowerowe zrobić. Wypoczynkowo, sportowo, rekreacyjny teren tu widzę.
22: Patrząc na ten teren, chcieliśmy zrobić taki społeczny ogród, czyli uporządkować teren, żeby było bezpiecznie, otwarty, może jakieś tam 2-3 takie elementy infrastruktury, to znaczy jakieś siłownia na dworze, bo to jest generalnie tego, kilka ławeczek po prostu. Może coś dla dzieci, jakaś huśtawka, jakieś coś. No i wystarczy, czego więcej chcieć. A teren jest piękny. Sama pani widzi róże, kolory i tak dalej.
9: Przypomnę, sprawą zainteresowała się Dorota Gut, a mieszkańcy chcą zgłosić swoje pomysły do najbliższej edycji budżetu obywatelskiego. Z pewnością do tej sprawy nieraz jeszcze będziemy wracać w naszym magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
9: A w naszym magazynie teraz porozmawiamy o wolontariacie w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Gościem w naszym magazynie jest Robert Kowalik z Biura Zarządu Szpitala.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
9: Przeczytałem w internecie takie słowa. Najważniejsze po prostu być blisko. Ciepłe słowo czasem działa lepiej niż lekarstwo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tych wszystkich osobach, tych wszystkich ludziach, którzy wykonują pracę wolontariacką dla pacjentów w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. To nie jest dla Was nowość, bo przecież od lat już taka forma pomocy pacjentom funkcjonuje.
10: Tak, to prawda. Nasz szpital związany jest właśnie z różnymi podmiotami, osobami, stowarzyszeniami, fundacjami, które współdziałają z nami na tej niwie właśnie wsparcia pacjentów, na takiej niwie społecznej, prospołecznej, bo tak gdzieś wokół tego to się właśnie obraca. No, mamy tutaj osoby, które już współpracują z nami nawet ponad 20 lat. Mam na myśli też chociażby w tym momencie szkołę numer 13 z Zielonej Góry, która właśnie już wielokrotnie nas odwiedza podczas tego okresu grudniowego, takiego tego świąteczno-mikołajkowego. No też inne podmioty, które działają z nami. Tutaj wspomnę, że takim momentem, kiedy tego było więcej i więcej, to była pandemia. Tak? Wszyscy pamiętamy takie, przynajmniej w początkowym okresie, powiedzmy wzmożenie społeczne, ten ruch, który obserwowaliśmy właśnie na niwie naszego szpitala, kiedy nie było dnia właściwie, gdyby ktoś się nie zgłaszał z jakąś propozycją, z jakimiś darami, a to taksówkarze, że za darmo będą podwozić, a to jakieś posiłki, które trzeba dostarczyć dyżurującym i tak dalej. Więc rzeczywiście pandemia była takim momentem tego ruchu społecznego i chyba część z tego trochę tej energii pozytywnej została do dzisiaj.
9: Obserwuję Wasz profil w mediach społecznościowych i widzę, że naprawdę bardzo dużo się dzieje w Waszym szpitalu. Proszę powiedzieć, co się u Was dzieje kolorowego w szpitalu? Mam na myśli cały czas właśnie te organizacje, te fundacje, tych wolontariuszy, którzy przychodzą po to, żeby pacjentowi było po prostu lżej.
10: Takim najbardziej gorącym okresem jest ten okres grudniowy, gdzie w zasadzie już od początku grudnia nie ma dnia, wręcz nawet kiedy ktoś by nas nie odwiedzał. Często są to szkoły, które realizują też jakieś cele takie obywatelskie wśród uczniów. Wspomniałem o tej szkole numer 13, ale jest ich o wiele więcej. One nie tylko są z Zielonej Góry, one są z całego tutaj południa województwa lubuskiego. Można tutaj wspomnieć o szkole z
0: Białkowa, która odwiedziła w tym roku pacjentów dorosłych, bo też często to się obraca i kierują te akcje w stronę dzieci na terenie szpitala Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, ale też niektóre osoby nie zapominają też o osobach dorosłych. Tutaj mam na myśli właśnie chociażby pacjentów onkologicznych na naszym oddziale, więc były te dzieci z Białkowa, ze szkoły podstawowej, również ze szkół publicznych w Łęchnicy. Warto wspomnieć również o panu radnym z Bytomia Odrzańskiego, pan Łukasz Gała, który drugi raz już nas odwiedził. Ta osoba prywatnie za własne pieniądze kupuje różnego rodzaju przedmioty, no, to są przeważnie jakieś pluszaki, również gry, no, takie rzeczy, które potrafią umilić czas dzieciom w szpitalu. To ciekawa historia z panem Łukaszem jest również taka, że pan Łukasz jest osobą z niepełnosprawnością i już od dziecka, a jako właśnie dziecko był pacjentem naszego szpitala, więc jak zawsze podkreśla, jest to forma takiej jakby zapłaty, w cudzysłowie oczywiście, odwdzięczenia się, może to słowo będzie bardziej celne. Także rzeczywiście te osoby nas wspierają. To też mogę wspomnieć o w tym roku Szkoła Muzyczna z Głogowa właśnie nas odwiedziła, również Uczniowe Centrum Edukacji Korona z Głogowa, a też Szkoła Podstawowa nr 2 z Solechowa, Przedszkole z Kożuchowa, więc no, mógłbym wymieniać tych miejscowości rzeczywiście dużo, czyli nie tylko Zielona Góra, ale przynajmniej ta część południowa województwa lubuskiego.
9: Na pewno pan ma zwrotną od pacjentów. Po takich wizytach, po takich akcjach, proszę powiedzieć, jak oni reagują, co mówią po takich wizytach, po takiej realnej pomocy, no tak to nazwijmy.
0: Mogę tak to zobrazować w ten sposób, że kiedy przyjeżdżają na przykład dane osoby, tak, tutaj do szpitala, często jest to ubrany Mikołaj, jakaś maskotka, o, chociażby w przypadku, tutaj wspomnę, że też od wielu lat odwiedza nas klub Żużlowy Faluba z Zielona Góra ze swoją maskotką pochodzącą z herbu klubu, czyli motomyszą, w takiej wersji 1:1 powiedzmy, która odwiedza właśnie oddziały dziecięce tego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Więc kiedy czy to Mikołaj, czy to właśnie jakaś maskotka wchodzi i wita się w pokoju, tam gdzie leżą mali pacjenci, przeważnie towarzyszą im rodzice czy mama zwykle, no więc na pewno widać duże zaskoczenie, duży uśmiech, to dziecko przez chwilę jest bardzo zaskoczone, po chwili cieszy się, robi sobie oczywiście koniecznie słynne selfie z daną maskotką, więc rzeczywiście ta energia idzie wtedy przez ten szpital, bo my często te podmioty właśnie od pokój po pokoju odwiedzamy, wręczamy przedmioty. Tutaj też wspomnę chociażby o też wieloletnich naszych darczyńcach Gai Bartoszewskiej i Agnieszce Klukowskiej z takiej fundacji Sprawmy Dzieciom Uśmiech, która już 9 rok u nas była, z ogromną ilością prezentów. To jakby się dzieje technicznie w ten sposób, że pierwsza osoba wchodzi, ten Mikołaj, i pyta się, co dziecko by chciało, i zaraz ta rzecz jest wyszukiwana wśród tej masy prezentów i je wręczana, więc tak fajnie to wygląda. Ja tak odpowiadając na pytanie w skrócie, rzeczywiście, no po prostu jest to duży zastrzyk pozytywnej energii, która trwa no, głównie przez cały grudzień, no bo to jest ten okres taki prezentowy, ale nie tylko, bo mamy jeszcze Dzień Dziecka przecież, prawda?
9: Ale przecież święta Bożego Narodzenia to nie jedyny czas w roku, kiedy coś można dobrego zrobić, to oczywiste, ale też teraz, kiedy mamy za miesiąc wakacje, już za niespełna miesiąc, ale za miesiąc rozpoczyna się lipiec, to jest czas, kiedy personel korzysta z urlopów, personel szpitalny, i może wtedy warto rzeczywiście nawiązać współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze, żeby zostać wolontariuszem. Wracamy do rozmowy z Robertem Kowalikiem z Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a rozmawiamy o wolontariacie.
2: Istotne dla Zielonej Góry.
9: Przysłuchują się naszej rozmowie osoby, które zastanawiają się, a może ja też bym spróbowała, a może ja też bym mogła jakoś pomóc jako wolontariusz w zielonogórskim szpitalu. Co zrobić? Gdzie się zgłosić?
0: Prosimy o kontakt do nas, tutaj do biura zarządu. Wszystkie informacje można znaleźć w internecie, chociażby na tym wspomnianym już profilu szpitala, o który tutaj dbamy, jako takie źródło wiedzy dla społeczeństwa o tym, co dzieje się w szpitalu w Zielonej Górze, ponieważ szpital w Zielonej Górze jest na 10 hektarach, właściwie w centrum miasta, w środku miasta, więc też trudno, żeby był oddzielony nie tylko ogrodzeniem, które zostało zlikwidowane notabene parę lat temu, właśnie żeby jakby wtopić ten szpital w tkankę miasta, ale również chodzi o to, żeby nawet w tej warstwie, nie tylko, że tak powiem, geograficznej, ale również takiej psychicznej, ten szpital był taką formą czegoś, co istnieje właśnie tutaj. Staramy się informować, krótko mówiąc, na tym profilu o tych najciekawszych rzeczach, które się dzieją, również o tych akcjach społecznych przede wszystkim, tak? Więc należy się do nas zgłosić tam na tym profilu, oczywiście przez formę Messengera można zadać nam pytanie i my też prowadzimy jakąś komunikację właśnie między innymi tym kanałem.
9: Co taki wolontariusz, wolontariuszka musi mieć, tak kolokwialnie powiem sobie? Czy musi mieć jakieś wykształcenie medyczne, czy jakieś kierunkowe? Co jest szczególnie oczekiwane przez szpital, żeby zostać wolontariuszem w Szpitalu Uniwersyteckim Zielonej Górze?
0: Tutaj raczej bym wskazał na dobre chęci.
9: Empatię.
0: Tak, dokładnie. To są rzeczy najważniejsze. Na pewno są takie oddziały, gdzie można by rzeczywiście wesprzeć pacjentów. Oczywiście to też wiąże się z jakimiś tutaj formalnościami, tak związanymi ze sprawami higienicznymi i tak dalej. To jakby jest zrozumiałe. Ale jak mówię, no najważniejsze to są po prostu dobre chęci, żeby te akcje społeczne nie może nie do końca działy się tylko właśnie w ten grudzień, bo w grudniu, bo też, no też tak, są, też tak, są tak. Inne miesiące, tak, i ta fala jakby mija, zostawia oczywiście wiele pozytywu, ale też konkretny wymiar, czyli właśnie te pluszaki, bo już przecież właśnie jeśli mówimy o takich miłych rzeczach, więc one gdzieś sobie, te dzieci z tym wychodzą po prostu do domu.
9: Powiedz mi jeszcze, bo to ważne jest, co robi wolontariusz w szpitalu? Co robi, a czego mu nie wolno robić?
0: Wolontariusz w takim szpitalu oczywiście nie może spełniać tych czynności, wykonywać, które wykonuje pielęgniarka czy opiekun medyczny. Oczywiście to musi być osoba i przeszkolona, i związane to z tym sprawy również z higieną i tego typu historiami. Natomiast na pewno ta obecność w postaci chociażby właśnie spędzania czasu chociażby z pacjentem onkologicznym czy neurologicznym, w postaci może właśnie na przykład czytania czegoś i obecności. No mamy też filię tutaj biblioteki Norwida w Zielonej Górze, która regularnie do nas przychodzą właśnie wolontariusze,

0: te osoby przekierować w ten sposób, prawda? Czyli nie do tych prac, które są już przeznaczone dla osób, które te prace wykonują, jak pielęgniarki czy opiekunowie społeczni, ale właśnie do takich form jakby pobocznych, a też bardzo ważnych, prawda?
1: Mówi się dzisiaj, że dość często, że najbardziej deficytowym, brzydko mówiąc, towarem jest czas, czyli podzielenie się z takim pacjentem w szpitalu, którego albo nikt nie odwiedza, albo po prostu potrzebuje jakiegoś dodatkowego wsparcia. Ofiarowanie kawałka swojego czasu jest rzeczywiście bezcenne. Tak to rozumiem.
0: Dokładnie, ja też zgadzam się z tą opinią, bo tak jak wspomniałem, to jest wszystko poza obiegiem jakimś materialno-finansowym, powiedzmy, i trudno ten czas wycenić. Jest to rzeczywiście poświęcenie tej chwili dłuższej czy krótszej swojego życia, no jest właśnie bezcenne.
1: Przypomnijmy jeszcze na koniec wobec tego, dla osób, które chciałyby też podzielić się swoim czasem, gdzie się zgłosić, co wystarczy zrobić, napisać maila, gdzieś przez Messengera, tak, się skontaktować.
0: Na pewno napisać maila, te adresy można znaleźć na stronie szpitala, ja mogę tylko powiedzieć, że można pisać na adres biuro zarządu pisane razem @szpital.zgora.pl. Wykorzystując też Messengera, to też na pewno można składać takie propozycje, zawsze jesteśmy na nie otwarci, po to jesteśmy jakby, aby tutaj transmitować te rzeczy, być takim pasem transmisyjnym, prawda, między tymi osobami a pacjentami de facto, prawda? Więc jeśli ktoś ma jakąś propozycję, możemy też ją skonsultować i nakierować. Czasami, bo właśnie to nakierowanie, tutaj wspomnę, jest też istotne, bo czasami się osoby zwracają, co moglibyśmy zrobić, a my też zadajemy to pytanie w szpitalu, tak? Pielęgniarkom oddziałowym przeważnie, które oczywiście bardzo dobrze orientują się, czego w szpitalu potrzeba, czy potrzeba nam, że tak powiem, więcej maskotek, a może potrzeba nam więcej takich spraw, które są dość drogie, różnego rodzaju środki higieniczne. No, krótko mówiąc, ta współpraca wtedy po nawiązaniu kontaktu przeważnie występuje i zachęcamy do niej.
1: Nie do opisania jest uczucie wolontariusza po takim dyżurze wolontaryjnym w szpitalu. Wiem, co mówię. Naszym gościem dzisiaj w programie był Robert Kowalik z Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Rozmawialiśmy o wolontariacie w szpitalu, o różnych akcjach odbywających się w szpitalu, nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia. No przecież i teraz, czy też może nawet zwłaszcza teraz, bo już w zasadzie mamy wakacje, już rozpoczął się sezon urlopowy, ten większy, ten dłuższy, a więc w szpitalach będzie brakować, mówiąc wprost, rąk do pracy, ale też serc. I to nie jest powiedzenie, to nie jest stwierdzenie na wyrost. Zachęcam bardzo gorąco do kontaktu ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Szpital, jak słyszeliśmy zresztą, szpital jest bardzo otwarty na zgłoszenia i na propozycje.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: A w naszym magazynie Tydzień w Zielonej Górze, w Twoim Radiu Złote Przeboje, kolejne tematy. Zaczynamy od pieniędzy, i to dużych. Na początku ubiegłego tygodnia poznaliśmy wyniki pierwszego w tym roku budżetu obywatelskiego Zielonej Góry. Teraz wracamy do tej sprawy.
2: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
3: Agnieszka Hyrc, przewodnicząca Komisji do Spraw Konsultacji i Budżetu Obywatelskiego. Przede wszystkim to jest bardzo specyficzna edycja, zaległa. Mieszkańcy są od lat przyzwyczajeni do tego, że budżet obywatelski jest realizowany jesienią. Inna kwestia to też jest taka, że w tej edycji były inne kwoty. W sensie cała pula przeznaczona na budżet obywatelski była dużo mniejsza, więc tych zadań do realizacji zostało przekazanych mniej. I niektórzy po prostu sobie liczyli, może będą większe szanse w przyszłym budżecie, albo wychodzili z założenia, że to jeszcze czas, a to zobaczymy, co będzie w przyszłej edycji. No to taka niespecyficzna sytuacja. My to oceniamy bardzo dobrze, bo 8 tysięcy to jest dobry wynik. Mimo że ciut mniejszy niż w poprzednim roku, natomiast jestem przekonana, że we wrześniu ta tendencja wzrostowa będzie już bardzo widoczna. No i przede wszystkim to jest ponad 8 tysięcy mieszkańców, którzy realnie zaangażowali się w budowanie swojej wspólnej przestrzeni.
4: Paweł Wawryk, Urząd Miasta Zielona Góra, zastępca dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta. Tak, w ogóle w całej tej edycji, w tym naborze, zgłoszono 108 projektów przez mieszkańców, w tym 62 inwestycyjne i 46 społecznych, przy czym po pracach wnikliwych komisji dopuszczonych do głosowania zostało 55, w tym 25 inwestycyjnych i 30 społecznych, i z tego miały wybór mieszkańcy do wyrażenia swoich opinii na temat tych projektów.

0: projektów. Łącznie zagłosowało w budżecie 8260 osób i oddali łącznie również 16520 głosów, ponieważ każdy z mieszkańców miał do oddania dwa głosy. Jeden głos na zadanie inwestycyjne i jeden na społeczne. W wyniku głosowania zostało wyłonionych 22 projekty, które zostaną przeznaczone do realizacji w 2027 roku. W tym są 4 inwestycyjne i 18 społeczne. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, to tak, no to bezsprzecznym liderem tutaj popularności mieszkańców był projekt numer 36 pod tytułem Bezpieczeństwo w Twoich rękach, 3 jednostki w jednym projekcie. Projekt ten polega na realnym wsparciu jednostek ochotniczych Straży Pożarnej w Ochli, Suchej i Raculi poprzez zakup 3 nowoczesnych pojazdów ratowniczych. Ta inwestycja w znaczący sposób podniesie zdolności operacyjne strażaków, co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców Zielonej Góry w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Kolejnym projektem, równie wysoko ocenionym przez mieszkańców, jest modernizacja Zielonogórskiej Bazy Strzeleckiej. Ten projekt zakłada modernizację strzelnicy pneumatycznej Zielonogórskiej Gwardii. W ramach tego projektu zostały zakupione 32 elektroniczne tarcze oraz zlikwidowane bariery architektoniczne, co umożliwi korzystanie ze stanowisk strzeleckich osobom z niepełnosprawnościami. Kolejnym projektem jest wielopokoleniowy park rozrywki i wypoczynku, czy dotyczy to kompleksowego zagospodarowania terenu wokół skateparku na osiedlu pomorskim. A ostatnim projektem będzie projekt pod tytułem Mała Zmiana, Wielka Różnica, Biblioteka przy ulicy Podgórnej, który będzie polegał na kompleksowej reorganizacji i modernizacji wnętrz filii biblioteki przy ulicy Podgórnej.
1: Przypomnijmy, 18 zadań społecznych i 4 inwestycyjne zwyciężyły w wiosennej edycji budżetu obywatelskiego. Największe zaufanie mieszkańców Zielonej Góry zdobyli strażacy, którzy wygrali zakup pojazdów, a wśród zadań społecznych szkolenia strzeleckie dla młodzieży. A z wszystkimi zwycięskimi projektami możecie się zapoznać na stronie www.zielonamyślnikgora.pl.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Wiosną i latem zielonogórskie balkony stają się dodatkowym pokojem na świeżym powietrzu. Uprawiamy rośliny, odpoczywamy, a niektórzy nawet organizują niewielkie spotkania ze znajomymi. Warto jednak pamiętać, że balkon nie jest przestrzenią całkowicie prywatną i obowiązują na nim konkretne zasady. Sprawą zainteresowała się Dorota Gut.
3: W większości spółdzielni i wspólnot obowiązują regulaminy określające m.in. zasady suszenia prania, montażu osłon, przechowywania przedmiotów, dokarmiania ptaków czy korzystania z urządzeń emitujących dym i hałas. Za nieprzestrzeganie tych zasad można narazić się nie tylko na konflikty z sąsiadami, ale również na konsekwencje przewidziane przez zarządcę budynku. O tym, gdzie kończy się swoboda właściciela mieszkania, a zaczynają prawa sąsiadów, adwokat Aleksandra Narecka.
4: Kluczowa jest ustawa o własności lokali. Mówi ona, że właściciel ma obowiązek utrzymywać swój lokal w należytym stanie i przestrzegać porządku domowego. Co ważne, elementy konstrukcyjne balkonu, takie jak balustrada, podłoga czy elewacja, są często uznawane za część wspólną nieruchomości. Oznacza to, że nie możemy ich zmieniać bez zgody wspólnoty, a nasze korzystanie z nich nie może utrudniać życia innym. Fundamentem jest kodeks cywilny i tak zwane prawo sąsiedzkie. Słynny artykuł 144 kodeksu cywilnego wprowadza generalną zasadę. Właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z mieszkań sąsiadów ponad przeciętną miarę. To właśnie na ten przepis powołujemy się w większości sporów.
3: Jak słyszymy, korzystanie z balkonu nie może naruszać prawa do spokojnego korzystania z mieszkań przez innych lokatorów. Dotyczy to m.in. nadmiernego hałasu, wyrzucania przedmiotów, trzepania dywanów czy działań powodujących zabrudzenia albo nieprzyjemne zapachy.
4: Prawo sąsiedzkie zakazuje tzw. immisji, czyli negatywnego oddziaływania na otoczenie. Możemy przełożyć to na konkretne balkonowe przykłady. Jednym z nich jest hałas. Głośna muzyka, huczne imprezy czy głośne rozmowy do późna to klasyczny przykład immisji dźwiękowej. Jeśli zakłócają spokój sąsiadów w sposób przekraczający przyjęte normy, jest to działanie bezprawne. Kolejnym z przykładów jest wyrzucanie śmieci i popiołu. Absolutnie zakazane jest wyrzucanie przez balkon niedopałków, resztek jedzenia czy strzepywanie popiołu z papierosa. To tak zwane immisje bezpośrednie, które są niedopuszczalne. Grozi za to nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale też i mandat.
3: Eksperci przypominają również, że przed wprowadzeniem zmian na balkonie warto sprawdzić regulamin swojej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Część zarządców określa szczegółowe zasady dotyczące montażu zabudowy balkonów, klimatyzatorów, markiz czy nawet sposobu eksponowania doniczek i dekoracji. Balkon to jednak nie tylko kwestia dobrych relacji sąsiedzkich i przepisów, to również sprawa bezpieczeństwa. O najczęstszych zagrożeniach Piotr Kowalski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
5: Często ludzie wychodzą na balkon zapalić papierosa, to należy uczulić wszystkich, że ten pozorny niedopałek papierosa nie zgaszony skutecznie w popielniczce, tylko lądujący na przykład na balkonie u sąsiada piętro niżej, może spowodować pożar na tym balkonie, jeżeli ten sąsiad na przykład ma jakieś elementy, które są drewniane.
3: Strażacy przypominają, że balkon nie powinien pełnić funkcji dodatkowej komórki lokatorskiej. Gromadzenie dużej liczby ciężkich przedmiotów może nadmiernie obciążać konstrukcję, a przechowywanie lekkich i niebezpiecznych rzeczy stwarza zagrożenie podczas silnego wiatru.
5: Musimy podchodzić do tego wypoczynku zdroworozsądkowo, zarówno do wypoczynku, jak i do korzystania z tych balkonów. Na pewno należałoby nie przechowywać na balkonach materiałów palnych, tak? No, nie powinniśmy wykorzystywać tych balkonów również jako magazyny. Wiadomo, no, jakieś tam rzeczy na nich możemy trzymać, ale nie powinniśmy tutaj przesadzać. Też musimy mieć na uwadze, że te balkony mogą przenosić też określone obciążenia, więc no, trzeba kierować się po prostu tutaj zdrowym rozsądkiem.
3: Balkon jest częścią naszego mieszkania, ale korzystając z niego trzeba pamiętać zarówno o przepisach prawa, zasadach bezpieczeństwa, jak i o regulaminach obowiązujących w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych konfliktów z sąsiadami, a przede wszystkim zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych mieszkańców.
2: Istotne dla Zielonej Góry.
1: Coraz częściej można spotkać go nie tylko w lasach, ale też w pobliżu domów, gospodarstw i miast. Choć wielu osobom kojarzy się z sympatycznym bohaterem filmów i bajek, w rzeczywistości jest poważnym zagrożeniem dla rodzimej przyrody. Szop pracz, bo o nim mowa, należy do gatunków inwazyjnych i bardzo szybko zwiększa swoją liczebność, również u nas, w województwie. Mówi senator Zbigniew Gawłowski, przewodniczący Senackiej Komisji Klimatu i Środowiska.
6: Gigantycznie szybki poziom wzrostu tego gatunku w Polsce mamy. On dotarł do Polski z zachodu. Niemcy nie zdążyli zapanować nad tym gatunkiem, a my jeżeli nie podejmiemy działań natychmiast, to pewnie będziemy mieli podobne problemy jak na terenie Niemiec. Chcemy chronić gatunki rodzinne, zarówno ptaków. Tutaj w województwie lubuskim jest naprawdę piękny park narodowy Ujścia Warty. Park, który jest dedykowany do ochrony gatunków ptasich przede wszystkim. I tenże szop pracz jest tam największym szkodnikiem. Znaczy nie ma większego szkodnika.
2: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
1: Mówi Jacek Banaszek, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze.
7: Jak się pojawiły, one się bardzo dobrze zaadoptowały, te szopy pracze w naszym środowisku, bo to jest środowisko nacechowane bardzo dużą bioróżnorodnością, ale ta bioróżnorodność dzisiaj jest zagrożona. Wykorzystują po prostu swój potencjał te szopy pracze i też pewną niszę, w którą wchodzą tego drapieżnika bezwzględnego tak naprawdę i skutecznego niezwykle, bo działa we wszystkich niszach ekologicznych, na drzewach, na dziuplach, w wodzie, na brzegach, wszędzie.
1: W odpowiedzi na rosnącą liczbę tych zwierząt województwo lubuskie wdraża działania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się tego gatunku. Cel to przede wszystkim ochrona rodzimej fauny i zachowanie równowagi w lokalnych ekosystemach, mówi Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego.
8: To jest pierwszy taki program w Polsce. Jako województwo jesteśmy tutaj liderem, ale też nie bez powodu. Przeznaczyliśmy na to te środki finansowe oprócz programu 200 tysięcy złotych w budżecie jako ten pierwszy krok walki z gatunkiem inwazyjnym, jak i szop pracz, bo proszę nie dać się zwieść, to miłe zwierzątko tak naprawdę jest zagrożeniem dla naszych rodzimych gatunków, szczególnie ptactwa, które po prostu ginie. A te nasze rodzime gatunki decydują o równowadze przyrodniczej. No niestety to zagrożenie do nas dotarło.
1: Skala zagrożenia inwazją szopa pracza ciągle wzrasta. Jak powiedział członek Zarządu Województwa Lubuskiego Łukasz Porycki, jeżeli chcemy zachować bogactwo przyrodnicze dla przyszłych pokoleń, musimy kierować się trzema rzeczami. Wiedzą, rozsądkiem i długofalowym myśleniem, bo w ochronie przyrody najgroźniejszy nie jest sam gatunek inwazyjny. Najgroźniejsze jest ignorowanie problemu, dopóki nie stanie się on nieodwracalny.
2: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Przed nami Międzynarodowy Festiwal Folkloru 2026 Oblicza Tradycji. Tegoroczna edycja odbędzie się od 2 do 5 lipca.
2: Co jest grane w Zielonej Górze?
9: Festiwal Folkloru będzie zawierał sobie elementy tradycyjne, czyli przeglądy, prezentacje, koncerty zespołów. Anna Komar, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze. Ale też pojawiają się nowi partnerzy, nowe możliwości, dołączają do nas grupy motocyklowe, grupy też śpiewacze, grupy warsztatowe, rękodzielników, kół gospodyń wiejskich, więc to nas bardzo cieszy, że nasz festiwal nie skupia się tylko do wydarzenia muzyczno-tanecznego. Jak 2-5 lipca będziemy świętować. Będzie święto folkloru regionów, regionu polskiego, folkloru międzynarodowego, bo są goście z różnych stron świata. Przypomnę, Cypr, Grecja, Kolumbia, też z nami będzie Turcja, Czechy, no i oczywiście perełki polskie, czyli Koleczkowianie, Kaszuby, Wielkopolska, Siekieracy i też nasze rodzime grupy śpiewacze ludowe.
2: Ciekawa Zielona Góra.
10: Jolanta Starzewska, dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. My się zajmujemy wsparciem, doradztwem mieszkańcom obszarów wiejskich. Nawiąże się to również z kulturą i tradycją tych obszarów, a ponieważ przyjeżdżają do nas zespoły, które będą prezentowały swoją kulturę i tradycje, myślę, że to tak bardziej związane jest ze wsią, a nie z miastem. Dlatego wpadłyśmy z panią dyrektor Regionalnego Centrum Animacji i Kultury na taki pomysł i wspólne zadanie. Jak będą tańczyć i śpiewać, no to jeszcze muszą zjeść. Więc dołączyliśmy do tego smaki. Otrzymaliśmy przepisy potraw regionalnych zespołów, które u nas będą gościć. Zaangażowaliśmy do przygotowania koła gospodyń wiejskich, ale żeby ten obcy klimat nie dominował, no to wprowadziliśmy jeszcze jedną potrawę polską i każde koło gospodyń musiało wylosować tą potrawę, czyli będą to niespodzianki. No, te potrawy międzynarodowe to będą takie jak zespoły, które tutaj przyjeżdżają. Ciekawe, to będzie konkurs, będzie można zagłosować na tą potrawę, która najlepiej wyszła koło gospodyń, bo przecież nie mają doświadczenia w przygotowywaniu potraw na przykład kolumbijskich, więc będzie strefa degustacyjna. Myślę, że będzie ciekawie, dlatego że jeszcze przygotowujemy wiele warsztatów i rękodzielniczych, i takich, które są związane z obszarami wiejskimi, ale w ogóle takie typowo artystyczne i związane chyba, myślę, że z latem i z kwiatami i z tym, co będzie się działo.
1: Międzynarodowy Festiwal Folkloru 2026 Oblicza Tradycji odbędzie się od 2 do 5 lipca. A szczegółowy plan Międzynarodowego Festiwalu Folkloru można poznać, wchodząc na stronę www.zielona-gora.pl. I to już wszystko, co przygotowałem w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje. Bogdan Widawka, było mi bardzo miło gościć w Waszych domach, w Waszych samochodach, gdziekolwiek nas słuchaliście. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
1: A, ale mi gorąco, Barbara.
2: Mnie też, Marian.
1: To co, klima?
2: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
1: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
2: No przecież.
1: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przoje 28 dokładnie czerwca. No tak, to już wiem, że są upały. Czas na wiadomości o 8.
9: Rośnie bilans ofiar i poszkodowanych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli. Z powodu upału odwołano wyścigi jeździeckie w Warszawie. Polscy siatkarze wygrali z Niemcami, a dzisiaj zagrają z Argentyną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Liczba ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 1430. Szef wenezuelskiego parlamentu przekazał, że rannych jest ponad 3200 osób, a ponad 3000 zostało bez dachu nad głową. Eksperci obawiają się jednak, że ostateczny bilans ofiar może być znacznie większy. Pożar hali produkcyjnej w Mszanie Dolnej został wieczorem opanowany. Z ogniem walczyło ponad 100 strażaków. Udało się uchronić sąsiadujący zakład stolarski oraz zbiornik z olejem napędowym. Według informacji policji jedna osoba z urazem nogi trafiła do szpitala. Z powodu upału nie odbywają się wyścigi jeździeckie na torze Służewieckim w Warszawie w ten weekend. Organizatorzy odwołali wczorajsze i także dzisiejsze zawody. To pierwszy taki przypadek w historii tego toru, aby wysoka temperatura powietrza wymusiła taką decyzję. Nowy niebezpieczny trend przenosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z aplikacji Kids Alert.
10: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. To nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
9: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych tylko pod opieką dorosłych. Polscy siatkarzy wygrali z Niemcami 3-1 swój trzeci mecz turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Biało-czerwoni wcześniej pokonali też Belgię i Turcję. Dziś o 20:00 w ostatnim dniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicza zagrają z Argentyną.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Pełne słońce na niebie i żadnej chmurki, taki stan do późnego popołudnia, wtedy burze możliwe w Wielkopolsce. Tam wcześniej, podobnie jak we Wrocławiu, nawet do 40 stopni. Chłodniej, bo 35 w Białymstoku. No tak, faza grupowa Mistrzostw Świata w piłce nożnej się skończyła. Czesi między innymi odpadli z takich większych zaskoczeń, ale Shakira jest na turnieju. Bo ją często na tych stadionach oglądamy, na trybunach oczywiście. No to bardzo proszę, ta pani, która już kilka piosenek na mundial skomponowała także u nas. 3 minuty po 8, Kacper Sosnowski, witajcie.

elektryczne gitary i killer w Radiu Złote Przeboje. Wrzucili tak kilkanaście dni temu artyści na swojego Facebooka takie nagranie z suchego lasu, gdzie grają koncert na scenie. I nagle taka ulewa, że wszyscy są moksi i trzeba było występ przerwać. Wyjątkowo mokre spotkanie z suchym lasem to było. No właśnie, dzisiaj za taki prysznic to pewnie byśmy wiele dali przy tych temperaturach. Na szczęście kilka koncertów wakacyjnych jeszcze przed nami i elektrycznych gitar, to szczegóły na ich stronie internetowej, ale też inni fajni artyści będą grali. Ja wam będę przez całe wakacje o tym opowiadał, zapowiadał i polecał. Polecam też teraz Bob Marley.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
4: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz na kiosku kod Zimna Kawka. Potrzebujesz więcej orzeźwienia? Spróbuj naszych pysznych szejków i zasmakuj lata. Super oferta tylko do poniedziałku, tylko w KFC.
9: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
10: A co mamy do wyboru?
9: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
10: A gdzie ty jesteś, skarbie?
9: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
12: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30, Sting za nami w radiu Złote Przeboje, w gorącą niedzielę, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: No właśnie, bo dziś urodziny Bogdana Olewicza, 80. Świętujemy razem z nim i jego najlepszymi tekstami w piosenkach. Pamiętamy Krystynę Prońko, która śpiewała Jesteś lekiem na całe zło? To był właśnie tekst Olewicza. Tą piosenką otwarto zresztą jubileusz w tym roku w Opolu tego dziennikarza i pisarza. Piosenka była komponowana i tworzona tuż po wprowadzeniu stanu wojennego i choć nie ma bezpośrednich analogii politycznych, no jednak w pewien sposób nawiązuje do tamtych trudnych momentów i dodaje otuchy. Lekarzem dusz była wtedy Prońko nazywana. Właśnie głównie przez te słowa, które w tej piosence są. A jako ciekawostkę dodam, że w latach 90. w Austrii wydano płytę i kasetę z tym właśnie nagraniem.

0: sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
2: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
1: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową ksiareczkę.
3: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
4: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Hiper tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Reklama.
10: Nareszcie weekend.
11: Nareszcie niedziela.
10: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Alice w Radiu Złote Przeboje. Wakacje nam się zaczęły wczoraj, przedwczoraj, zależy jak kto liczy, a my mamy taką akcję: zabierz złote na wakacje, zabierz 1000 złotych na wakacje, które wam w tej zabawie proponujemy. Wystarczy, że zarejestrujecie się na złoteprzeboje.pl, tam wypełnicie specjalny formularz, w którym trzeba napisać, gdzie i dlaczego Złote Przeboje brzmią najlepiej. I te najciekawsze, najbardziej oryginalne zgłoszenia będziemy omawiać i potem zapraszać telefonicznie do zabawy, bo wybrany przez nas słuchacz będzie odpowiadał na kilka pytań. Na ile odpowie, tyle pieniędzy zgarnie, ale jest nagroda gwarantowana, a ta najwyższa to oczywiście 1000 zł. Jutro pierwszy finał, więc już teraz warto z tego formularza na złoteprzeboje.pl skorzystać. A to London Beat.

Klasik Nowo w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie 9. Dzisiaj tylko jeden mecz na mundialu. Co to się dzieje? Ano to, że się faza grupowa skończyła. Podsumujemy ją w wiadomościach.

0: Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej! Rawat od Media Expert!
0: Wow, też chcę!
1: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Gorące jak słońce, oferty w Biedronce. Zgarnij aż 50 zł. To proste. W niedzielę 28 czerwca zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i otrzymaj aż 50 zł. 30 zł rabatu od razu i voucher na 20 zł. Voucher zrealizujesz od 29 do 30 czerwca przy jednorazowych zakupach o 1 zł większych niż wartość vouchera. Limit 1 voucher i 1 rabat od razu na transakcję. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia oraz standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Tu Radio Złote Przeboje. Obiecałem wiadomości o godzinie 9, a że jest godzina 9, to bardzo proszę.
7: Bez wody i czapki ani rusz. Dziś około 40 stopni. Po konferencji na temat odbudowy Ukrainy mamy podsumowania polityków. Piłkarski mundial wchodzi w fazę pucharową. Dziś tylko jeden mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 42 stopnie, tyle mogą dzisiaj pokazać termometry na zachodzie Polski. Ratownicy medyczni radzą ograniczyć w tym czasie aktywność fizyczną, a w ciągu dnia kto nie musi wychodzić, niech lepiej zostanie w domu. Pamiętajmy, by pić szczególnie dużo napojów, a jeśli wychodzimy na dwór, to koniecznie z nakryciem głowy. Rządzący mówią o sukcesie, opozycja sceptyczna. Politycy podsumowują konferencję w Gdańsku poświęconą odbudowie Ukrainy. Konferencja przyniosła wymierne korzyści, mówią posłanka KO Katarzyna Piekarska, a także senator Jacek Trela z Centrum i wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
8: Ponad chyba 160 umów podpisanych, tam są miliardy złotych.
9: Biznes pokazał, że potrafi oderwać się od polityki.
10: Znaczące wydarzenie międzynarodowe z udziałem przywódców instytucji unijnych, z udziałem przywódców państw. Atmosfera była bardzo dobra.
7: Dobra atmosfera to niewielki sukces, odpowiadają przedstawiciel PiS-u Karol Karski i Konfederacji Michał Nieznański.
11: Słyszymy o zawieranych wielu kontraktach, tylko takie kluczowe, wiążące kontrakty zawierane są z firmami niepochodzącymi z Polski, natomiast podmiotami polskimi zawierane są wyłącznie umowy intencyjne.
12: Oczywiście, żebyśmy chcieli jako Konfederacja, żeby jak najwięcej polskich firm uczestniczyło w procesie odbudowy Ukrainy, tylko mam wrażenie, że to sama Ukraina nie do końca będzie chciała jako priorytet wybierać firmy z państwa, który oferował im największą pomoc.
7: Wydarzenie odbyło się w cieniu sporu między Warszawą a Kijowem po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jedną z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, a Karol Nawrocki w odpowiedzi odebrał mu Order Orła Białego. Zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Wezmą w nich udział prezydent Karol Nawrocki i przywódcy kilku europejskich państw. W 1956 roku robotnicy poznańskich zakładów Cegielskiego zorganizowali strajki, demonstracje. Protest krwawo stłumiły milicja i wojsko. Zginęło co najmniej 58 osób. Setki osób zostało rannych. Faza grupowa Mistrzostw Świata za nami. W nocy Argentyna wygrała z Jordanią 3-1, a Algieria zremisowała z Austrią 3-3. Wieczorem tylko jeden mecz. RPA Kanada, teraz już przegrywający, odpada.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Szalone temperatury na dziś to 35 stopni w Białymstoku, Lublinie i Krakowie, 37 w Warszawie i Katowicach, pod 40 stopni od Poznania do Zielonej Góry. Pełne słońce, a po 18 burze w Wielkopolsce. Jak my tu wytrzymamy później, skoro to już przy tych 30 na termometrach jest bardzo gorąco. Wody, wody dla ochłody. Kiedyś takie hasło było. No to dzisiaj bardzo popularne.
14: Zaprasza Kacper Sosnowski.
6: I na wodę, i na muzykę. A 9 zaczynamy od Toni Braxton.

0: O pociągu donikąd zaśpiewał w Radiu Złote Przeboje zespół Bad Boys Blue. Wczoraj na Słowacji pociągi musiały jechać wolniej przez te upały. No właśnie, co tu z takimi upałami robić?
1: 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Słuchacze doradzają, żeby jakoś zimowo zagrać.
2: Pada śnieg, pada śnieg.
0: O, i co? Chłodniej trochę?
3: Na całej Polaci śnieg.
0: Tak to się chyba nie uda. Polecam jednak picie wody i jakiś zimny okład na kark. Lombard.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
0: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Jerry Halliwell deszczem próbowała nam tu trochę atmosferę chłodzić w Radiu Złote Przeboje. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: Dziś u nas twórczość Bogdana Olewicza, który dziś kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego, a to autor tekstów kilkuset piosenek, w tym kilkunastu wielkich przebojów, których słuchamy do dziś. Najwięcej pisał chyba dla Budki Suflera, dlatego Budka teraz u nas, Ratujmy co się da, z muzyką Romualda Lipki. To jest jeden z ulubionych utworów perkusisty Budki, Tomasza Żeliszewskiego, również właśnie przez słowa. Gra ten przebój Budka ciągle, bo przypomnę, ona się reaktywowała i teraz z Jackiem Kawalcem czy Robertem Żarczyńskim występuje. Ale tutaj w oryginale Krzysztof Cugowski zaśpiewa. Co tam się dzieje za horyzontem?

0: Skasuj Kaufland kartę Ekstra przy każdych zakupach.
1: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%.

0: Nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

W Radiu Złote Przeboje z 1984 roku Madonna, słuchajcie, która promując ostatnio swoje nowe wydawnictwo, w jednym z wywiadów zdradziła, co było dla niej najważniejsze, kiedy randkowała w latach 80. Otóż na pierwszym miejscu było dobre domowe jedzenie, no tu się zupełnie nie dziwię, przez żołądek do serca, a drugą najważniejszą rzeczą była dla niej wanna. I tego tutaj komentować nie będę, chociaż dziś w takie upały, to wanna, mam wrażenie, dla wszystkich z zimną wodą będzie ważnym elementem. Aha, im wyżej, tym temperatura spada. No to Robert Chojnacki i piasek, prawie do nieba.

0: Tu Radio Złote Przeboje, 4 minuty i będzie godzina 10 w naszych wiadomościach o ważnej pomocy dla Wenezueli. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
3: Ale handlowa, Marian, handlowa!
2: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
3: No.
4: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, a 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
7: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
6: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
12: W tym momencie jest godzina 10. Słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
13: Wywiady wschodniej flanki NATO ostrzegają przed rosyjskimi prowokacjami. Coraz bardziej chwieje się rozejm na Bliskim Wschodzie. Dzisiaj kulminacja niebezpiecznego upału, możliwe są także burze. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rosja może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub w krajach bałtyckich, poinformowały o tym wywiady dwóch państw wschodniej flanki NATO. Cytuję je brytyjski dziennik Guardian. Putin miałby sprawdzić, czy Stany Zjednoczone będą gotowe stanąć w obronie Estonii, Łotwy i Litwy. Chce też zniechęcić państwa europejskie do dalszego wspierania Ukrainy, przekazał Guardian. W ocenie łotewskiego wywiadu Rosja nie jest obecnie w stanie otworzyć drugiego frontu, ale może próbować działać hybrydowych, w tym ataków z użyciem rakiet i dronów. Napędza się kolejna fala wzajemnych ataków Iranu i Stanów Zjednoczonych. Iran ogłosił rano rozpoczęcie ataków rakietowych i dronowych na amerykańskie bazy w Kuwejcie i Bahrajnie. To odpowiedź na sobotnie amerykańskie uderzenia na cele wojskowe w Iranie, które z kolei miały być odwetem za atak Iranu na statek w cieśninie Ormus. Chwieje się 60-dniowe zawieszenie broni, choć na razie żadne z państw nie zadeklarowało jego zerwania. Na termometrach dzisiaj około 40 stopni. Warto schować się w zielonym otoczeniu, o ile będzie dobrze zacienione i przewiewne. Mówi Monika Latkowska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
14: Zielone otoczenie, myślę, jest takie dla nas przyjemne. Gdzieś tam te poruszane lekkim wiaterkiem liście, dodatkowo betony, budynki bardzo przytłaczają, no zwłaszcza właśnie przy takiej upalnej pogodzie, a w momencie, kiedy człowiek się znajduje w takim zielonym otoczeniu, no to jest mu, myślę, od razu lepiej.
13: Warto pamiętać o nakryciu głowy i zaopatrzeniu się w wodę. Sezon żeglarski nabiera tempa. Woprowcy przypominają o odpowiednim wyposażeniu łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe, a także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorze tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
15: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
13: Jeszcze pamiętajmy, że motorówką nie wszędzie można pływać.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
12: To, że bliżej 38 stopni będzie na wschodzie, a bliżej 40 na zachodzie, ale także nad morzem, to już tak minimalne różnice, że nie ma co o tym mówić. Chroncie się przed słońcem, pijcie dużo, bo upał z nami przez cały dzień. Kacper Sosnowski, witam. To jeszcze tylko dodam, że dzisiaj w Poznaniu będziemy bili tegoroczny rekord ciepła. 40 stopni będzie dzisiaj. I to będzie jedno z najcieplejszych europejskich miast. Radio Złote Przeboje. Pozdrawiam poznaniaków, dla was John Lennon. Wyobraźcie sobie może, że jest trochę chłodniej.

Brytyjska DJ-ka Sonic w radiu Złote Przeboje i jej Sky. 10 minut po 10, a teraz u nas Buzu Skład, czyli polski zespół, który właściwie wylansował dwa wielkie przeboje. Nasze Przebudzenie oraz Kocie Sprawy, zagramy sobie tą drugą piosenkę. Jak ktoś się zastanawia, kto śpiewał w zespole Buzu Skład, to ja powiem, że to był Tomasz Sadowski, chociaż jego głos często mylony był z głosem Macieja Orłosia. I niektórzy myśleli, że to polski dziennikarz wziął się za śpiewanie. Nie, nie, nie.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Sissy Catch w Radiu Złote Przeboje, a to już czas przed nami.
1: Złota Piątka.
0: Dziś świętujemy 80. urodziny Bogdana Olewicza, który pisał dla takich artystów jak Lady Punk, Budka Suflera, Maryla Rodowicz, Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Zdzisława Sośnicka, Tadeusz Nalepa. Wysłuchana już dzisiaj także Krystyna Prońko, no i Urszula, bo to on stworzył tekst do Rysy na szkle. Urszula mówiła kiedyś, że piosenka jest wyzwaniem, jeżeli chodzi o zaśpiewanie jej, dynamikę, szczególnie w refrenie, bo tam też wysokie dźwięki, a tekst zmusza do włożenia duszy w ten utwór. No to ja tylko dodam, że za teksty takie jak ten Bogdan Olewicz został teraz w czerwcu odznaczony medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Gratulujemy.

0: autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
3: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
4: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.
5: Super tania niedziela w Auchan.
6: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
12: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sok ołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
15: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
14: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
15: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
16: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Alphaville w Radiu Złote Przeboje. Żyjecie w tych upałach? Powiem, że gorąco będzie jeszcze jutro, ale już w poniedziałek wieczorem od zachodu zacznie się trochę normalizować sytuacja, także we wtorek maksymalnie do 34 stopni. No zawsze jest to jakieś pocieszenie, prawda? Przy tych 40 dzisiaj. A w środę to na przykład na wybrzeżu już tylko 21, czyli od środy duża ulga pogodowa. A dla mieszkańców południa kraju to od czwartku dopiero 20 kilka. Aha, i następny weekend w sumie przyjemny, bo 24 stopnie średnio na termometrach. Także żyjmy tym, co w najbliższych dniach. A to Kylie Minogue.

White Snake w Radiu Złote Przeboje. 2,5 minuty i będzie 11:00. W naszych wiadomościach powiemy o wyprawce szkolnej, o którą już można się starać, mimo że zaczęły się właśnie wakacje.

0: Ostatnia niedziela czerwca. No zapamiętamy ją przez to, co dzieje się za oknem. Tu Radio Złote Przeboje, jest 11:00, czas na wiadomości.
1: Już zbliżamy się do 35 stopni, po południu ma być 40. Unia Europejska przekaże 5 milionów euro Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Od środy będzie można ubiegać się o wyprawkę szkolną, to dodatek w wysokości 300 zł. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyszły rekordowe upały według prognoz. W niektórych miejscach w kraju termometry mogą pokazać dzisiaj ponad 40 stopni. Eksperci apelują, jeżeli nie musimy nigdzie wychodzić, to lepiej zostańmy w domu. Dbajmy też o odpowiednie nawodnienie i lekkie ubranie. Drgawki, zaburzenia świadomości, bełkotliwa mowa i nawet utrata przytomności. To objawy udaru cieplnego. W takich przypadkach od razu dzwońmy na 112, radzą ratownicy medyczni. Jak pomóc osobie, którą spotkamy na ulicy, a która może mieć udar cieplny? O tym opowiada ratownik Paweł Gawłowski.
2: Halo, proszę pani, jak się pani czuje? Wszystko w porządku? Stan świadomości naszej osoby poszkodowanej jest zaburzony, więc staramy się w tej chwili podprowadzić w cień. Idziemy do zacienionego miejsca. Kładziemy poszkodowaną na boku, dajemy jej w tej chwili coś zimnego na kark, pod pachy.
3: Coś zimnego to może być, nie wiem, oblane coś wodą?
2: To, co mamy pod ręką. Butelki zimnej wody z pobliskiego sklepu.
1: Ważne, żeby podać też wodę do picia, ale nie za dużo naraz i poczekać na karetkę. Unia Europejska uruchomiła 5 milionów euro doraźnej pomocy dla społeczności dotkniętych skutkami niszczycielskich trzęsień ziemi w Wenezueli. Poinformowała o tym szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Trwa akcja ratunkowa w Wenezueli. Zginęło tam już ponad 1400 osób. Kilkadziesiąt tysięcy wciąż jest poszukiwanych. 24 państwa wysłały już na pomoc Wenezueli swoich ratowników. Od środy rodzice będą mogli składać wnioski o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Dodatek 300 zł. Tych przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie. Portugalia-Chorwacja to wydaje się największy hit 1/16 finałów piłkarskich Mistrzostw Świata. Wyłoniono już wszystkie pary pierwszej rundy fazy pucharowej. Awansowali wszyscy faworyci. Nie zawodzą gwiazdy. Czaruje Leo Messi. 39-letni lider Argentyny strzelił już 5 goli. A wieczorem pierwszy mecz z gatunku przegrywający odpada. Kanada-RPA. Zwycięzca spotka się w 1/8 z wygranym meczu Holandia-Maroko.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
5: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
6: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
4: Pogoda na weekend.
0: To może ja powiem o tym, co jest teraz. 32 stopnie w Białymstoku, 34 w Warszawie, Łodzi, Opolu, 35 we Wrocławiu, Zielonej Górze, 36 w Bydgoszczy. No ale tam na Dolnym Śląsku to dojdzie do 40. Wszędzie mnóstwo słońca.
5: Sponsorem programu była firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
6: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: Dziś niedziela handlowa, także nie ma się co przejmować, że się schłodzona orężada w lodówce czy woda z syfonu skończyła. I kiedyś kolorowe napoje były też w takich torebkach foliowych.
7: Radio Złote Przeboje.
0: Choć ja to najbardziej lubiłem pić ptysie w litrowych szklanych butelkach. Oj, było to fajne dla chłody. Od Tavan Hands Up. Kacper Sosnowski, witam pięknie.

Susan Vega w Radiu Złote Przeboje. No zbliżamy się do południa i do tych 40 stopni. Będą lody dla ochłody. Jak dziś ktoś chce lody w tym upale jeść, to już lepiej te sorbety owocowe, bo one lepiej nawadniają i są przychylne dla żołądka. I o mięcie proszę pamiętać, dodawać do wszystkiego, która ma mentol. Poprawia to koncentrację, dodaje energii, rozluźnia, no i przede wszystkim mięta chłodzi. I ja się zawsze zastanawiałem, jak ona chłodzi. A tak naprawdę to ten mentol trochę te nasze receptory oszukuje. Działa to na nie tak, że one wysyłają po prostu sygnał do mózgu, że jest nam trochę chłodniej. Także żadna temperatura ciała nie spada, ale mózg odczuwa przyjemność i to, że się zrobiło trochę chłodniej właśnie. Edyta Górniak.

0: autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
5: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
10: Nodino. Today is yours. Feel good.
11: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
12: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
13: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
14: Reklama.
15: Tylko w Radiu Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: tu Radio Złote Przeboje, ale nastrój w tej piosence Kate Bush. A teraz?
1: Złota Piątka.
0: A w niej Bogdan Olewicz, który dziś obchodzi 80. urodziny. Napisał tekst do utworu Na co komu dziś w 94. roku. Dla Lady Punk tworzył zresztą często. Ten tekst akurat uchodzi za prosty, rymujący się, opowiadający jakąś tam historię miłości. Ale kilka lat temu wybuchł spór o pojawiające się w piosence frazy. Jako niestosowne, nawet Janusz Panasewicz zabrał w tej sprawie głos. A menadżer grupy przyznał, że słowa to jest fikcja literacka, jakaś taka opowieść. Kiedyś już mieliśmy instytucję, która za bardzo zastanawiała się, o czym są piosenki, prawda? I wtedy to się po prostu cenzura nazywało.

0: Autopromocja.
1: Nad jezioro, w góry i nad morze. Możesz zabrać nas ze sobą, gdzie tylko chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i bądź z nami przez cały rok. Drażni cię tłok na górskim szlaku? Widzisz, co się od parawania na plaży? Chciałeś wypłynąć w rejs, ale nie możesz złapać wiatru w żagle? Na to nie mamy recepty. Ale dzięki największym przebojom lat 80. i 90. z pewnością zrobi ci się lżej. I to całkowicie za darmo. Bez paragonu grozy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa!
7: A, no to kupimy taniej, taniej, akurat przed wakacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.

0: Prawat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Reklama. Radio Złote Przeboje. Do

0: James Brown za nami, a tu... Złota piątka. W niej świętujemy 80 Bogdana Olewicza, który dla Perfektu napisał Niepokonanych. Olewicz zdradził podczas tegorocznego festiwalu w Opolu w rozmowie z TVP Opole, że właśnie do tej piosenki ma największy sentyment.
1: Dlatego, że były bardzo długo pisane, ponad pół roku, i w wersji było 20-30.
0: Pół roku tworzenia, ale jakie słowa. Zaczął pisać zimą na poddaszu domu swojej siostry. Natchnęła go informacja o śmierci pewnej osoby. I wtedy poszedł w stronę słów o życiu, miłości, upływie czasu, zagadce istnienia. Ostatnie poprawki robił już latem. Wyszło arcydzieło.

0: Tina Turner w Radiu Złote Przeboje. Za 2 minuty południe w naszych wiadomościach ważne doniesienia o pożarze hali pod Warszawą. A od południa za mikrofonem Tomasz Brel. Kacper Sosnowski mówię, do usłyszenia w weekendy.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: I mamy już południe. Za chwilę sprawdzimy, co szykuje na resztę dnia pogoda. Teraz czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Pożar hali pod Warszawą. Strażakom nie pomaga w pracy upał. W Europie rekordy temperatur dziś pewnie znowu zostaną pobite. Nauczyciele zapowiadają protesty. Chcą wyższych podwyżek niż 3%. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Pożar zakładu odpadów w Mszczonowie pod Warszawą. Ogień objął budynek o powierzchni około 400 metrów kwadratowych. Nie ma jednak konieczności ewakuacji mieszkańców. Strażacy zmagają się nie tylko z pożarem, ale i wysoką temperaturą powietrza. Przez Europę przechodzi właśnie fala upałów. Odnotowywane są najgorętsze dni czerwca w historii. W Danii 37, w Czechach 40,6, w Niemczech 41,1. Odwoływane są niektóre pociągi pod Berlinem. Popękała autostrada. Dzisiaj prawdopodobnie padną kolejne rekordy, także w Polsce, w Słubicach ma być 42. A w tym upale zaczęły się wakacje, uczniowie mają wolne, nauczyciele zapowiadają za to kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac i o warunki pracy, zapowiada szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
11: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
10: Związek nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce. Bar w szwajcarskiej miejscowości Crown Montana, gdzie w Sylwester zginęło 41 młodych ludzi, zostanie przekształcony w ośrodek dla młodzieży. Poinformowały o tym lokalne władze. Przypomnijmy, w noc sylwestrową budynek zapalił się od pirotechniki. Trwają prace nad pomnikiem poświęconym ofiarom. Biorą w nich udział rodziny zmarłych. Polscy siatkarze zmierzą się z Argentyną na zakończenie drugiego turnieju Ligi Narodów, który odbywa się w Gliwicach. Biało-czerwoni świetnie spisują się przed własną publicznością. Wygrali kolejno z Belgią, Turcją i wczoraj z Niemcami 3-1 w setach.
12: Fajnie było wygrać tak pewnie, fajnie było wygrać kolejny mecz i zdobyć 3 punkty, bo też nie to, że tam namiętnie patrzymy, ale mniej więcej drużyna wie, co się dzieje w tabeli. No i cieszę się, że jako drużyna gramy coraz lepiej i że mamy już 3 zwycięstwa na tym turnieju.
10: Mówił nasz przyjmujący Artur Szalpuk. Początek meczu z Argentyną o 20:00.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
14: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
15: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
16: Pogoda.
9: Na termometrach dziś, jak mawiają, grubo, nawet 40 stopni. Sporo słońca, choć na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. Od 29 stopni na północy do nawet 38, tyle będą wskazywać termometry na południu.
14: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
15: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
9: No a my zaczynamy niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Coś dla ochłody na pewno się znajdzie. Już za chwilę muzycznie odwiedzimy Jamajkę. Pojawią się też koncertowo dobre wieści dla fanów Rickiego Martina i sprawdzimy, czy warto wybrać się na wycieczkę nie tylko muzyczną do Paryża. Zaczynamy w takim razie. Tomek Brel, witajcie. Zapraszamy.

Kingston Town i zespół UB40 w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzałem, jaka pogoda jest na Jamajce niedawno, w Kingston Town. No, przez długi czas była bardzo podobna jak u nas. Jamajkę niniejszym chyba wyprzedziliśmy o dobrych kilka stopni, bo dzisiaj na Jamajce 32, a u nas 39. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje. Teraz piosenka, która powstała w bardzo niezwykłych okolicznościach. Chrissy Hynde z zespołu Pretenders usłyszała na pokładzie samolotu gong informujący o konieczności zapięcia pasów. No i to były raptem cztery nutki, które wylądowały potem w piosence Don't Get Me Wrong. No, każda okazja jest dobra.

0: Autopromocja.
1: Gdy tylko zaczyna świtać, słoneczna brygada rusza na ratunek przed nudą.
2: Wszystko po to, by każdy mógł obudzić się z uśmiechem na ustach w rytmie największych przebojów.
3: Rezerwacja leżaka przy basenie jest zbędna, podobnie jak opaska all inclusive.
2: Nie musisz nawet brać urlopu.
1: Wystarczy, że włączysz radio Złote Przeboje już jutro o 6:00 i twój dzień stanie się lepszy.
0: Autopromocja.

Desiree w Radiu Złote Przeboje, wcześniej Ricky Martin, z którym będziemy witać wakacje już za niedługo, tak, tak. Ricky Martin i jego koncert w Polsce 2 lipca. Zresztą wygląda na to, że lipiec koncertowo wygląda absolutnie wspaniale. Proszę bardzo, 16 lipca, jeden koncert Beaty Kozidrak, 31 drugi. No i coś mi mówi, że będziemy na miejscu. Nasze mobilne studio rozlokuje się niedaleko sceny i będziemy was oczywiście informować na bieżąco, co ciekawego dzieje się na miejscu. Ileż to razem koncertów spędziliśmy w taki sposób, prawda? Za chwilę krótka wycieczka do Paryża. Przekonam was, że są miejsca, które potrafią rozczarować. Wszystko wyjaśnię za chwilę. Teraz Freddie Mercury.

0: Oswald Czabur. Kto?
1: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
11: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
10: Meliski?
11: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
10: Czyli to takie pastylki antystresowe?
11: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
10: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
11: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny!
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
16: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
17: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin.

Krótka, ale jakże piękna wycieczka do Paryża. Catherine Deneuve i Malcolm McLaren. A propos Paryża, no to jakiś czas temu znalazłem informację, że istnieje coś takiego jak syndrom paryski. W skrócie rzecz ujmując, chodzi o to, że turyści przeżywają ogromne rozczarowanie, kiedy porównają to, co widzą na miejscu w Paryżu, do tego, co widzieli w różnych komediach romantycznych. No tak sobie myślę, że jak się porównuje życie do komedii romantycznych, to nie tylko Paryż potrafi rozczarować. Teraz w Radiu Złote Przeboje Miami Sound Machine, czyli wielki wakacyjny hit połowy lat 80.

0: Absolutnie wspaniale. Takie Złote Przeboje to tylko u nas w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zerkniemy do prognoz. Wcześniej sprawdzone wiadomości o 13:00.
1: Radio Złote Przeboje. Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
10: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
11: To już prawie 13 przed nami niedzielne popołudnie. W Radiu Złote Przeboje za chwilę co nieco o pogodzie, a teraz czas na sprawdzone wiadomości.
12: Rekordowe upały i wielkie zużycie wody są apele, by ją oszczędzać. W Poznaniu dziś uroczystości 70. rocznicy Czerwca 56. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże w leczeniu zębów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska zmaga się z rekordową falą upałów. Wczoraj w Słubicach termometry pokazały prawie 39 stopni. To najwyższa temperatura odnotowana w czerwcu. Dziś ma być ponad 40. Duże miasta uruchamiają dodatkowe zdroje uliczne i klimatyzowane miejsca odpoczynku. Jak z takim żarem radzą sobie mniejsze miejscowości? W Kołaczycach. Na Podkarpaciu mieszkańcy mogą skorzystać z kurtyny wodnej ustawionej na rynku.
13: Było troszeczkę ochłody, a teraz chłopaki będą korzystać z cudownej mgiełki.
14: Pijemy wodę, staramy się dużo.
15: Jedyne, co jest fajne, to, że wysokie UV.
16: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
12: Temperatura ma zacząć spadać dopiero w połowie tygodnia. Brakuje wody w województwie śląskim. W wielu miastach i gminach sieci wodociągowe nie wytrzymują, bo zużycie wody jest znacznie większe niż możliwości jej dostarczenia. Z takim problemem mierzą się m.in. Pilchowice koło Gliwic. Już tydzień temu zabrakło wody w kranach podczas upałów. Dlatego dyrektor lokalnego przedsiębiorstwa komunalnego Agata Mosiąc-Kramosz apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia.
17: Zużycie wody jest ogromne. Jest ogromne. Dlatego apelujemy, aby racjonalnie gospodarować, racjonalnie. Co można, to zakręcić. Gdzie nie trzeba podlewać, nie podlewać.
12: Dziś jest niedziela handlowa. Warto zaopatrzyć się w sklepie w zapas wody pitnej. Od złożenia kwiatów przed bramą zakładów Hipolita Cegielskiego zaczęły się uroczystości 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956 roku. W uroczystościach weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i głowy państw kilku europejskich krajów. 70 lat temu w Poznaniu doszło do pierwszego w Polsce masowego antykomunistycznego protestu. Zginęło w nim co najmniej 58 osób. Miniaturowy robot stomatologiczny pomoże leczyć zęby. Opracowali go naukowcy z Uniwersytetu w Bazylei. Miniaturowy robot wewnątrzustny, bo tak się nazywa, ma przygotowywać zęby do zabiegu zgodnie z cyfrowym planem. Pomysł polega na tym, aby po skanowaniu podczas pierwszej wizyty dentyści mogli dokładnie zaplanować, w jaki sposób robot ma usunąć materiał zęba i od razu zamówić koronę, zamiast czekać na drugą wizytę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
11: Pogoda. No powiem szczerze, gdyby ktoś mi powiedział, że będziemy się zmagać z takimi upałami, to nigdy bym w to nie uwierzył. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach od 29 stopni na północy do nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
11: Grubo ponad 30 stopni w prognozach, jak słyszeliśmy. No, tym chętniej pewnie będziemy czekać na wieczór i na noc. Pocałuj noc, teraz Warius Manx w Radiu Złote Przewoje, a dzisiaj jeszcze mam dla Was w zanadrzu kilka niezwykłych historii. Co ciekawego może zdarzyć się w trakcie kolacji, kiedy spotykają się przypadkowo dwie wielkie artystki? Jak się przekonacie, mogą się zdarzyć rzeczy, w które trudno uwierzyć. O tym niebawem w Radiu Złote Przewoje.

0: Twoje radio Złote Przeboje. Złote Przeboje.
1: Martinez, you ready, girl? Come on.

Fam Like You i Camaro w Radiu Złote Przeboje. A w planach na dzisiejsze popołudnie mam jeszcze dla was wielki hit lat 80., czyli Sabrina i Boys. No to jest oczywiście piosenka, którą pokolenie obecnych 40-50-latków pewnie będzie pamiętać do końca życia, zwłaszcza teledysk, jak to Sabrina wyłaniała się z basenu. Co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć, a tak przy okazji to teledysk ten był, o ile dobrze pamiętam, w dwóch krajach zakazany. No, obecnie jest to wiadomość, w którą trudno uwierzyć, ale tak było. Sabrina za chwilę w Radiu Złote Przeboje, no a teraz wylądujemy też w połowie lat 80. Good Heart.

0: reklama.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
4: No ale co, Barbara? Rekin!
3: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
9: Hipertania niedziela w Auchan.
10: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.

Zawsze, kiedy słyszę Blondie, przypomina mi się historia, którą opowiedziała mi Edyta Bartosiewicz, kiedy rozmawialiśmy. Otóż Edyta Bartosiewicz spotkała się przypadkowo na kolacji z Debbie Harry z zespołu Blondie. No i podobno Debbie Harry zachowywała się w sposób bardzo ekstrawagancki, karmiąc owocami morza Edytę Bartosiewicz, co zresztą podobno doprowadzało do wściekłości osobę, z którą sama Debbie Harry przyszła. Ciekawe tak swoją drogą, ile takich niezwykłych tajemnic kryje jeszcze show biznes. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Wielki Nieobecny, czyli Chris Rea, Looking for the Summer, no a teraz ulubiona piosenka Thomasa Andersa z własnego repertuaru, Modern Talking.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Sąsiad! Oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
4: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
3: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową kasiareczkę.
5: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
6: Rodzina to rzecz święta. Trzeba o nią dbać. Szczególnie, kiedy mieszka się pod jednym dachem. Dbajcie, by ten dach był solidny.
7: SMP Materiały Wykończeniowe. Bezkonkurencyjna oferta, kiedy planujesz nowy dach. Szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMP Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
8: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
13: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
12: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
14: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
15: Mnie też.
14: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
15: Nigdzie. Możemy studiować w systemie e-learningu.
14: E-learningu?
15: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
14: Świetna sprawa.

jest jeden z dwóch wielkich hitów Limala, Neverending Story. Drugi wielki hit to oczywiście Too Shy. Pamiętam, jak to Limal opowiadał, że to piosenka ze wszechmiar rekordowa, bo przed laty, tuż po premierze, sprzedawała się w zawrotnym tempie 30 tysięcy egzemplarzy dziennie. To jest nie do uwierzenia. Tym bardziej, że tłocznia płyt musiała wtedy poprosić o pomoc konkurencję. Takie rzeczy już się nie zdarzają. Za moment w Radiu Złote przywoje wiadomości o 14:00. Sprawdzimy też pogodę. Teraz Monika Brodka.

0: od takich złotych przebojów na pewno dzisiaj nie zabraknie. Za chwilę 14 słówko o pogodzie, za moment też sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: ten ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
7: Właśnie minęła 14, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Budynek eksplodował w Wielkopolsce. Ucierpiały dwie osoby. Tysiące ratowników poleciało na ratunek Wenezueli po trzęsieniu ziemi. Pierwszy weekend wakacji, tłumy ludzi w Tatrach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wybuch w budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce. W wyniku eksplozji poszkodowane zostały dwie osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
9: Jedna osoba z ciężkimi poparzeniami została wydobyta i jest już pod opieką ratowników. Z drugą strażacy mają kontakt, ale wciąż pozostaje pod gruzami. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej, a do akcji skierowano także specjalistyczne grupy ratownicze z Poznania i Łodzi z psami. Przyczyny eksplozji na razie nie są znane. Wyjaśni je policja.
8: Ratownicy z 24 krajów przylecieli na ratunek Wenezueli. Po trzęsieniu ziemi poszukują nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Już teraz jest około 1,5 tysiąca ofiar. Za międzynarodową pomoc dziękuję pełniąca obowiązki prezydenta Wenezueli Delcy Rodriguez.
9: W najbliższych godzinach dotrą kolejne ekipy z różnych krajów. Współpracujemy z krajowymi i międzynarodowymi zespołami ratowniczymi, działając całodobowo w ciągu tych pierwszych kilkudziesięciu godzin, które mają kluczowe znaczenie dla ratowania życia.
8: Uważajmy na internetowe zbiórki na pomoc Wenezueli. Niektóre mogą być fałszywe. Warto polegać na sprawdzonych instytucjach. Zaczęły się wakacje, tłumy pojawiły się na tatrzańskich szlakach. Latem największym zagrożeniem są burze, ulewy i silny wiatr. Jak przygotować się do górskiej wycieczki, radzi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
10: Wczesne wyjście może spowodować, że po prostu będziemy bezpieczni, bo przy tak wysokich temperaturach na pewno zrobi się parno, zrobi się duszno. To poruszanie się w górach będzie trudniejsze. Jeżeli jest prognoza burzowa, powinniśmy dopasowywać plan, mieć wariant awaryjny, żeby szybciej zejść.
8: Na Podhalu w cieniu mamy teraz 33 stopnie. To legenda filmowej komedii. Mel Brooks kończy dziś 100 lat. Amerykański aktor, scenarzysta i reżyser komediowych parodii, szczególnie lubianych w latach 90. Wyreżyserował m.in. filmy Kosmiczne jaja i Robin Hood, Faceci w rajtuzach.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
13: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
7: Pogoda. Na termometrach dzisiaj grubo, 40 stopni. Sporo słońca, chociaż na zachodzie niewykluczone przelotne opady deszczu, a także burze. Jutro również burzowo na zachodzie, a na termometrach no niewiele się zmieni. 29 stopni na północy i nawet 38. Tyle będą wskazywać termometry na południu.
12: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
13: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
7: No i tak mi się wydaje, że dzisiaj pogoda bije absolutnie wszelkie rekordy. Gdyby komuś było mało, to polecam do pooglądania teledysk do piosenki, która pojawi się za moment. Lazurowe wybrzeże, co zresztą widać, piasek, morze, taniec, drinki z palemką. Wszystko się zgadza, tak powinny wyglądać wakacje. Elton John.

Taylor Dane i Tell It To My Heart, czyli piosenka, która doczekała się po latach nowej wersji zaskakująco dobrze brzmiącej. Niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Powiem szczerze, nie mogę się doczekać połowy lipca. Koncert Beaty Kozidrak również 31 lipca zagra na Zamku w Lublinie. Na ten koncert zapraszaliśmy się ostatnio. No i powiem szczerze, pytania, które wymyśliliście do Beaty Kozidrak, bardzo mnie zaskoczyły. Pewnie niektóre z nich uda nam się zadać Beacie Kozidrak przed koncertem. Mam nadzieję, że zdążę odpowiedzieć. Beata Kozidrak na razie siedzi i myśli nad odpowiedziami. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
6: Dostaniesz coś za świadectwo?
7: No raczej, rabat od Media Expert.
6: Wow, też chcę!
7: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
6: Mega!
8: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.

Maxi Priest. No już pachnie wakacjami, prawda? Pięknie. Za chwilę Barbara Streisand w Radiu Złote Przeboje, czyli artystka, która doczekała się upamiętnienia swoim nazwiskiem pewnego zjawiska. Już wyjaśniam, o co chodzi. Otóż owo zjawisko to efekt Streisand. A było to tak. Barbara Streisand pozwała pewnego fotografa za umieszczenie w internecie zdjęcia jej domu. Domagała się ich usunięcia, a także 50 milionów dolarów odszkodowania. No i sprawa, jak to zwykle bywa, odbiła się szerokim echem i owe zdjęcia obejrzało pewnie 1000 razy więcej internautów, niż gdyby o tym w ogóle nie wspominała. No, tak to już w internetach bywa. Niedzielne popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za chwilę pojawi się facet o najbardziej niezwykłym głosie w całej historii show biznesu, Barry White. Sprawdzimy też, co ciekawego słychać u panów z zespołu Kombi.

0: Oszczędni tankują taniej.
1: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny!
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
17: Aflofast.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
19: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
21: Reklama.
22: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rotinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rotinger.pl.
23: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Słodkiego, miłego życia i zespół Kombi w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to Grzegorz Skawiński dostarczył dowody na to, że faktycznie czasami zdarza mu się wieść słodkie i miłe życie. Pochwalił się swoim urlopem na Bali. Zdjęcia przepiękne. No i powiem szczerze, trochę zazdroszczę. Tak przy okazji wakacji to pytałem kiedyś panów z zespołu Kombi, czy zdarza im się jeździć razem. Grzegorz Skawiński stwierdził, że owszem, zdarzało się przed laty, ale teraz wychodzi z założenia, że jednak od czasu do czasu należy od siebie odpocząć. No, może jest w tym odrobina racji. Jennifer Page teraz.

0: Tak, Złote Przeboje to tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 15 i wiadomości, sprawdzimy też pogodę.
1: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
2: Autopromocja.
3: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Halo? Są rzeczy, o których lepiej nie mówić, bo nie wiadomo, kto je usłyszy i gdzie doniesie. Jednak jeśli chodzi o wykańczanie, szczególnie tam na górze, to nie jest tajemnicą, kto robi to najlepiej.
8: Jeśli planujesz nowy dach, skorzystaj z bezkonkurencyjnej oferty firmy SMB Materiały Wykończeniowe. Mamy szeroki wybór pokryć dachowych w świetnych cenach. SMB Materiały Wykończeniowe. Zielona Góra, ulica Sulechowska 4A, budynek GAI.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Właśnie minęła 15, to Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie przed nami. Co w pogodzie, o tym za chwilę, teraz czas na wiadomości.
16: Katastrofa małego samolotu we Francji, zginęło 11 osób. Rekordowe upały, małe i duże miasta próbują schłodzić mieszkańców. Wieczorem powroty z pierwszego wakacyjnego weekendu policja apeluje o ostrożność, bo upał nie sprzyja koncentracji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Katastrofa małego cywilnego samolotu we Francji. Zginęło 11 osób. Do zdarzenia doszło w miejscowości Tomblaine na północnym wschodzie kraju. Tak upalnie w czerwcu w Polsce jeszcze nie było. Z falami upałów walczy cały kraj. Warszawa wprowadziła miejsca chłodu, czyli około 150 ogólnodostępnych klimatyzowanych placówek w całym mieście, a także zraszacze w kluczowych punktach. Wrocław uruchomił dodatkowo zdroje uliczne. Z wysoką temperaturą starają się walczyć także mniejsze miejscowości. Marcin Starzec.
17: W prawie całym kraju obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Przed skwarem ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od rana termometry idą tylko w górę i w kulminacyjnym punkcie mogą doskoczyć do nawet 40 stopni. W takich warunkach eksperci nie zalecają wychodzenia na zewnątrz, ale rzeczywistość bywa inna. W małych miasteczkach, jak chociażby Kołaczyce na Podkarpaciu, schłodzić można się przechodząc przez kurtynę wodną, która jest rozstawiona na środku wylanego betonem rynku, przez co woda zamiast chłodzić, dodatkowo grzeje.
18: Jedyny sposób to jest jechać nad wodę i siedzieć nad wodą cały dzień. To jest jedyny sposób.
19: Nie radzę sobie z upałem i to są dla mnie bardzo trudne do zniesienia temperatury.
17: A te mają zostać z nami przynajmniej do środy.
16: Niestety upały nie sprzyjają utrzymywaniu koncentracji za kierownicą, dlatego mundurowi apelują, by robić częste przerwy w podróży i po prostu się nie śpieszyć.
20: Noga z gazu na pewno wolniej, a dojedziemy bezpieczniej.
16: Dzisiaj wieczorem powroty z pierwszego weekendu wakacji. Na drogach wjazdowych do większych miast na pewno będzie większy ruch niż zwykle. Tymczasem kilkadziesiąt Fiatów 126P wyruszyło z Wrocławia w wielką wyprawę maluchów dla dzieci. Start charytatywnego rajdu miał miejsce przy hali stulecia. Celem podróży jest Normandia. Uczestnicy mają dotrzeć tam 6 lipca. A ideą akcji jest pomoc najmłodszym ofiarom wypadków drogowych. Ambasadorem z kolei kierowca rajdowy Kajetan Kajetanowicz.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
21: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
0: Pogoda. W prognozach takie upały, że aż trudno w to uwierzyć. Gdyby ktoś nam powiedział, że będziemy się z takimi temperaturami zmagać, nigdy byśmy w to nie uwierzyli. Do końca dnia burze mogą pojawić się na zachodzie. Jutro, jeżeli chodzi o pogodę, niewiele się zmieni. Burzowo na zachodzie, a na termometrach 29 stopni na północy i nawet 38 na południu.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
21: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
0: Teraz prognoza muzyczna, która u nas zawsze dopisuje. Mam dla was m.in. Madonnę, La Isla Bonita. Pojawi się Budka Suflera jeszcze z Janem Borysewiczem grającym na gitarze, czyli Nie wierz nigdy kobiecie. No a teraz Maggie Rayleigh, z którą udało nam się ostatnio porozmawiać przy okazji jej niedawnego koncertu w Polsce.

Pięknie, Ring Astley w Radiu Złote Przeboje. Kiedy rozmawialiśmy jakiś czas temu, przyznał, że od pewnego czasu wszystko na swoich płytach robi sam. Powiedział, że nie jest być może doskonałym muzykiem, ale jeżeli, cytuję, zamkniesz mnie w ciemnym pomieszczeniu z instrumentami, to na pewno prędzej czy później coś nagram. Tyle Ring Astley. No, skromność przede wszystkim, to się bardzo ceni. Zresztą ostatnia jego płyta jest najlepszym na to dowodem, że chcieć to móc. Andrzej Piaseczny teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Złoty przeboj. Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Gorąco?

0: tylko w KFC. Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
3: Tania niedziela w Auchan.
4: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
5: Reklama.

Dancing in the Moonlight w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to nie tak dawno wydawać by się mogło kawałek debiutował na listach przebojów. No to proszę bardzo, minęło nie wiedzieć kiedy 25 lat. Nie do uwierzenia. Skoro już tak sobie podróżujemy w czasie, to teraz piosenka, od której debiutu minęło pół wieku. ABBA. Pamiętam, jak to Edyta Bartosiewicz opowiadała, że będąc małą dziewczynką zasłuchiwała się w tym zespole. No, któż z nas tego nie robił?

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 złotych. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 25 lat CUK. Świętujemy zniżkami, nawet do 50%. Przyjdź do placówki CUK Ubezpieczenia w Zielonej Górze i sprawdź strefę zniżek. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy najlepszą cenę na ubezpieczenie auta, domu, mieszkania czy życia. Zielona Góra, Dworcowa 26. My doradzamy, ty oszczędzasz.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
6: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
12: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
13: Ale handlowa, Marian, handlowa!
12: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
13: No.
14: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
15: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
16: Skoda.
17: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
18: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
17: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
18: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
19: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
20: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
21: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
20: Gatta. To od niej zaczyna się lato.

Zaglądałem do terminarza koncertowego Sandry, no i znalazłem tam daty obejmujące już 2027. Proszę bardzo. Jak to ktoś ładnie powiedział, nie ma czegoś takiego jak emerytura dla artysty, który kocha swoją pracę. Najlepszym na to zresztą dowodem jest historia zespołu Scorpions, którzy przechodzili na emeryturę już chyba ze 3 razy, o ile dobrze pamiętam, a tylko w tym roku zagrają u nas 2 razy. Teraz w Radiu Złote Przeboje No Mercy, a za niecały kwadrans wiadomości o 16:00.

0: Sąsiad, oczadziałeś, no czym ty palisz? Nie da się oddychać.
1: Węglem, a czym mam palić? Gazu nie mam.
0: Jak to czym? No kup piec na pelet w Wentorze. Ja zmieniłem, jeszcze dostałem dotację, a za oszczędności kupiłem nową ksiareczkę.
2: Wentor.pl. Nowoczesna technika grzewcza. Żary Słowackiego 4C. Uwaga! Tylko do końca czerwca na hasło Złote Przeboje aż 10% rabatu na całą naszą ofertę.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
6: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
5: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
6: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
7: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Dzień dobry, godzina 16:00, czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Wypadki na drogach są karambole. Policja apeluje, by zwolnić. Moskwa może dokonać prowokacji na wschodniej flance, ostrzegają eksperci. Nie dajmy się portalom społecznościowym, algorytmy specjalnie wzbudzają agresję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Potężny wypadek w Zachodniopomorskiem. Na S3 zderzyły się 4 samochody. Jedna osoba zginęła. Droga w kierunku Szczecina przed Pyrzycami jest zablokowana. 4 samochody zderzyły się też na drodze z Lublina do Warszawy. Tu 2 osoby zostały ranne. Zablokowana jest ekspresówka do stolicy. Policja apeluje, by zwolnić. Tym bardziej, że ruch jest bardzo duży, a upał utrudnia koncentrację. Przez upały jedziemy darmowo autostradą A1 w ten weekend. Otwarte są wszystkie bramki na trasie Gdańsk-Toruń. W wakacje przy korkach na trasie będziemy podnosić szlabany, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
11: Początkowo przyjęliśmy, że to będzie 25 minut oczekiwania na wjeździe i wyjeździe. Zdecydowałem o rozszerzeniu tego typu czynności na wszystkie zjazdy z tej drogi.
10: W pozostałe wakacyjne weekendy mechanizm będzie funkcjonować wyłącznie na bramkach w Rusocinie, Nowej Wsi i Nowych Marzach. Rekordowe temperatury oznaczają coraz więcej interwencji medycznych. Lekarze ostrzegają, że odwodnienie rozwija się stopniowo, a jego pierwsze objawy często są niepozorne. Nie wolno bagatelizować osłabienia, apatii, zawrotów głowy czy zaburzeń widzenia. Kreml może próbować przetestować spójność NATO i dokonać prowokacji w Polsce lub krajach bałtyckich, poinformowały źródła wywiadowcze z 2 państw wschodniej flanki. Łotewski wywiad mówi, że Rosji nie stać na pełnoskalowy atak, ale można spodziewać się tak zwanego ataku hybrydowego w rodzaju sabotażu albo użycia rakiet i dronów. Rosja chciałaby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy okazji sprawdzić, czy Stany Zjednoczone zareagują na atak. Atakują nas ciągle portale społecznościowe, sprzyjają brutalizacji języka. Tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy mediów społecznościowych premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego im więcej gniewu, oburzenia czy agresji, tym większa szansa, że taki komunikat zostanie nam nachalnie podawany. Warto więc nie dawać się temu manipulować, bo jak dodaje profesor, język nie tylko opisuje rzeczywistość, ale też ją tworzy.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
12: Sponsorem programu jest firma Bros. Producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
13: Pogoda.
14: Dzisiaj rekordowe upały na zachodzie kraju, nawet temperatura powyżej 40 stopni, a jeśli chodzi o zbliżający się poniedziałek, to jutro można powiedzieć, że delikatnie chłodniej, bo będzie niewiele ponad 30 stopni, 32, 35 w centrum czy też na południu, a na północy kraju nawet dużo chłodniej, bo 23 czy też 27 stopni.
12: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
14: Był taki słynny pisarz, co napisał: ów jak gorąco, i myślę, że to jest pierwsza myśl, jak człowiek wychodzi dzisiaj z domu, ale jeśli akurat w tych domach zostaniecie, albo na przykład jedziecie samochodem, gdzie jest klimatyzacja, no to możecie się odprężyć i posłuchać świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje, bo mam dla was już teraz The Police, Mariusz Stelmaszczyk. Dzień dobry.

W takiej nieco dyskotekowej odsłonie Celine Dion w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, czas na zespół Labusz. Zespół, który powstał w 1994 z inicjatywy legendarnego producenta Franka De Fariana, a w skład duetu weszli amerykańska wokalistka Melanie Thornton oraz raper Lane McCray. Oboje poznali się w Niemczech, gdzie McCray służył w amerykańskich siłach powietrznych, a Thornton pracowała jako wokalistka sesyjna. No i to jest akurat zespół, który przeszedł do historii jako jeden z najbardziej rozpoznawalnych, jeśli chodzi o gatunek Eurodance. Więc słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Falling in Love.

0: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
7: Tania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: Reklama.

Tina Turner, a więc niepowtarzalny głos Tina Turner w radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jeśli chodzi o zespół Bee Gees, to lata między 77 a 79 to była ich absolutna dominacja. Ich utwory podbijały listy przebojów, a jednym z nich był kawałek Tragedy. Co ciekawe, piosenka powstała podczas kręcenia filmu związanego z Beatlesami, a więc Klub Samotnych Serc Sierżanta Pieprza, w którym to grali bracia Gibbonowie. A tekstowo piosenka opowiada o nagłym, przytłaczającym uczuciu straty i chaosu, po prostu tragedii. Piosenka przeżyła też drugie, a nawet bym powiedział już trzecie życie, trzecią młodość, bo pojawiła się 2 lata temu w filmie Tima Burtona Beetlejuice z Michaelem Keatonem, Winona Ryder i Moniką Bellucci. No to dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. Tragedy, Bee Gees.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
20: taniej masz. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł...

To jest jeden z takich kawałków, że nawet jak nie chcesz, to i tak będziesz nucił, bo zostaje w głowie na zawsze. Świetny numer zresztą. One Night in Bangkok w Radiu Złote Przeboje. Natomiast proszę Państwa, w Radiu Złote Przeboje mamy dla Was propozycję wejściówki na Night Dinner Show by Agustin Agurola, które odbędzie się 11 lipca w Łodzi. Wystarczy, że kreatywnie odpowiecie na pytanie na formularzu Radia Złote Przeboje, który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz tańczyć i dlaczego. Najciekawsze odpowiedzi będą właśnie nagradzane tym, że od jutra w poranku Radia Złote Przeboje będziemy do Was dzwonić i będziemy mieć też do Was dodatkowe pytanie, które zada nasz gość, a więc Agustin Agurola. A więc bądźcie czujni jutro od samego rana, a szczegóły też znajdziecie na radiozłoteprzeboje.pl.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Gorąco? Wpadaj do KFC na mrożoną kawę za jedyne 3 zł. Wpisz

0: KFC. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Reklama.
4: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
5: Nauczyciele zapowiadają protest, żądają większych podwyżek. 50 osób na jedno miejsce, tyle zgłosiło się na egzamin do łódzkiej filmówki. Odpadli z mundialu w fatalnym stylu, więc federacja zabrała im czarterowy samolot. Wracajcie sobie sami, usłyszeli Urugwajczycy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3% podwyżki płac, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
6: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
5: We wtorek związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. Jeszcze tylko do wtorku właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. Czujnik może uratować życie, mówi brygadier Jędrzej Pawlak ze Straży Pożarnej.
7: Sygnał potrafi obudzić śpiącego człowieka, potrafi czasami również zwrócić uwagę sąsiadów.
5: Za brak czujki można dostać mandat do 5 000 zł albo grzywnę do nawet 30 tysięcy. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą zmierzyć się z egzaminami, a te są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
8: No marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
5: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Urugwaj to na razie największe rozczarowanie piłkarskiego mundialu. Za karę drużyna musiała wracać lotami rejsowymi, bo Urugwajska Federacja odwołała jej lot czarterowy. Dwukrotni mistrzowie świata nie potrafili wygrać meczu i odpadli w marnym stylu. Piłkarze w dodatku nie znoszą swojego bezkompromisowego trenera i atmosfera w drużynie była nie do zniesienia.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Dzisiaj pamiętajcie, żeby pić dużo wody, szukać cienia, a jak nie musicie wychodzić z domu, to też tego nie róbcie, no bo zwłaszcza na zachodzie dzisiaj rekordowe upały powyżej 40 stopni. A jeśli chodzi o poniedziałek, no to jutro, jakkolwiek by to zabrzmiało, mogę powiedzieć, że będzie trochę chłodniej, no bo na północy nawet temperatura jutro może spaść poniżej 30 stopni, natomiast z kolei jutro w centrum 35, czy też na południu już 37, więc upały jednak też w części Polski jutro pozostaną. Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie z Radiem Złote Przeboje. Już godzina 17 minęła podczas tego niedzielnego popołudnia i mam dla Was świetne kawałki na to popołudnie właśnie. Roxette teraz.

I don't wanna dance. No w taki upał, jak jest około 40 stopni, to też nie każdemu chce się tańczyć. Zresztą pamiętajcie o tym, że z racji tych upałów, tych rekordów, no to też tą wodę warto pić, też raczej szukać cienia. No i w ogóle na siebie uważać, bo to jest ciekawe, że jest 40 stopni, a ja akurat na przykład jestem lekko podziębiony, więc to jest też ciekawe połączenie. Natomiast w Radiu Złote Przeboje mnóstwo pozytywnej energii. Już teraz Christopher Cross dla was. Dajcie głośniej.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: You ready?
9: Tylko w Disney Plus.
10: Every second counts, baby.
9: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
11: Restaurant is flooded.
9: To już ostatnia szansa.
12: I am selling the building.
9: By uratować to miejsce.
13: We have each other and nothing left to lose.
9: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

Radiu Złote Przeboje. Oscarowy kawałek z lat 80. z roku 1980 i Fame. Natomiast proszę Państwa, mało kto wie, że jeden z największych przebojów Eurodance początku XXI wieku w rzeczywistości narodził się, uwaga, uwaga, no w Rosji. Gdyby nie pomysł producenta Alexa Christensena, świat prawdopodobnie nigdy nie usłyszałby charakterystycznego la la la la la, jeśli ładnie nucę, który do dzisiaj rozpoznają miliony słuchaczy i to już po kilku pierwszych sekundach. Więc myślę, że już też wiecie, o jakim kawałku mówię. ATC, Around the World w Radiu Złote Przeboje.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
2: Ale handlowa, Marian, handlowa.
1: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
2: No.
3: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
8: Co mamy do wyboru?
7: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
8: A gdzie ty jesteś, skarbie?
7: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
9: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
10: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Daleko jeszcze?
12: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
11: Wow, jaki błękitny.
13: A to nasz hotel przy samej plaży.
12: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
15: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: Hiper tania niedziela w Auchan.
19: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
20: Reklama.

W Radiu Złote Przeboje zrobiło się bardzo klimatycznie i nastrojowo podczas tego niedzielnego już późnego popołudnia. Black Wonderful Life, natomiast proszę Państwa, czas na dowód na to, że ze sobą wszystko na świecie jest jednak jakoś połączone. No bo pewnie kojarzycie przebój Disco Otałan, no to stoi za nim człowiek, którego syn wiele lat później zrewolucjonizował muzykę elektroniczną. Mówię tutaj o producencie Daniele Vangardzie, którego synem jest Thomas Bangalter, a więc współzałożyciel legendarnego duetu Daft Punk. Tak jest, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie historia muzyki tanecznej zatoczyła koło od lat 70. i muzyki disco do muzyki elektronicznej, tak naprawdę tej współczesnej. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Otałan Disco.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Słuchaj, szef mnie namawia na studia podyplomowe.
8: Mnie też.
7: Ale gdzie my dojeżdżać będziemy?
8: Nigdzie, możemy studiować w systemie e-learningu.
7: E-learningu?
8: Jasne, kilkadziesiąt kierunków studiów, w tym podyplomowe na ponad 50 kierunkach: oligofrenopedagogika, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, przygotowanie pedagogiczne, autyzm, biologia, geografia, historia, etyka, administracja, coaching i wiele innych.
7: Świetna sprawa, wielu moich znajomych kształci się w tym systemie.
8: Więcej na studiujwzielonejgorze.pl.
7: E-learning, to ci się opłaci. Studiujwzielonejgorze.pl.
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
0: Reklama.
1: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: 11-letni chłopiec uratowany spod gruzów w Wenezueli. Ruszyło poszerzanie autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Upał przetacza się przez Polskę, a jutro ciąg dalszy, znów około 40 stopni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Wenezueli trwa wyścig z czasem po środowych trzęsieniach ziemi. Zginęło już ponad 1400 osób. Mimo że od katastrofy minęły ponad 3 doby, spod gruzów wciąż udaje się wydobyć żywych. Wśród ostatnich uratowanych jest 11-letni chłopiec, do którego kolumbijscy ratownicy docierali przez 6 godzin.
11: Pracowaliśmy przez wiele godzin, głównie w nocy. Rano wznowiliśmy poszukiwania, zlokalizowaliśmy chłopca i torowaliśmy do niego drogę. W końcu nawiązaliśmy z nim kontakt i udało się go bezpiecznie wydostać.
10: Do akcji ratunkowej włączyły się zespoły z 24 państw. Rusza rozbudowa autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Podpisano umowę na poszerzenie pierwszego odcinka o długości 17 km między Grodziskiem Mazowieckim a węzłem Konotopa pod Warszawą. To jeden z najbardziej obciążonych odcinków dróg w Polsce, mówi Paweł Woźniak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Natężenie ruchu to jest od 60 do 100 tysięcy pojazdów na dobę. To bardzo podnosi ten stopień skomplikowania realizacji tej inwestycji.
10: W czasie robót autostrada cały czas ma pozostać przejezdna, po dwa pasy w obu kierunkach. Po ekstremalnych upałach do Polski nadciągają burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla północno-zachodniej Polski. Na początku na zachodnim Pomorzu, w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. W nocy front burzowy będzie się przesuwać w głąb kraju. Obejmie też Pomorze, Kujawy, Warmię i Mazury. Burzom będzie towarzyszyć niebezpieczny wiatr, przekraczający nawet 100 km na godzinę, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
13: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, uszkodzenia dachów.
10: Pogoda będzie gwałtowna także jutro znów pojawią się burze. Ekstremalnie wysokie temperatury dotarły dziś do polskiego bieguna Zimna. Na Suwalszczyźnie 35 stopni. Jesteśmy w Gibach w pobliżu jeziora Gieret. Rozmawiamy z turystami.
14: Na dzisiaj to siedzimy nad jeziorem. Opalamy się, odpoczywamy.
15: No, spływ, rowery i to tutaj sielsko. Raczej się spędza czas biwakując.
10: Mamy pierwszy weekend wakacji. Jak mówią lokalni mieszkańcy, takiego gorącego początku nie sposób sobie przypomnieć.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Dzisiaj upalnie i gorąco, jutro też będzie naprawdę bardzo, bardzo ciepło w centrum i na południu. Natomiast od tych upałów człowiek będzie mógł odpocząć jutro na przykład nad morzem, bo na północy jutro temperatura spaść może do 27, a nawet do 23 stopni. Niedzielny wieczór, więc chciałoby się powiedzieć, że robi się odrobinę chłodniej, a tak za bardzo nie jest. Natomiast można się zrelaksować słuchając świetnej muzyki w Radiu Złote Przeboje. Już za chwilę The Culture Club, czy też Modern Talking, a także rozmowa i wspominki o latach 80. z Janem Borysiewiczem z Lady Punk. Ale wcześniej mam dla Was OMD, Mariusz Stelmaszczyk. Kłaniam się ponownie.

0: W Radiu Złote Przeboje Culture Club. Natomiast proszę Państwa, już teraz czas na spotkanie z Janem Borysiewiczem z Lady Punk, który tak wspomina lata 80.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem. I wiesz, po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej, wyrzucali doniczki w nich, wszystko to, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. Wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tłukli z tymi zomowcami, wiesz, to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie, także, no wiesz, no, były różne sytuacje, tak, natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A my do Janka Borysiewicza jeszcze dzisiaj wrócimy, natomiast teraz dajcie głośniej. Kaja, śpi, kochanie, śpi.

0: The Corrs w radiu Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Janem Borysewiczem z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o filmie, o nim samym, który no, niebawem ma się ukazać.
1: O film chciałem cię zapytać, bo jestem bardzo ciekawy. Po pierwsze, to będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do dziś?
2: Nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku,
1: tak.
2: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
1: To jest to pytanie często mają dziennikarze. O co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
2: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
1: No tak, radę, dokładnie.
2: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
1: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest taka... Takie...
2: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
1: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
2: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to... Tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A do Janka Borysewicza zespołu Lady Punk jeszcze dzisiaj wrócimy. Teraz z kolei dajcie głośniej Mother Talking.

0: mama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: A, ale mnie gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Reklama.

0: Maleńczuk i powiedział: ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
1: Ale coś w tym jest, wiesz.
0: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
1: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. Wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
0: No boysbandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
1: No przecież akurat na nich nie patrzyłem.
0: No domyślam się.
1: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mhm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
0: No bo to imponowało.
1: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak. Kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
0: Tak.
1: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
2: No co by nie mówić, stylówki z lat 80. miały swój klimat. Natomiast w Radio Złote Przeboje już teraz dajcie głośniej elektryczne gitary. Koniec.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
6: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Od tego ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
10: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj paliwo 20 groszy taniej.
20: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
21: A jak lemoniadę?
7: No też.
20: To poprosimy.
7: Ale co?
21: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
0: Reklama.
23: Godzina 19, Mariusz Estelmaszczyk. Dzień dobry, wieczór za sterami radia Złote Przeboje. No i teraz odprężmy się, posłuchajmy świetnej muzyki. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje na pewno będzie Reniusi z Billy Joel, a w tej chwili oddaję głos pani Mariah Carey.

0: said, Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and roll is king.
1: Electric Light Orchestra Rock and Roll is King w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru. Natomiast, proszę Państwa, Muniek Staszczyk już teraz wspomina swoją współpracę z Krzysztofem Krawczykiem.
2: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wtedy BMG, czyli wydawca płyty Krawczyka, zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, prostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
1: Tak.
2: A Krzysiu sobie siedzi i mówi, Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
1: Serdecznie,
2: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. Po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock and roll, chociaż śpiewał pop.
1: A do Muńka Staszczyka zespołu T-Love zaraz w Radiu Złote Przeboje. Wracamy. Reniusis teraz.

0: Night Long Lionel Richie w Radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk z Tilaw wspomina festiwal w Jarocinie w 1984 roku.
1: No świetny festiwal, zresztą zgadzam się z tobą, 1984 to był bardzo dobry festiwal, oczywiście potem jeszcze wiele Jarocinów, ale chyba z tych... No i Jarocin stał się coraz wtedy większym festiwalem, bo 83, w którym Alternative zadebiutował, to był pierwszy festiwal, gdzie było 20 tysięcy chyba ludzi, czy 10, bo wcześniej były dużo mniejsze edycje, po prostu to był pierwszy, a 84 też, ta słynna zadyma, piaskowa burza na koncercie Desertera. No i nasz koncert też świetnie nam wyszedł, dlatego zrobiliśmy z tego materiał później, który sprzedawaliśmy przez 2 lata na koncertach i poszedł tak w ten sposób Tilaw pod strzechy, bo przecież w radiu nas wtedy nie było i ludzie sobie te kasety odgrywali, robili kopie. Więc ja nie wiem, ile tych kaset poszło w ludzi, bo to były po prostu, my robiliśmy to chałupniczo. Nasz menadżer Bobesz po prostu, bo miał taki magnetofon i to nagrywał, a nasz gitarzysta Janek Knorowski, dzisiaj pan profesor ASP, robił nam okładkę, ponieważ no, był i jest plastykiem. To wszystko totalnie, rzeczywiście to był punk rock.
0: Tak. Do Muńka Staszczyka to jeszcze w Radiu Złote Przeboje wrócimy, natomiast teraz prawdziwy przebój Billego Joela, Uptown Girl.

0: Barbara! Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
3: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny!
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.

0: kawałek, który kojarzy mi się, że jest ciepło, jest lato, człowiek jedzie samochodem, a najlepiej jak w tle gdzieś widać ocean, albo chociaż morze, czy też jezioro. Natomiast teraz w Radiu Złote Przeboje Moniek Staszczyk, Still Love, opowiada o Kaziku.
1: Mylą cię jeszcze, chociaż nie wiem, czy to jest możliwe, ale jeszcze mylą cię czasem jeszcze z Kazikiem?
2: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
1: Na jakimś festiwalu?
2: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow. A Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakomplowana zespołu, a dwa jeden czas.
1: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
2: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
1: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej. Mamy
2: troszkę krócej.
0: Zresztą to by było bardzo ciekawe połączenie. No to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje Kult, czy nie wiecie. Natomiast ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia i miłej resztki weekendu, a także całej wakacji.

Twoje radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odtemperatują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl?
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
5: Bogdan Widawka, cieszę się, że znów mogę być z wami w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w twoim radiu Złote Przeboje. Jak zwykle przed nami niespełna godzina. W naszym magazynie dzisiaj wielu ciekawych gości będzie opowiadało o swoich pasjach, o swoim pomyśle na życie. Już za moment spotkanie z leśnikiem Pawłem Mrowińskim. Pan Paweł Mrowiński jest kierownikiem Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich i jednocześnie zajmuje się m.in. oczywiście ogrodem dendrologicznym. To podkreślam, bo niedawno lubuska kolekcja Sosen uzyskała status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju Pinus. Kolekcja Sosen właśnie z Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Za chwilę rozmowa z panem Pawłem Mrowińskim, ale wcześniej o bardzo dużym zagrożeniu pożarowym w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Zostały wprowadzone działania zaradcze, o tym w szczegółach już za moment. Zajrzymy też do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.
6: Najważniejsze to są po prostu dobre chęci.
5: Tak jest, dobre chęci, no i oczywiście empatia. Jeśli macie jedno i drugie, a jeżeli jesteście w stanie podzielić się trzecim, czyli czasem, to nadstawcie ucha, bo w tej godzinie będziemy rozmawiać również o wolontariacie w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. A to oczywiście nie wszystkie tematy, bo jest ich w tej godzinie znacznie, znacznie więcej.
4: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
5: Żar leje się z nieba, w związku z tym zagrożenie pożarowe w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze jest bardzo duże i w związku z tym wprowadzono szereg działań zaradczych. Mówi Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
4: Istotne dla Zielonej Góry.
7: W związku z występującym w lasach dużym zagrożeniem pożarowym oraz panującymi ekstremalnie wysokimi temperaturami powietrza, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lesie bądź w jego sąsiedztwie. Lasy pozostają otwarte dla społeczeństwa, należy tylko unikać zachowań mogących spowodować pożar bądź utrudnić prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej, w szczególności używanie otwartego ognia czy też wjazdu samochodem do lasu. System obserwacyjno-alarmowy, służby leśne wraz ze strażą pożarną przez cały czas monitorują zagrożenie i w razie powstania pożaru niezwłocznie podejmują działania. Aktualną i prognozowaną sytuację pożarową możemy na bieżąco śledzić na stronach internetowych Lasów Państwowych oraz poprzez dedykowaną aplikację Mobilny Bank Danych o Lasach. Zachęcamy do korzystania z lasu, róbmy to jednak w sposób odpowiedzialny, a w przypadku zauważenia pożaru niezwłocznie alarmujmy służby poprzez numer 112.
5: Mówił Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
4: Tydzień w Zielonej Górze.
5: Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się teraz do Jezior Wysokich, do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Tam jest kierownik tego ośrodka, Paweł Mrowiński.
4: Ciekawe lubuskie.
5: Ogród dendrologiczny przy Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w Nadleśnictwie Lubsko stał się miejscem o szczególnym znaczeniu dla polskiej przyrody i dla polskiej nauki. Otóż Komisja do Spraw Kolekcji Narodowych Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oficjalnie przyznała zbiorowi Sosen prestiżowy status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju Pinus. To jest absolutnie wyjątkowe wyróżnienie, które jest ukoronowaniem blisko 30-letniej pracy i wielkiej pasji leśnika Pawła Mrowińskiego, z którym właśnie rozmawiamy. Dzień dobry, panie Pawle.
8: Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Przede wszystkim gratulacje oczywiście, wielkie gratulacje, ale proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, dlaczego ten certyfikat to wydarzenie bezprecedensowe?
8: No od pewnego czasu, od kilkunastu chyba lat, może 20, jest przyznawane właśnie takie wyróżnienie dla szczególnych kolekcji w Polsce. To jest taka idea, która się wzięła z Wielkiej Brytanii też tak powoli, powoli wchodzi do Polski i Polskie Towarzystwo Dendrologiczne uznało, że no jest część zasobów botanicznych, dendrologicznych w Polsce na tyle ważna, na tyle istotna, która niesie za sobą też mocne zaangażowanie twórców tych kolekcji, że no warto je może w jakiś sposób uhonorować i uznać takim właśnie tytułem kolekcji narodowych. To jest też ważne z takiego punktu widzenia jakby naukowego, chociaż ja jak zaczynałem tą kolekcję swoją tworzyć, no to raczej z takiej pasji i zauroczenia, za takiego silnego zainteresowania się rodzajem pinus, a tak się sosna po łacinie nazywa. Natomiast teraz jak państwo dendrolodzy chodzili po ogrodzie, no to też przewijało się w ich rozmowie to, że to ma także taki ważny charakter edukacyjny, bo w pewnym sensie jakby pokazuje, jakie gatunki jeszcze sprowadzane przecież z różnych stron świata można w naszym klimacie, tutaj w Polsce, klimacie akurat Polski Zachodniej, hodować. To bardzo wąski wycinek całego świata roślin, jaki mamy, bo dotyczy tylko sosny, rodzaju sosna i gatunków związanych z tą sosną. Niemniej jednak no, ta sosna jest dla nas, dla całego społeczeństwa, myślę, dla leśników i dla wszystkich bardzo ważna, bo przecież większość lasów w Polsce tworzy sosna zwyczajna, Pinus sylvestris po łacinie, chociaż może trochę krzywdząco nazywana zwyczajną albo czasami pospolitą, ale jest gatunkiem niezwykłym. I tak pomyślałem sobie, że może właśnie poświęcić jakby swoją energię, wiedzę i rozwijać tą wiedzę i budować taką kolekcję właśnie różnych gatunków sosen.
5: Przeczytałem na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, że ten sukces to wspólny powód do dumy dla całego Nadleśnictwa Lubsko i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Ja bym chciał zapytać pana jako pasjonata, jako naukowca. Pan kończył Wydział Leśny Akademii Rolniczej w Poznaniu, ma pan tytuł magistra inżyniera. Chciałem zapytać pana, jak pan odczuwa tą dumę, no bo to jednak jest olbrzymi sukces.
8: Nie wiem, być może to nie dotarło do mnie, być może mam jakiś taki charakter, że inni widzą, że to jest większy sukces niż ja to postrzegam. Ja jestem, tak jak myślę o sobie, to jestem no, takim kolekcjonerem, zbieraczem i robiłem to właśnie z pasji, zainteresowania tym rodzajem pinus, a nie z jakiejś potrzeby tworzenia czegoś, co zyska albo nie zyska uznania. Tak jak mówiłem, ta sosna zawsze jakoś tak budziła we mnie dużo zainteresowań i sympatii właśnie ze względu na swój charakter, na swoją różnorodność, na swoją odmienność. W obrębie jednego rodzaju jest taka różnorodność gatunków, że chyba w innych rodzajach aż tak bardzo się tego nie spotyka. I może trochę nieskromnie powiem, ale rzeczywiście na tworzenie tej kolekcji, na utworzenie w ogóle tego ogrodu dendrologicznego, który jest elementarną częścią Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, to był mój pomysł od samego początku, kiedy zobaczyłem tutaj fragment przy infrastrukturze, przy budynkach ośrodka. Zobaczyłem taki fragment, że tak powiem, trochę nieudanej uprawy leśnej, którą zniszczyła zwierzyna. No wtedy poprosiłem nadleśniczego o to, czy moglibyśmy ogrodzić to i ja tutaj zacząłbym tworzyć, miałem już wtedy taki pomysł właśnie na kolekcję sosen. Szef się zgodził i tak to się zaczęło. Od zakupu pierwszych sadzonek, a potem właściwie większość to zakup nasion i hodowanie z nasion, oczywiście nasion z certyfikatami pochodzenia, które mają gwarancję tego, że i są legalnie pozyskane i pochodzą z naturalnych stanowisk, tam gdzie występują. Więc takie to były początki. I rzeczywiście teraz i szef Nadleśnictwa Lubsko tak jakby też podkreśla, że jest to ważne wydarzenie, ważny tytuł tej kolekcji. Natomiast no, ja ciągle jestem jakby na etapie ciągle tworzenia tej kolekcji. Bardzo się cieszę. Naprawdę uważam, że to jest duże wyróżnienie, ale to jest takie dzieło, którego jeszcze nie skończyłem.
5: Dziś gościmy w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w Nadleśnictwie Lubsko. Ten ośrodek wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Przypomnę, Komisja do Spraw Kolekcji Narodowych Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oficjalnie przyznała tamtejszemu zbiorowi sosen prestiżowy status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju pinus i o tym dzisiaj rozmawiamy. Do rozmowy z panem Pawłem Robińskim wracam za kilka minut.
4: Tydzień w Zielonej Górze.
5: A teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia, które miały miejsce w Zielonej Górze i okolicach, które były i ciekawe, i ważne.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
5: Pod wpływem upałów w naszej części Europy zaczęły pojawiać się niezwykle groźne gąsienice procesyjne. Od tego zaczynamy przegląd wydarzeń tygodnia. Są one już widoczne u nas w Lubuskim. Czytelnicy Gazety Lubuskiej zgłaszają, że chodząc po lasach trzeba bardzo uważać. Gąsienice procesyjne, nazywane również korowódkami, dębówkami albo po prostu korowódkami, pojawiły się także u nas i to nie jest żadna nowość, bo niejednokrotnie Gazeta Lubuska pisała o występowaniu tych owadów, a swoją nazwę owady te zawdzięczają charakterystycznemu zachowaniu. Otóż w nocy gromadzą się w swoich gniazdach, a w ciągu dnia tworzą nawet kilkumetrowe korowody. Przez cały czas utrzymują ze sobą kontakt dotykowy, a rozerwaniu się grupy zapobiega nitka przędzy. Taki leśny pociąg podąża w poszukiwaniu pożywienia i choć nie trudno na niego trafić, to takie spotkanie może być bardzo niebezpieczne. Ciało tej gąsienicy pokryte jest krótką szczeciną, która ma toksyczne działanie. Zetknięcie ludzi z gąsienicami nie należy do przyjemnych. Kontakt z korowódką wywołuje silne reakcje skóry i błon śluzowych, w tym swędzącą wysypkę i lokalne zapalenie skóry, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach również wstrząs anafilaktyczny, przestrzegają lubuscy leśnicy. Co więcej, gąsienice procesyjne są śmiertelnym zagrożeniem dla zwierząt. Ich ciała pokryte są tysiącami mikroskopijnych, jadowitych włosków. W przypadku kontaktu ze zwierzęciem włoski te wbijają się w skórę i błony śluzowe. Zwierzę może tego zwyczajnie nie przeżyć. Szerzej o tej sprawie na stronie Gazety Lubuskiej.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
5: W Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze zaprezentowano nową pracownię elektrofizjologii. To poprawi komfort pacjentów, mówi Piotr Anders, lekarz oddziału kardiologii.
9: Cały czas jest rozwój w osnowie ilości zabiegów. W zeszłym roku wykonaliśmy ponad 270 ablacji. Wtedy wykonywaliśmy w granicach 20-40 rocznie, także przeskok jest ogromny. Natomiast zapotrzebowanie też rośnie olbrzymie społeczeństwa na te zabiegi. Starzejemy się, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, postęp technologiczny jest olbrzymi i możemy coraz więcej ludziom zaoferować.
5: Jak zaznacza prezes lecznicy Marek Działoszyński, mamy personel, teraz czas na zwiększenie liczby zabiegów.
10: Mamy personel i tutaj warto było inwestować, bo ten personel sprawnie to wykorzysta. Jestem głęboko przekonany, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który wydawał w tej sprawie OCI, czyli ocenę celowości inwestycji, uwzględni to w planach finansowych i dosypie nam pieniędzy, bo zasadniczo świadczenia tutaj będą realizowane w ramach ryczałtu.
5: Pierwsze zabiegi w nowej pracowni odbędą się za kilka tygodni. Trwają przygotowania do korowodu winobraniowego. Teraz tym się zajmiemy. Informację zebrała Monika Werc.
4: Ciekawa Zielona Góra.
11: Przede wszystkim termin to jest druga sobota winobrania. W samo południe startujemy tradycyjnie spod dębu.
12: Mówi Agata Miedzińska, dyrektor Zielonogórskiego Ośrodka Kultury.
11: Natomiast w najbliższym czasie ogłosimy regulamin i karty zgłoszenia, żeby to wszystko było takie usystematyzowane, aby każdy zgłaszający się do udziału w korowodzie, jakby mógł te swoje przemyślenia i to, z jaką grupą będzie, jakiej wielkości to będzie grupa, co będzie prezentowała, jak to będzie wyglądało, mógł nam przedstawić, aby reżyser mógł rzeczywiście z tego ułożyć tematyczny korowód, który, tak jak wspomniał, to korzenie i liście i w to się będziemy próbować wkomponować. Stworzony jest mail, na który się będziemy komunikować. Oczywiście jak wyjdą zainteresowane osoby na stronę Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, tam znajdą dokładne informacje, jak się z nami skontaktować i jakie dokumenty te organizacyjne trzeba do nas przesłać. do pomocy przy tym korowodzie i do wyreżyserowania zaprosiliśmy Cezarego Molendę, twórcę teatru Chrobrego 14, aktora, reżysera, scenarzystę, wieloletniego aktora teatru Gramonta.
13: Myślę, że tradycji nie zmienimy. No, tradycja jest spójna, będą winiarze, będą osoby, które kultywują pewne tradycje w naszym mieście, ale cała reszta niech będzie wolna. Niech każdy pokaże to, co ma najlepszego. Dlaczego musimy zakładać jakieś ramy dla ludzi? Niech każdy swoją ekspresję pokaże.
5: A tematem tegorocznego korowodu będą, przypomnę, korzenie i liście.
4: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
5: A my wracamy do rozmowy z Pawłem Mrowińskim, leśnikiem, kierownikiem Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Kolekcja sosen z tamtejszego ośrodka, z ogrodu dendrologicznego, uzyskała niedawno status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju pinus. To bardzo duże wyróżnienie i wydarzenie.
4: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
5: Najstarsze okazy rosnące w Jeziorach Wysokich mają już ponad 30 lat, a kolekcja stale się rozwija. Proszę powiedzieć coś o tym rozwoju, bo wiemy, że w ubiegłym roku pojawiły się nowe tabliczki informacyjne, teraz powstała mapa rozmieszczenia poszczególnych taksonów, a przy okazji proszę wytłumaczyć nam wszystkim, czym są owe taksony.
8: Tak. To był taki też wymóg we wniosku do Komisji Dendrologicznej o uznanie narodowej kolekcji, aby wszystkie gatunki czy taksony, za chwilę powiem, czym się różni to, miały tabliczkę opisową, aby każdy, kto chce wejść, no i oczywiście, aby to miejsce było udostępnione publicznie, aby było ogrodzone, czyli zabezpieczone. No i musieliśmy jakby te wymogi formalne spełnić. One były wcześniej już, bo te tabliczki były, ale wcześniej to miałem takie tabliczki plastikowe, które z czasem dosyć szybko ulegały niszczeniu, a w zeszłym roku tak wystaraliśmy się o takie bardziej porządne z nierdzewnej stali, które mam nadzieję będą tutaj długo służyły. No i w zasadzie zwiedzając ten ogród, chociaż on nie jest duży, bo ma niecałe 1,5 hektara, można do każdego drzewa jakby samodzielnie podejść i zobaczyć mniejszego lub większego drzewa i zobaczyć, jak się nazywa takie drzewo, obejrzeć, rozpoznać, porównać z innymi gatunkami, tak? I teraz tak, rzeczywiście, tak jak powiedziałem, rodzaj pinus obejmuje wiele gatunków. Gatunek to jest taka podstawowa jednostka systematyczna. Natomiast gatunki też różnicowały się zależnie od tego, gdzie występują. Na przykład obecnie gatunek sosna zwyczajna, czy pinus sylvestris, ma 5 podgatunków. To są takie podgatunki, które bardzo daleko są od siebie oddzielone geograficznie. I na przykład jeden z podgatunków to jest pinus sylvestris subspecies, czyli po łacinie podgatunek laponica, czyli najdalej na północ wysunięty gatunek sosny zwyczajnej, ale pewne cechy nabył tam rosnąc, nabył pewnych cech fizjologicznych, a właściwie morfologicznych bardziej, które trochę go różnicują od takiego wyjściowego gatunku, czyli pinus sylvestris. Niemniej jednak nie traci zdolności krzyżowania się ze sobą i dawania potomstwa płodnego. Więc to są podgatunki, czyli gatunek to jest jednostka, zawężona jednostka systematyczna, a takson to jest szersza jednostka. Czyli jeżeli mówimy o taksonach rodzaju pinus, to tam wchodzą i gatunki, i podgatunki, i formy, i odmiany, i tak dalej. Bo na przykład ten sam gatunek, jakiegoś gatunku sosny, został wyhodowany przez ogrodników i ma liście żółte, albo niebieskie, albo jakieś takie sine. Czyli to już będą jakieś formy, czy odmiany. I takie jednostki taksonomiczne określa się mianem ogólnie takson. Natomiast z racji tego, że nasz ogród dendrologiczny nie ma dużej powierzchni i możliwości jakby powiększania jej, no to mi zawsze zależało na tych takich typowych gatunkach, na czystych gatunkach, dlatego też się na tym głównie koncentrowałem, chociaż kilka tam podgatunków też jest, czy jakieś tam 2-3 odmiany. Natomiast generalnie moja kolekcja to dotyczy gatunków rodzaju pinus i jest rzeczywiście, no w tej chwili według naszego rozpoznania i kolegi z Regionalnej Dyrekcji w Zielonej Górze, największą kolekcją różnych gatunków sosen w Polsce i pierwszą uznaną kolekcją narodową, jeśli chodzi o rośliny w ogóle w lasach państwowych. To ma jakiś swój ciężar takiego fajnego wydarzenia i rangę. Natomiast no, ja ciągle myślę, gdzie tu jeszcze zdobyć nowe nasiona, nowe gatunki i uzupełnić, bo jeszcze nie wszystko mam, a według mojej wiedzy to jeszcze tutaj można kilkanaście przynajmniej gatunków dosadzić, a może ze 20 nawet.
5: Pan nieraz mówił na naszej antenie, bo przecież nie pierwszy raz się spotykamy ze słuchaczami. Tak. Wspominał pan o tym, że bardzo często przyjeżdżają do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich wycieczki szkolne, edukacyjne. Tak. Uczniowie, którzy spacerują, między innymi właśnie po ogrodzie dendrologicznym. Ja bym chciał zapytać pana, jakie są reakcje dzieciaków, uczniów, kiedy widzą te sosny po kolei, różnego rodzaju gatunki, czy to robi na nich wrażenie?
8: To znaczy, to jest na pewno jakaś kolekcja, czy jakiś zbiór dedykowany może takiemu troszeczkę starszemu pokoleniu uczniów, czy osób dorosłych, bo chcę powiedzieć, że reakcje, jeżeli już coś kogoś zachwyci, to jest reakcja taka sama bez względu na wiek, jaki jest. Czy jak ja pokazuję jakąś sosnę, wcześniej inną, potem jeszcze inną i zwracam uwagę na pewne cechy i na wygląd, to zarówno dorośli, ta reakcja jest taka wow albo ach, zarówno dorośli, jak i no, takie starsza młodzież szkolna czy starsze dzieci reagują podobnie i rzeczywiście wydaje mi się, że bardziej emocjonalnie nawet reagują osoby dorosłe, które chyba mają trochę większą wiedzę i trochę bardziej czują temat, że tak powiem, ale no, to, żeby dobrze zaprezentować te kolekcje, to rzeczywiście nie wystarczą tabliczki opisowe z nazwą gatunkową. No potrzeba jest tego, żeby ktoś oprowadził.
5: Ktoś, czyli pan oczywiście, bo pan opowiada tak ciekawie, że sam bym chętnie się zapuścił do tego ogrodu i posłuchał.
8: Proszę państwa, panie redaktorze, rzeczywiście większość tych rosnących sosen, chociaż chcę zaznaczyć, że nie tylko sosny tutaj rosną w naszym arboretum czy w ogrodzie dendrologicznym, rosną też różne inne ciekawe gatunki, tak jak sekwoje olbrzymie, metasekwoje chińskie, cypryśniki błotne, wiele, wiele innych takich gatunków, żeby też to nie było takie monokultura sosnowa, bo tak pomyślałem sobie, że będą także rosły inne rodzaje drzew sprowadzane z różnych stron świata, o takich, których może słyszeliśmy, o takich, które może widzieliśmy gdzieś na filmie, a tu u nas na żywo można je zobaczyć. Niemniej jednak jakby takim najważniejszym kierunkiem rozwoju tego ogrodu moim to jest właśnie kolekcja sosen. Ja to hoduję od nasionka, więc rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, to chyba wtedy można najwięcej opowiedzieć i jakoś zwrócić uwagę na takie szczególne cechy gatunkowe albo szczególne zachowania, bo też nie jest tak, że mi się wszystko od razu udaje. Są gatunki sosen, które już po raz trzeci sadzę, bo wymarzły, bo coś tam się z nimi wcześniej też stało. To różne choroby grzybowe powodują, że one muszą nabrać jakiejś odporności tutaj w naszym klimacie, aby mogły dalej rosnąć. Więc chyba mam taki charakter na szczęście, że nie poddaję się tak łatwo, tylko jak się coś nie uda, to znaczy, że trzeba to poprawić, pomyśleć, dlaczego się nie udało i kontynuować.
5: Panie Pawle, ja bym chciał jeszcze zaprosić słuchaczy, oczywiście najlepiej na żywo, bo to jest jasne, trzeba przyjechać, zobaczyć piękne rzeczy, posłuchać odpowiedzi też na pytania, bo przecież odwiedzający mają pewnie mnóstwo pytań, dlaczego na przykład różnią się igły kolorami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ci, którzy nie mogą już teraz pojechać, mogą zobaczyć w internecie tę kolekcję na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Jest taki odnośnik, jest kod QR, można
8: tak. Natomiast rzeczywiście, tak jak pan redaktor zauważył, no nie da się wszystkiego pokazać za pomocą filmików albo jakichś zdjęć. Najlepiej jest na żywo. Rozumiem też, że no, to jest, jesteśmy gdzieś na końcu świata może z punktu widzenia dużych miast. I mam też dla państwa taką trochę smutną wiadomość, bo Niestety, ale w lipcu będzie nieczynny ośrodek, ponieważ no jakoś tak od początku, jak ośrodek prowadzimy, a prowadzą go przynajmniej do tej pory dwie osoby merytoryczne, które są małżeństwem, no to szef mówi, no dobra, to już tak będzie, że no mógłby się zdecydować, że będzie powiedzmy jedno brało urlop wypoczynkowy w lipcu, drugi tak. w sierpniu, ale mówi, dobra, to już jesteście rodziną, no to w tym lipcu. I tak od 30 lat ten lipiec niestety jest w części ośrodek zamknięty. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że teraz po tym wydarzeniu, po uznaniu tej kolekcji może być pewna presja turystyczna i tutaj będzie pracował człowiek, ale to jest taki człowiek od utrzymywania porządku też, od pomocy w utrzymaniu porządku. Chyba zrobię dostępny ten ogród dla odwiedzających w tym czasie. No niestety ja nie będę dostępny, ale sam ogród będzie dostępny. Ten okres czerwiec, lipiec to jest też fajnym okresem, bo na tych egzotycznych sosnach są już takie wyrośnięte, ładne szyszki. Trzeba się tylko po prostu dosyć bacznie przyglądać poszczególnym gatunkom drzew i wtedy zobaczymy naprawdę piękne, może nie szyszki, ale nawet szychy, można by powiedzieć.
5: Pięknie pan to spuentował. Bardzo dziękuję za tą rozmowę i jeszcze raz słuchaczy wszystkich zapraszamy do Jezior Wysokich, do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Pan Paweł Mrowiński, twórca ogrodu dendrologicznego z tak wielkim sukcesem w postaci kolekcji wpisanej w annały, już można powiedzieć, historii, będzie dostępny od sierpnia. Przypominamy, w lipcu pan Paweł odpoczywa. Pięknie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się.
8: Dziękuję za rozmowę i również przyłączam się do zaproszenia tutaj do odwiedzania Ośrodka Edukacji i kolekcji sosen, między innymi.
5: Gościem w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje był pan Paweł Mrowiński, leśnik, pasjonat, kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich w Nadleśnictwie Lubsko. Ja przypomnę tylko, że to nadleśnictwo wchodzi w skład oczywiście Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. A to miejsce jest szczególne dla polskiej przyrody i nauki, bo przypomnę, że Komisja do Spraw Kolekcji Narodowych Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego przyznała tamtejszemu zbiorowi sosen prestiżowy status kolekcji narodowej gatunków z rodzaju pinus. A twórcą i opiekunem tego unikatowego zbioru jest właśnie leśnik pan Paweł Mrowiński.
4: Ciekawa Zielona Góra. Tydzień w Zielonej Górze.
5: A my wracamy teraz do tematu terenu przy ulicach Foluszowej i Zacisze. Nie będzie farmy fotowoltaicznej. Mieszkańcy chcą miejsca do wypoczynku. Sprawą zainteresowała się Dorota Gut.
4: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
14: Powiedzmy naszym słuchaczom, przypomnijmy historię, o co chodzi z tym terenem.
15: To jest dosyć spory teren, na którym były użytkowane po prostu działki ogrodnicze. Joanna Lidan, radna miasta Zielona Góra, społeczniczka z ruchu miejskiego. W pewnym momencie okazało się, że jest tutaj planowana przez miasto farma fotowoltaiczna, co by oznaczało dla tego terenu no, zupełną likwidację tej dzikiej zieleni, ale też tych drzew owocowych, których jest tutaj bardzo dużo, tudzież innych roślin. No i w momencie, kiedy mieszkańcy podjęli informację, co jest tutaj planowane, podniosło się larum i napisano, zebrano podpisy, 700 podpisów mieszkańców Zacisza z prośbą do prezydenta o to, żeby poszukał innego terenu, a żeby ten teren przeznaczyć właśnie na taki ogród społeczny dla mieszkańców Zacisza.
14: Teren jest bardzo piękny, bardzo duży i ma bardzo duży potencjał. Co tutaj może powstać?
16: To jest pytanie do mieszkańców, ale moim osobistym zdaniem tutaj niewiele trzeba zmienić. Karolina Walko. Ja tutaj prowadzę konsultacje społeczne. Tutaj wystarczy uporządkować tą przestrzeń, dodać jakieś elementy małej architektury i naprawdę będzie pięknie. Tutaj nie trzeba tak naprawdę wiele. Niewiele środków, a naprawdę może coś powstać pięknego.
14: Czego tutaj brakuje? Co mogłoby tutaj powstać na tym terenie?
17: Ja uważam, że tu powinno powstać coś wypoczynkowego, takiego właśnie fajnego, żeby mogli ludzie się jakby odreagować po takich trudnościach jakichś, że mogą przyjechać tutaj czy podejść, odpocząć sobie. Jak tu mają być takie strefy właśnie wypoczynku, tam trochę sportu, żeby tam było.
18: No może warto wykorzystać to, co już jest, te drzewa. Może jakiś ogród taki zrobić pokazowy, taki duży, czy przechodzący w park na przykład, bo tu część drzew jest takich dzikich. No może właśnie ze sportem jakoś to połączyć, może ścieżki rowerowe zrobić. Wypoczynkowo, sportowo, rekreacyjny teren tu widzę.
19: Patrząc na ten teren, chcieliśmy zrobić taki społeczny ogród, czyli uporządkować teren, żeby było bezpiecznie, otwarty, może jakieś tam 2-3 takie elementy infrastruktury, to znaczy jakieś siłownia na dworze, bo to jest generalnie tego, kilka ławeczek po prostu, może coś dla dzieci, jakaś huśtawka, jakieś coś. No i wystarczy, czego więcej chcieć. A teren jest piękny. Sama pani widzi róże, kolory i tak dalej.
5: Przypomnę, sprawą zainteresowała się Dorota Gut, a mieszkańcy chcą zgłosić swoje pomysły do najbliższej edycji budżetu obywatelskiego. Z pewnością do tej sprawy nieraz jeszcze będziemy wracać w naszym magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
5: A w naszym magazynie teraz porozmawiamy o wolontariacie w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Gościem w naszym magazynie jest Robert Kowalik z Biura Zarządu Szpitala.
0: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
5: Przeczytałem w internecie takie słowa. Najważniejsze po prostu być blisko. Ciepłe słowo czasem działa lepiej niż lekarstwo. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tych wszystkich osobach, tych wszystkich ludziach, którzy wykonują pracę wolontariacką dla pacjentów w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. To nie jest dla Was nowość, bo przecież od lat już taka forma pomocy pacjentom funkcjonuje.
6: Tak, to prawda. Nasz szpital związany jest właśnie z różnymi podmiotami, osobami, stowarzyszeniami, fundacjami, które współdziałają z nami na tej niwie właśnie wsparcia pacjentów, na takiej niwie społecznej, prospołecznej, bo tak gdzieś wokół tego to się właśnie obraca. No, mamy tutaj osoby, które już współpracują z nami nawet ponad 20 lat. Mam na myśli też chociażby w tym momencie szkołę numer 13 z Zielonej Góry, która właśnie już wielokrotnie nas odwiedza podczas tego okresu grudniowego, tego świąteczno-mikołajkowego. No też inne podmioty, które działają z nami. Tutaj wspomnę, że takim momentem, kiedy tego było więcej i więcej, to była pandemia. Tak? Wszyscy pamiętamy takie, przynajmniej w początkowym okresie, powiedzmy wzmożenie społeczne, ten ruch, który obserwowaliśmy właśnie na niwie naszego szpitala, kiedy nie było dnia właściwie, gdyby ktoś się nie zgłaszał z jakąś propozycją, z jakimiś darami, a to taksówkarze, że za darmo będą podwozić, a to jakieś posiłki, które trzeba dostarczyć dyżurującym i tak dalej. Więc rzeczywiście pandemia była takim momentem tego ruchu społecznego i chyba część z tego trochę tej energii pozytywnej została do dzisiaj.
5: Obserwuję Wasz profil w mediach społecznościowych i widzę, że naprawdę bardzo dużo się dzieje w Waszym szpitalu. Proszę powiedzieć, co się u Was dzieje kolorowego w szpitalu? Mam na myśli cały czas właśnie te organizacje, te fundacje, tych wolontariuszy, którzy przychodzą po to, żeby pacjentowi było po prostu lżej.
6: Takim najbardziej gorącym okresem jest ten okres grudniowy, gdzie w zasadzie już od początku grudnia nie ma dnia, wręcz nawet kiedy ktoś by nas nie odwiedzał. Często są to szkoły, które realizują też jakieś cele takie obywatelskie wśród uczniów. Wspomniałem o tej szkole numer 13, ale jest ich o wiele więcej. One nie tylko są z Zielonej Góry, one są z całego tutaj południa województwa lubuskiego. Można tutaj wspomnieć o szkole z Białkowa, która odwiedziła w tym roku pacjentów dorosłych, bo też często to się obraca i kierują te akcje w stronę dzieci na terenie szpitala Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, ale też niektóre osoby nie zapominają też o osobach dorosłych. Tutaj mam na myśli właśnie chociażby pacjentów onkologicznych na naszym oddziale. Więc były te dzieci z Białkowa, ze szkoły podstawowej, również ze szkół publicznych w Łęchnicy. Warto wspomnieć również o panu radnym z Bytomia Odrzańskiego, pan Łukasz Gała, który drugi raz już nas odwiedził. Ta osoba prywatnie za własne pieniądze kupuje różnego rodzaju przedmioty. No, to są przeważnie jakieś pluszaki, również gry, no, takie rzeczy, które potrafią umilić czas dzieciom w szpitalu. To ciekawa historia z panem Łukaszem jest również taka, że pan Łukasz jest osobą z niepełnosprawnością i już od dziecka, a jako właśnie dziecko był pacjentem naszego szpitala, więc jak zawsze podkreśla, jest to forma takiej jakby zapłaty, w cudzysłowie oczywiście, odwdzięczenia się, może to słowo będzie bardziej celne. Także rzeczywiście te osoby nas wspierają. To też mogę wspomnieć o w tym roku Szkoła Muzyczna z Głogowa właśnie nas odwiedziła, również Uczniowe Centrum Edukacji Koronna z Głogowa, a też Szkoła Podstawowa nr 2 z Solechowa, Przedszkole z Kożuchowa, więc no, mógłbym wymieniać tych miejscowości rzeczywiście dużo, czyli nie tylko Zielona Góra, ale przynajmniej ta część południowa województwa lubuskiego.
5: Na pewno macie, na pewno pan ma zwrotną od pacjentów. Po takich wizytach, po takich akcjach, proszę powiedzieć, jak oni reagują, co mówią po takich wizytach, po takiej realnej pomocy, no tak to nazwijmy.
6: Mogę tak to zobrazować w ten sposób, że kiedy przyjeżdżają na przykład dane osoby, tak, tutaj do szpitala, często jest to ubrany Mikołaj, jakaś maskotka, o chociażby w przypadku tutaj wspomnę, że też od wielu lat odwiedza nas klub Żużlowy Faluba z Zielona Góra ze swoją maskotką pochodzącą z herbu klubu, czyli motą myszą w takiej wersji 1:1 powiedzmy, która odwiedza właśnie oddziały dziecięce tego Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. Więc kiedy czy to Mikołaj, czy to właśnie jakaś maskotka wchodzi i wita się w pokoju, tam gdzie leżą mali pacjenci, przeważnie towarzyszą im rodzice czy mama zwykle, no więc na pewno widać duże zaskoczenie, duży uśmiech, to dziecko przez chwilę jest bardzo zaskoczone, po chwili cieszy się, robi sobie oczywiście koniecznie słynne selfie z daną maskotką, więc rzeczywiście ta energia idzie wtedy przez ten szpital, bo my często te podmioty właśnie od pokój po pokoju odwiedzamy, wręczamy przedmioty. Tutaj też wspomnę chociażby o też wieloletnich naszych darczyńcach Kai Bartoszewskiej i Agnieszce Klukowskiej z takiej fundacji Sprawmy Dzieciom Uśmiech, która już 9 rok u nas była, z ogromną ilością prezentów. To jakby się dzieje technicznie w ten sposób, że pierwsza osoba wchodzi, ten Mikołaj, i pyta się, co dziecko by chciało, i zaraz ta rzecz jest wyszukiwana wśród tej masy prezentów i je wręczana, więc tak fajnie to wygląda. Ja tak odpowiadając na pytanie w skrócie, rzeczywiście no po prostu jest to duży zastrzyk pozytywnej energii, która trwa no, głównie przez cały grudzień, no bo to jest ten okres taki prezentowy, ale nie tylko, bo mamy jeszcze Dzień Dziecka przecież, prawda?
5: Ale przecież święta Bożego Narodzenia to nie jedyny czas w roku, kiedy coś można dobrego zrobić, to oczywiste, ale też teraz, kiedy mamy za miesiąc wakacje, już za niespełna miesiąc, ale za miesiąc rozpoczyna się lipiec, to jest czas, kiedy personel korzysta z urlopów, personel szpitalny, i może wtedy warto rzeczywiście nawiązać współpracę ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze, żeby zostać wolontariuszem. Wracamy do rozmowy z Robertem Kowalikiem z Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, a rozmawiamy o wolontariacie.
4: Istotne dla Zielonej Góry.
5: Przysłuchują się naszej rozmowie osoby, które zastanawiają się, a może ja też bym spróbowała, a może ja też bym mogła jakoś pomóc jako wolontariusz w zielonogórskim szpitalu. Co zrobić? Gdzie się zgłosić?
6: Prosimy o kontakt do nas, tutaj do biura zarządu. Wszystkie informacje można znaleźć w internecie, chociażby na tym wspomnianym już profilu szpitala, o który tutaj dbamy jako takie źródło wiedzy dla społeczeństwa o tym, co dzieje się w szpitalu w Zielonej Górze, ponieważ szpital w Zielonej Górze jest na 10 hektarach, właściwie w centrum miasta, w środku miasta, więc też trudno, żeby był oddzielony nie tylko ogrodzeniem, które zostało zlikwidowane notabene parę lat temu, właśnie żeby jakby wtopić ten szpital w tkankę miasta, ale również chodzi o to, żeby w tej warstwie, nie tylko, że tak powiem, geograficznej, ale również takiej psychicznej, ten szpital był taką formą czegoś, co istnieje właśnie tutaj. Staramy się informować, krótko mówiąc, na tym profilu o tych najciekawszych rzeczach, które się dzieją, również o tych akcjach społecznych przede wszystkim, tak. Więc należy się do nas zgłosić tam na tym profilu, oczywiście przez formę Messengera można zadać nam pytanie i my też prowadzimy jakąś komunikację właśnie między innymi tym kanałem.
5: Co taki wolontariusz, wolontariuszka musi mieć, tak kolokwialnie powiem, sobie? Czy musi mieć jakieś wykształcenie medyczne, czy jakieś kierunkowe? Co jest szczególnie oczekiwane przez szpital, żeby zostać wolontariuszem w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze?
6: Tutaj raczej bym wskazał na dobre chęci.
5: Empatię.
6: Tak, dokładnie. To są rzeczy najważniejsze. Na pewno są takie oddziały, gdzie można by rzeczywiście wesprzeć pacjentów. Oczywiście to też wiąże się z jakimiś tutaj formalnościami, tak związanymi ze sprawami higienicznymi i tak dalej. To jakby jest zrozumiałe. Ale jak mówię, no najważniejsze to są po prostu dobre chęci, żeby te akcje społeczne nie może nie do końca działy się tylko właśnie w tym grudniu, bo w grudniu, bo też, no tak, też są inne miesiące, tak, i ta fala jakby mija, zostawia oczywiście wiele pozytywu, ale też konkretny wymiar, czyli właśnie te pluszaki, bo już przecież właśnie jeśli mówimy o takich miłych rzeczach, więc one gdzieś sobie, te dzieci z tym wychodzą po prostu do domu.
5: Powiedz mi jeszcze, bo to ważne jest, co robi wolontariusz w szpitalu? Co robi, a czego mu nie wolno robić?
6: Wolontariusz w takim szpitalu oczywiście nie może spełniać tych czynności, wykonywać, które wykonuje pielęgniarka czy opiekun medyczny. Oczywiście to musi być osoba i przeszkolona, i związane też z tym sprawy również z higieną i tego typu historiami. Natomiast na pewno ta obecność w postaci chociażby właśnie spędzania czasu chociażby z pacjentem onkologicznym czy neurologicznym, w postaci może właśnie na przykład czytania czegoś i obecności. No mamy też filię tutaj biblioteki Norwida w Zielonej Górze, która regularnie do nas przychodzą właśnie wolontariusze, którzy organizują na oddziale radiologii właśnie gry planszowe, również formę takiej zabawy poprzez jakieś wyklejanki. Byłem świadkiem tych spotkań, potem opisujemy, robimy zdjęcia i rzeczywiście pacjenci są aktywni w tego typu działalności. Mamy też częste wizyty różnych takich właśnie teatrzyków nieprofesjonalnych, ale za to bardzo, z bardzo dużym sercem, które organizują przedstawienia teatralne dla dzieci. Mini oczywiście w mini formie, no więc tutaj można by właśnie te osoby przekierować w ten sposób, prawda? Czyli nie do tych prac, które są już przeznaczone dla osób, które te prace wykonują, jak pielęgniarki czy opiekunowie społeczni, ale właśnie do takich form jakby pobocznych, a też bardzo ważnych, prawda?
5: Mówi się dzisiaj, że dość często, że najbardziej deficytowym, brzydko mówiąc, towarem jest czas, czyli podzielenie się z takim pacjentem w szpitalu, którego albo nikt nie odwiedza, albo po prostu potrzebuje jakiegoś dodatkowego wsparcia. Ofiarowanie kawałka swojego czasu jest rzeczywiście bezcenne. Tak to rozumiem.
6: Dokładnie, też zgadzam się z tą opinią, bo tak jak wspomniałem, to jest wszystko poza obiegiem jakimś materialno-finansowym, powiedzmy, i trudno ten czas wycenić. Jest to rzeczywiście poświęcenie tej chwili dłuższej czy krótszej swojego życia, no jest właśnie bezcenne.
5: Przypomnijmy jeszcze na koniec wobec tego, dla osób, które chciałyby też podzielić się swoim czasem, gdzie się zgłosić, co wystarczy zrobić, napisać maila, gdzieś przez Messengera, tak, się skontaktować.
6: No, napisać maila, te adresy można znaleźć na stronie szpitala, ja mogę tylko powiedzieć, że można pisać na adres biuro zarządu pisane razem @szpital.zgora.pl. Korzystując też Messengera, to też na pewno można składać takie propozycje, zawsze jesteśmy na nie otwarci, po to jesteśmy jakby, aby tutaj transmitować te rzeczy, być takim pasem transmisyjnym, prawda, między tymi osobami, a pacjentami de facto, prawda, więc jeśli ktoś ma jakąś propozycję, możemy też ją skonsultować i nakierować czasami, bo właśnie to nakierowanie, tutaj wspomnę, jest też istotne, bo czasami się osoby zwracają, co moglibyśmy zrobić, a my też zadajemy to pytanie w szpitalu, tak, pielęgniarkom oddziałowym przeważnie, które oczywiście bardzo dobrze orientują się, czego w szpitalu potrzeba, czy potrzeba nam, że tak powiem, więcej maskotek, a może potrzeba nam więcej takich spraw, które są dość drogie, różnego rodzaju środki higieniczne. No, krótko mówiąc, ta współpraca wtedy po nawiązaniu kontaktu przeważnie występuje i zachęcamy do niej.
5: Nie do opisania jest uczucie wolontariusza po takim dyżurze wolontaryjnym w szpitalu. Wiem, co mówię. Naszym gościem dzisiaj w programie był Robert Kowalik z Biura Zarządu Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Rozmawialiśmy o wolontariacie w szpitalu, o różnych akcjach odbywających się w szpitalu, nie tylko w czasie świąt Bożego Narodzenia. No przecież i teraz, czy też może nawet zwłaszcza teraz, bo już w zasadzie mamy wakacje, już rozpoczął się sezon urlopowy, ten większy, ten dłuższy, a więc w szpitalach będzie brakować, mówiąc wprost, rąk do pracy, ale też serc. I to nie jest powiedzenie, to nie jest stwierdzenie na wyrost. Zachęcam bardzo gorąco do kontaktu ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Szpital, jak słyszeliśmy zresztą, szpital jest bardzo otwarty na zgłoszenia i na propozycje.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
5: A w naszym magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje kolejne tematy. Zaczynamy od pieniędzy i to dużych. Na początku ubiegłego tygodnia poznaliśmy wyniki pierwszego w tym roku budżetu obywatelskiego Zielonej Góry. Teraz wracamy do tej sprawy.
0: Ważne dla mieszkańców Zielonej Góry.
20: Agnieszka Hyrc, przewodnicząca Komisji do Spraw Konsultacji i Budżetu Obywatelskiego. Przede wszystkim to jest bardzo specyficzna edycja, zaległa. Mieszkańcy są od lat przyzwyczajeni do tego, że budżet obywatelski jest realizowany jesienią. Inna kwestia to też jest taka, że w tej edycji były inne kwoty. W sensie cała pula przeznaczona na budżet obywatelski była dużo mniejsza, więc tych zadań do realizacji zostało przekazanych mniej. I niektórzy po prostu sobie liczyli, może będą większe szanse w przyszłym budżecie, albo wychodzili z założenia, że to jeszcze czas, a to zobaczymy, co będzie w przyszłej edycji. No to taka niespecyficzna sytuacja. My to oceniamy bardzo dobrze, bo 8 tysięcy to jest dobry wynik. Mimo, że ciut mniejszy niż w poprzednim roku, natomiast jestem przekonana, że we wrześniu ta tendencja wzrostowa będzie już bardzo widoczna. No i przede wszystkim to jest ponad 8 tysięcy mieszkańców, którzy realnie zaangażowali się w budowanie swojej wspólnej przestrzeni.
21: Paweł Wawryk, Urząd Miasta Zielona Góra, zastępca dyrektora Departamentu Prezydenta Miasta. Tak, w ogóle w całej tej edycji, w tym naborze, zgłoszono 108 projektów przez mieszkańców, w tym 62 inwestycyjne i 46 społecznych, przy czym po pracach wnikliwych komisji dopuszczonych do głosowania zostało 55, w tym 25 inwestycyjnych i 30 społecznych i z tego miały wybór mieszkańcy do wyrażenia swoich opinii na temat tych projektów. Łącznie zagłosowało w budżecie 8260 osób i oddali łącznie również 16520 głosów, ponieważ każdy z mieszkańców miał do oddania dwa głosy, jeden głos na zadanie inwestycyjne i jeden na społeczne. W wyniku głosowania zostało wyłonionych 22 projekty, które zostaną przeznaczone do realizacji w 2027 roku, w tym są 4 inwestycyjne i 18 społecznych. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, to tak, no to bezsprzecznym liderem tutaj popularności mieszkańców był projekt numer 36 pod tytułem Bezpieczeństwo w Twoich rękach, 3 jednostki w jednym projekcie. Projekt ten polega na realnym wsparciu jednostek ochotniczych Straży Pożarnej w Ochli, Suchej i Raculi poprzez zakup 3 nowoczesnych pojazdów ratowniczych. Ta inwestycja w znaczący sposób podniesie zdolności operacyjne strażaków, co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo mieszkańców Zielonej Góry w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Kolejnym projektem, równie wysoko ocenionym przez mieszkańców, jest modernizacja Zielonogórskiej Bazy Strzeleckiej. Ten projekt zakłada modernizację strzelnicy pneumatycznej Zielonogórskiej Gwardii. W ramach tego projektu zostaną zakupione 32 elektroniczne tarcze oraz zlikwidowane bariery architektoniczne, co umożliwi korzystanie ze stanowisk strzeleckich osobom z niepełnosprawnościami. Kolejnym projektem jest wielopokoleniowy park rozrywki i wypoczynku, czy dotyczy to kompleksowego zagospodarowania terenu wokół skateparku na osiedlu pomorskim. A ostatnim projektem będzie projekt pod tytułem Mała Zmiana, Wielka Różnica, Biblioteka przy ulicy Podgórnej, który będzie polegał na kompleksowej reorganizacji i modernizacji wnętrz filii biblioteki przy ulicy Podgórnej.
5: Przypomnijmy, 18 zadań społecznych i 4 inwestycyjne zwyciężyły w wiosennej edycji budżetu obywatelskiego. Największe zaufanie mieszkańców Zielonej Góry zdobyli strażacy, którzy wygrali zakup pojazdów, a wśród zadań społecznych szkolenia strzeleckie dla młodzieży. A z wszystkimi zwycięskimi projektami możecie się zapoznać na stronie www.zielonamyślnikgora.pl.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
5: Wiosną i latem zielonogórskie balkony stają się dodatkowym pokojem na świeżym powietrzu. Uprawiamy rośliny, odpoczywamy, a niektórzy nawet organizują niewielkie spotkania ze znajomymi. Warto jednak pamiętać, że balkon nie jest przestrzenią całkowicie prywatną i obowiązują na nim konkretne zasady. Sprawą zainteresowała się Dorota Gut.
22: W większości spółdzielni i wspólnot obowiązują

0: balkonu, takie jak balustrada, podłoga czy elewacja, są często uznawane za część wspólną nieruchomości. Oznacza to, że nie możemy ich zmieniać bez zgody wspólnoty, a nasze korzystanie z nich nie może utrudniać życia innym. Fundamentem jest kodeks cywilny i tak zwane prawo sąsiedzkie. Słynny artykuł 144 kodeksu cywilnego wprowadza generalną zasadę. Właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z mieszkań sąsiadów ponad przeciętną miarę. To właśnie na ten przepis powołujemy się w większości sporów.
1: Jak słyszymy, korzystanie z balkonu nie może naruszać się prawa do spokojnego korzystania z mieszkań przez innych lokatorów. Dotyczy to m.in. nadmiernego hałasu, wyrzucania przedmiotów, trzepania dywanów czy działań powodujących zabrudzenia albo nieprzyjemne zapachy.
0: Prawo sąsiedzkie zakazuje tzw. immisji, czyli negatywnego oddziaływania na otoczenie. Możemy przełożyć to na konkretne balkonowe przykłady. Jednym z nich jest hałas. Głośna muzyka, huczne imprezy czy głośne rozmowy do późna to klasyczny przykład immisji dźwiękowej. Jeśli zakłócają spokój sąsiadów w sposób przekraczający przyjęte normy, jest to działanie bezprawne. Kolejnym z przykładów jest wyrzucanie śmieci i popiołu. Absolutnie zakazane jest wyrzucanie przez balkon niedopałków, resztek jedzenia czy strzepywanie popiołu z papierosa. To tak zwane immisje bezpośrednie, które są niedopuszczalne. Grozi za to nie tylko odpowiedzialność cywilna, ale też i mandat.
1: Eksperci przypominają również, że przed wprowadzeniem zmian na balkonie warto sprawdzić regulamin swojej spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej. Część zarządców określa szczegółowe zasady dotyczące montażu zabudowy balkonów, klimatyzatorów, markiz czy nawet sposobu eksponowania doniczek i dekoracji. Balkon to jednak nie tylko kwestia dobrych relacji sąsiedzkich i przepisów, to również sprawa bezpieczeństwa. O najczęstszych zagrożeniach Piotr Kowalski, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze.
2: Często ludzie wychodzą na balkon zapalić papierosa, to należy uczulić wszystkich, że ten pozorny niedopałek papierosa nie zgaszony skutecznie w popielniczce, tylko lądujący na przykład na balkonie u sąsiada piętro niżej może spowodować pożar na tym balkonie, jeżeli ten sąsiad na przykład ma jakieś elementy, które są drewniane.
1: Strażacy przypominają, że balkon nie powinien pełnić funkcji dodatkowej komórki lokatorskiej. Gromadzenie dużej liczby ciężkich przedmiotów może nadmiernie obciążać konstrukcję, a przechowywanie lekkich, niebezpiecznych rzeczy stwarza zagrożenie podczas silnego wiatru.
2: Musimy podchodzić do tego wypoczynku zdroworozsądkowo, zarówno do wypoczynku, jak i do korzystania z tych balkonów. Na pewno należałoby nie przechowywać na balkonach materiałów palnych, tak? No, nie powinniśmy wykorzystywać tych balkonów również jako magazyny. Wiadomo, no, jakieś tam rzeczy na nich możemy trzymać, ale nie powinniśmy tutaj przesadzać. Też musimy mieć na uwadze, że te balkony mogą przenosić też określone obciążenia, więc no, trzeba kierować się po prostu tutaj zdrowym rozsądkiem.
1: Balkon jest częścią naszego mieszkania, ale korzystając z niego trzeba pamiętać zarówno o przepisach prawa, zasadach bezpieczeństwa, jak i o regulaminach obowiązujących w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych konfliktów z sąsiadami, a przede wszystkim zadbamy o bezpieczeństwo swoje i innych mieszkańców.
3: Istotne dla Zielonej Góry.
4: Coraz częściej można spotkać go nie tylko w lasach, ale też w pobliżu domów, gospodarstw i miast. Choć wielu osobom kojarzy się z sympatycznym bohaterem filmów i bajek, w rzeczywistości jest poważnym zagrożeniem dla rodzimej przyrody. Szop pracz, bo o nim mowa, należy do gatunków inwazyjnych i bardzo szybko zwiększa swoją liczebność, również u nas, w województwie. Mówi senator Zbigniew Gawłowski, przewodniczący Senackiej Komisji Klimatu i Środowiska.
5: Gigantycznie szybki poziom wzrostu tego gatunku w Polsce mamy. On dotarł do Polski z zachodu. Niemcy nie zdążyli zapanować nad tym gatunkiem, a my jeżeli nie podejmiemy działań natychmiast, to pewnie będziemy mieli podobne problemy jak na terenie Niemiec. Chcemy chronić gatunki rodzinne, zarówno ptaków. Tutaj w województwie lubuskim jest naprawdę piękny park narodowy Ujścia Warty. Park, który jest dedykowany do ochrony gatunków ptasich przede wszystkim. I tenże szop pracz jest tam największym szkodnikiem. Znaczy nie ma większego szkodnika.
3: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
4: Mówi Jacek Banaszek, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Łowieckiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze.
6: Jak się pojawiły, one się bardzo dobrze zaadoptowały też o wypracze w naszym środowisku, bo to jest środowisko nacechowane bardzo dużą bioróżnorodnością, ale ta bioróżnorodność dzisiaj jest zagrożona. Wykorzystują po prostu swój potencjał też o wypracze i też pewną niszę, w którą wchodzą tego drapieżnika bezwzględnego tak naprawdę i skutecznego niezwykle, bo działa we wszystkich.

0: W wszystkich niszach ekologicznych, na drzewach, na dziuplach, w wodzie, na brzegach, wszędzie.
1: W odpowiedzi na rosnącą liczbę tych zwierząt województwo lubuskie wdraża działania mające ograniczyć rozprzestrzenianie się tego gatunku. Cel to przede wszystkim ochrona rodzimej fauny i zachowanie równowagi w lokalnych ekosystemach, mówi Sebastian Ciemnoczołowski, marszałek województwa lubuskiego.
2: To jest pierwszy taki program w Polsce. Jako województwo jesteśmy tutaj liderem, ale też nie bez powodu. Przeznaczyliśmy na to te środki finansowe oprócz programu 200 tysięcy złotych w budżecie jako ten pierwszy krok walki z gatunkiem inwazyjnym, jaki jest szopraż, bo proszę nie dać się zwieść, to miłe zwierzątko tak naprawdę jest zagrożeniem dla naszych rodzimych gatunków, szczególnie ptactwa, które po prostu ginie. A te nasze rodzime gatunki decydują o równowadze przyrodniczej. No niestety to zagrożenie do nas dotarło.
1: Skala zagrożenia inwazją szopa pracza ciągle wzrasta. Jak powiedział członek zarządu województwa lubuskiego Łukasz Porycki, jeżeli chcemy zachować bogactwo przyrodnicze dla przyszłych pokoleń, musimy kierować się trzema rzeczami. Wiedzą, rozsądkiem i długofalowym myśleniem, bo w ochronie przyrody najgroźniejszy nie jest sam gatunek inwazyjny. Najgroźniejsze jest ignorowanie problemu, dopóki nie stanie się on nieodwracalny.
3: Tydzień w Zielonej Górze.
1: Przed nami Międzynarodowy Festiwal Folkloru 2026 Oblicza Tradycji. Tegoroczna edycja odbędzie się od 2 do 5 lipca.
3: Co jest grane w Zielonej Górze?
4: Festiwal Folkloru będzie zawierał sobie elementy tradycyjne, czyli przeglądy, prezentacje, koncerty zespołów. Anna Komar, dyrektor Regionalnego Centrum Animacji i Kultury w Zielonej Górze. Ale też pojawiają się nowi partnerzy, nowe możliwości, dołączają do nas grupy motocyklowe, grupy też śpiewacze, grupy warsztatowe, rękodzielników, kół gospodyń wiejskich, więc to nas bardzo cieszy, że nasz festiwal nie skupia się tylko do wydarzenia muzyczno-tanecznego. Jak 2-5 lipca będziemy świętować. Będzie święto folkloru regionów, regionu polskiego, folkloru międzynarodowego, bo są goście z różnych stron świata. Przypomnę, Cypr, Grecja, Kolumbia, też z nami będzie Turcja, Czechy, no i oczywiście perełki polskie, czyli Koleczkowianie, Kaszuby, Wielkopolska, Siekieracy i też nasze rodzime grupy śpiewacze ludowe.
3: Ciekawa Zielona Góra.
5: Jolanta Starzewska, dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. My się zajmujemy wsparciem, doradztwem mieszkańcom obszarów wiejskich. Nawiąże się to również z kulturą i tradycją tych obszarów, a ponieważ przyjeżdżają do nas zespoły, które będą prezentowały swoją kulturę i tradycje, myślę, że to tak bardziej związane jest ze wsią, a nie z miastem. Dlatego wpadłyśmy z panią dyrektor Regionalnego Centrum Animacji i Kultury na taki pomysł i wspólne zadanie. Jak będą tańczyć i śpiewać, no to jeszcze muszą zjeść. Więc dołączyliśmy do tego smaki. Otrzymaliśmy przepisy potraw regionalnych zespołów, które u nas będą gościć. Zaangażowaliśmy do przygotowania koła gospodyń wiejskich, ale żeby ten obcy klimat nie dominował, no to wprowadziliśmy jeszcze jedną potrawę polską i każde koło gospodyń musiało wylosować tą potrawę, czyli będą to niespodzianki. No, te potrawy międzynarodowe to będą takie jak zespoły, które tutaj przyjeżdżają. Ciekawe, to będzie konkurs, będzie można zagłosować na tą potrawę, która najlepiej wyszła koło gospodyń, bo przecież nie mają doświadczenia w przygotowywaniu potraw na przykład kolumbijskich. Więc będzie strefa degustacyjna. Myślę, że będzie ciekawie, dlatego że jeszcze przygotowujemy wiele warsztatów i rękodzielniczych, i takich, które są związane z obszarami wiejskimi, ale w ogóle takie typowo artystyczne i związane chyba, myślę, że z latem i z kwiatami i z tym, co będzie się działo.
1: Międzynarodowy Festiwal Folkloru 2026 Oblicza Tradycji odbędzie się od 2 do 5 lipca. A szczegółowy plan Międzynarodowego Festiwalu Folkloru można poznać, wchodząc na stronę www.zielona-gora.pl. I to już wszystko, co przygotowałem w magazynie Tydzień w Zielonej Górze w Twoim Radiu Złote Przeboje. Bogdan Widawka, było mi bardzo miło gościć w Waszych domach, w Waszych samochodach, gdziekolwiek nas słuchaliście. Dziękuję i do usłyszenia.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Grzegorz Pałka. Ciekawych tematów na naszej antenie nie brakuje. Już za kilka chwil odwiedzimy Zielonogórską Bibliotekę Norwida, by sprawdzić propozycje, jakie na nas czekają, i to niezależnie od pory roku czy dnia tygodnia.
2: Biblioteka wypożycza nie tylko książki, ale także oczywiście audiobooki. Coraz więcej także mamy kodów do platform oferujących e-booki dla naszych czytelników, także gazety, filmy, muzyka, gry na konsole, ale także cieszące się coraz większą popularnością gry planszowe i karciany wypożyczamy.
1: Te i wiele innych szczegółów oraz ciekawostek, jakie kryje Biblioteka w Zielonej Górze, już za kilka chwil.
0: Tydzień w Zielonej Górze.
3: Do Grzegorza Pałki wrócimy dosłownie za kilka minut. Teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia, które miały miejsce w Zielonej Górze i okolicach, a były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne. Zapraszam, Bogdan Widawka.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze.
3: Ponad 200 razy interweniowali lubuscy strażacy w związku z burzami pojawiającymi się w ubiegły piątek nad naszym regionem. Większość wyjazdów dotyczyła usuwania połamanych konarów i powalonych przez wiatr drzew. Najwięcej wyjazdów było w powiatach strzelecko-drezdeneckim i gorzowskim, gdzie zjawiska pogodowe były najbardziej gwałtowne. Enea operator przekazała, że na obszarze dystrybucji Gorzów Wielkopolski doszło do 21 awarii, a na obszarze Zielona Góra do 12. Jest lubuski fundusz na walkę z szopem praczem, ma być też ministerialny. Wśród wymienianych szkód w przyrodzie, których sprawcą jest właśnie szop pracz, wymienia się nie tylko ptaki. Widzimy bardzo dużą aktywność szopa pracza w winnicach, gdzie żeruje na winogronach od września do października, w okresie od marca, kwietnia, maja do czerwca. Kiedy przychodzi potomstwo, żeruje na ptactwie wodnym, wodno-błotnym i każdym innym, bo szop radzi sobie też na drzewach. Szop żywi się też gadami i płazami. Na terenach zurbanizowanych uszkadza mienie, stwarza epizodyczne zagrożenie dla naszych zwierząt, zwraca uwagę Jacek Banaszek, przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Zielonej Górze. Jako ornitolodzy jesteśmy bardzo zaniepokojeni wzrostem liczebności szopa pracza, który, jak wynika z wszelkich obserwacji, które do nas wpływają, jest ogromnym zagrożeniem dla naszej różnorodności biologicznej, zauważał profesor dr habilitowany Leszek Jeżak, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy dyrektorze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie. Niektórzy mówią, że walka z szopem to jakiś wymysł grupy ludzi. Nieprawda, to już dawno dostrzeżono w Europie. Mamy rozporządzenie Parlamentu Unijnego w tej sprawie. Ta nieuwaga z lat wcześniejszych sprawiła, że w Niemczech jest w tej chwili około 2 milionów osobników. Musimy działać, jak Unia Europejska zaleca, czyli eliminacja metodami letalnymi, jak i nieletalnymi. Trzeba iść szerokim frontem, żeby pomóc naszej przyrodzie, apeluje naukowiec. Więcej o tym na stronie Gazety Lubuskiej. Towarzystwo Sportowe Przylep Zielona Góra obchodzi w tym roku jubileusz 80-lecia istnienia. Jesteśmy drugim klubem na mapie miasta, mówi Konrad Komorniczak.
4: Dajemy szansę tym chłopakom, którzy, powiedzmy, nie są jeszcze w tym momencie albo nie są tak dobrzy, żeby byli w Lechii Zielona Góra, a u nas naprawdę rozwijają się, i to 80 lat tak naprawdę solidności. Przylep to jest solidność, to są te dwa słowa. Przylep równa się solidność.
3: Z okazji jubileuszu stadion w Przylepie ma teraz imię prezesa klubu, Witolda Wiśniewskiego. Czy matematyka może pomóc zdobywać punkty na parkiecie i sekundy na torze? Odpowiedzi na to pytanie szukają studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy przygotowali projekty dla dwóch czołowych zielonogórskich klubów sportowych: koszykarskiego Orlen Zastalu i żużlowego Falubazu.
5: Maciej Niedziela, pracownik Instytutu Matematyki Uniwersytetu Zielonogórskiego i Ośrodka Zastosowań Matematyki i Informatyki. Te projekty to taka inicjatywa współpracy Uniwersytet Zielonogórski, miasto plus kluby sportowe. My bardzo się z tego cieszymy, ponieważ to jest poza tą wiedzą, którą gdzieś tam zdobywamy, umiejętności, to realizacja i pokazanie tych praktycznych aspektów tej wiedzy, którą studenci zdobywają, jest bardzo istotna.
3: Młodzi badacze wykorzystywali analizę danych, modelowanie matematyczne, przetwarzanie obrazu, uczenie maszynowe i nowoczesne metody wizualizacji informacji. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Zielonej Górze. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję. Zgodnie z obietnicą wracamy do Grzegorza Pałki i jego gości.
0: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Ciekawa Zielona Góra.
1: A już teraz wcześniej zapowiadana wizyta w Zielonogórskiej Bibliotece Norwida, która, jak się okazuje, poza tradycyjną książką papierową ma dużo więcej do zaoferowania swoim czytelnikom. O możliwościach, jakie daje zielonogórzanom książnica i jej filie, rozmawiałem z panią Marzeną Wańtuchelińską, kierownik działu udostępniania. Jakie możliwości Biblioteka Norwida w Zielonej Górze, jej filie oczywiście, dają mieszkańcom, niezależnie od pory roku, może to być wiosna, lato, jesień, zima. Proszę powiedzieć na początek, ile filii w Zielonej Górze biblioteka ma?
2: Agendy z największą ilością zbiorów są w gmachu głównym biblioteki. Mamy tutaj i Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży, wypożyczalnię główną, Górę Mediów z nietradycyjnymi zbiorami oraz czytelnię, czyli miejsce cichej pracy, ale oprócz tego na terenie naszego miasta mamy 10 filii miejskich w tej chwili. Największe to są filie dla dorosłych i dla dzieci na ulicy Ptasiej i filia numer 111 oraz ulica Podgórna, filia numer 49 i także ciesząca się największą popularnością duża filia numer 5 przy ulicy Żołnierzy II Armii. Prócz tego ciut mniejsze, mieszane filie znajdują się także na Osiedlu Pomorskim, na Zaciszu, na ulicy Kokosowej, na ulicy Morelowej jest filia numer 12, nieduży oddział także w budynku szkoły na Chynowie i filia numer 8 przy ulicy Spawaczy 13A w bloku. Także troszkę tych filii na terenie miasta jest. Jeżeli ktoś nie jest w stanie i nie może dojechać do gmachu głównego, to oczywiście zapraszamy do filii miejskich. Jest jeszcze książkomat, do którego można zamówić nasze zbiory z gmachu głównego w każdej porze dnia i nocy przed gmachem głównym się znajdujący.
1: Czyli no nie można powiedzieć, że do biblioteki mamy pod górkę, bo biblioteka praktycznie w każdej części miasta oferuje coś dla mieszkańców.
2: Tak, staramy się, żeby tak właśnie było.
1: Do książkomatu możemy coś zamówić, ale nie tylko te tradycyjne książki papierowe mamy w Zielonogórskiej Bibliotece, bo są też wersje elektroniczne.
2: Tak, oczywiście, nie tylko, no może w ogóle generalnie biblioteka gromadzi nie tylko książki, wypożycza nie tylko książki, ale także oczywiście audiobooki, coraz więcej także mamy kodów do platform oferujących e-booki dla naszych czytelników, oprócz książek także gazety, filmy, muzyka, gry na konsole, ale także cieszące się coraz większą popularnością gry planszowe i karciane wypożyczamy. Zdając sobie też z tego sprawę, że coraz częściej sprzęt komputerowy nie ma wbudowanego napędu do odtwarzania płyt CD czy DVD, mamy taki także zewnętrzny napęd, który można pożyczyć równolegle z filmem czy z audiobookiem, który nam się podoba, którego nie jesteśmy w stanie u siebie w domu inaczej odtworzyć. Tak jak mówiłam, coraz więcej kodów do platform Legim i Empik Go. W tej chwili mamy już miesięcznie ponad 300 dla czytelników, którzy nie mają na czym odtworzyć, a chcieliby sprawdzić, jak tego typu forma będzie u nich funkcjonować. Mamy także do wypożyczenia czytniki. Także zapraszamy, dużo, dużo różnych możliwości, jeżeli chodzi o wypożyczenie zbiorów w bibliotece.
1: Proszę powiedzieć, kiedy takie oferty cieszą się największą popularnością? Kiedy zielonogórzanie najczęściej przychodzą do biblioteki? Wydawałoby się, że latem raczej nie. Czy może się mylę?
2: Jeżeli chodzi o lato, to może jego początek, czyli koniec roku szkolnego, kiedy rok szkolny się kończy, zaczynają się wakacje, to jest ten okres wzmożonego ruchu w bibliotece. Zdają czytelnicy, zdają dzieci szkolne, wszystkie książki, które gdzieś tam lektury wypożyczone były i jednocześnie jest to wypożyczenie jeszcze na wakacje, na wyjazdy wakacyjne. Wtedy większym powodzeniem zaczynają się cieszyć także audiobooki, które w samochodzie są w czasie długich podróży odtwarzane. Z biegiem czasu jednak ten upał powoduje, że nasze siły spadają, więc i ruch w bibliotece troszkę się zmniejsza w okresie wakacyjnym. A on największy jest jednak jesienią, kiedy wracamy, kiedy temperatura nam spada, jest trochę lżej, przyjemniej, mamy po wakacjach i wypoczynku więcej siły, więcej ochoty do pracy, do nauki. Wtedy ruch w bibliotece się zwiększa. Zwiększa się też między innymi w tych zimowych okresach, kiedy działkowicze kończą pracę na działkach. więcej czasu spędzają w domu i więcej jest wtedy czasu też na czytanie.
1: A ile średnio książek w Zielonej Górze się wypożycza na osobę?
2: Przeliczyłam sobie, ile mamy wypożyczeń. Generalnie wypożyczeń mamy dosyć sporo w bibliotece, a mieszkańców Zielonej Góry jest około 140 tysięcy i tak sobie policzyłam, że jakby tak każdy mieszkaniec Zielonej Góry pożyczał u nas książki, to wyszłoby, że przeczytał w roku około 3 pozycji bibliotecznych.
1: No, czyli całkiem nieźle.
2: Także dobrze by było, prawda? To by mi się bardzo podobało, żeby tak to wyglądało. Niestety, jak z kolei się sprawdzi liczbę czytelników, to się okazuje, że tą średnią wyrabia około 13% zielonogórzan, także można powiedzieć, że nasi czytelnicy czytają dosyć dużo i nadrabiają za pozostałych mieszkańców miasta.
1: Czyli generalnie starają się, żeby to w statystykach wyglądało ładnie, a niewiele osób pracuje na spory sukces. Pracuje oczywiście w cudzysłowie.
2: Dokładnie.
1: A zalegają czytelnicy ze zwrotami książek, czy raczej są sumienni po przeczytaniu w terminie?
2: Generalnie może tych przypominajek jest w tej chwili tak dużo, jednak dosyć dużo osób, szczególnie już po pandemii, weszło w ten system logowania się do swojego konta przez internet bibliotecznego. Są przypominajki na maile, więc dużo jest tych możliwości, które o tym, co mamy i do kiedy mamy, nam przypominają, także nie jest źle. Wysyłamy wezwania 2 razy w roku i za każdym razem jest to około 300 wezwań. Aczkolwiek większość osób oczywiście reaguje na te wezwania i przychodzi, choć oczywiście nie wszyscy.
1: Zdarzyło się, że ktoś naprawdę bardzo długo przetrzymywał książkę?
2: Tak, są takie osoby. Teraz muszę trochę postraszyć. Są takie osoby, ale przypominam wszystkim, że mamy kogoś takiego jak windykator w bibliotece. To są niestety środki publiczne, o które my jesteśmy zobowiązani dbać i musimy niestety ściągać z także tych zaległości już dosyć poważnie. Także tak, były takie osoby, które i 5 i 6 lat trzymały zbiory. To są kwoty też 3-4 tysiące czasami. Ale to są jednostkowe przypadki.
1: Czy wracają często z zagiętymi rogami albo z taką plamą w kształcie koła po kubku herbaty czy kawy?
2: Na szczęście nie często. Wiadomo, że się zdarza. Nie lubimy, kiedy czytelnik zamiast przyznać się do błędu czy przeprosić, udaje, że to nie jego wina. Może tak. Warto jednak czasami wziąć na klatę to, że nie przypilnowało się książki i albo się z nią jadło, czy zatuściło, czy zalało gdzieś, bo się na przykład w wannie czytało, czy na przykład bardzo często jeżdżą gdzieś w samochodzie, w bagażniku ktoś o nich zapomni później, czy to z powodu upałów, czy jakichś innych nieprawidłowości, te książki są trochę zniszczone. To dobrze się jednak do tego przyznać, my też jesteśmy ludźmi, rozumiemy wszystko, ale pamiętajmy, że tych książek nie mamy aż tyle, a chcemy, żeby do jak największej liczby czytelników trafili.
1: A proszę powiedzieć, ile książek jest w Zielonogórskiej Bibliotece? Gdyby tak zliczyć wszystkie około, jaka to jest liczba?
2: Ja może dam taki przykład. Jedna filia duża ma w swoich zbiorach około 13-14 tysięcy książek. Jedna filia, jeżeli przemnożymy przez 10 filii w mieście i oddziału tutaj w gmachu głównym, no to tych zbiorów trochę będzie. Myślę, że tutaj bardziej idziemy w kierunku 400-500 tysięcy zbiorów, bo są jeszcze książki magazynowe, których jest dosyć sporo.
1: Czyli zachęcamy do czytania, bo jest z czego wybrać.
2: Tak, dokładnie.
1: Jeśli zatem macie ochotę na wciągającą lekturę, z pewnością znajdziecie ją w Zielonogórskiej Bibliotece. O możliwościach, jakie daje mieszkańcom naszego miasta, opowiadała kierownik działu udostępniania, pani Marzena Wańtuchelińska.
0: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Grzegorz Pałka, zapraszam teraz na naszej antenie na ciekawe tematy, które ważne są dla Zielonogórzan praktycznie o każdej porze roku. Powiemy o wypoczynku, ale i bezpieczeństwie, by wrócić do domu zrelaksowanym.
6: Żyjemy w takich czasach, kiedy każdy ma telefon w dosyć rozbudowanych funkcjach i możemy sobie pobrać aplikacje pokazujące nasze lokalizacje. Lasy Państwowe również udostępniają taką aplikację. Tam są mapy wszystkich nadleśnic, można zobaczyć, gdzie się jest i w przypadku zgubienia się czy stracenia chwilowej orientacji można oczywiście przy pomocy tej aplikacji sobie pomóc w powrocie do miejsca, które się zna. No i dostosować się oczywiście też odzież do warunków pogodowych oczywiście.
1: To za chwilę, a teraz słów kilka o miejscu, w którym niezależnie od pogody, jaką mamy za oknem, ale i pory dnia, można zażyć trochę ruchu. A o zajęciach na basenie z Agnieszką Melańczuk-Oleszak, trenerką pływania, instruktorką aqua aerobiku i nauczycielką wychowania fizycznego, rozmawia Gosia Mura.
0: Aktywnie w Zielonej Górze.
7: Aqua aerobik można znaleźć na Sulechowskiej, na basenie w Zielonej Górze. Czy to są popularne zajęcia?
8: To są bardzo popularne zajęcia. Ja osobiście prowadzę już wiele, wiele lat. Myślę, że jedne z najciekawszych zajęć na basenie dla ludzi w różnym wieku, poczynając od dzieci po dorosłych i seniorów.
7: Których jest najwięcej?
8: Kategoria powyżej 50 plus najwięcej, ale również seniorzy.
7: To proszę może przybliżyć, jak wyglądają takie zajęcia. Nie każdy być może jeszcze miał okazję się zetknąć czy zaobserwować. Na czym to dokładnie polega?
8: Zajęcia akwaerobiku w wodzie przede wszystkim, co jest najważniejsze, nie są stricte skierowane do ludzi, którzy umieją pływać, ponieważ mogą w nich uczestniczyć również osoby, które mają pewne dyskomfort w wodzie, nawet się jej trochę obawiają. Można je wykonywać na wodzie płytkiej, czyli w tym momencie, kiedy mamy kontakt z dnem basenu oraz w tak zwanym podwieszeniu, ponieważ mamy różnego rodzaju sprzęty sportowe i trenażery, na przykład pasy wypornościowe, makarony, gdzie taka osoba może być w zawieszeniu i wykonuje ćwiczenia oporowe w wodzie, nie dotykając właśnie dna basenu. Przede wszystkim są to zajęcia skierowane na poprawę kondycji, wzmocnienie mięśni, ale także na obciążenie stawów. Mamy standardowe zajęcia akwaerobiku z różnymi przyborami, w pasach z makaronami i tak dalej, z elementami również nauki pływania, ponieważ przez wiele lat prowadziłam również grupę i współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, więc te zajęcia tak naprawdę były dla wielu grup wiekowych. Ja w tej chwili zajęcia preferuję i tak prowadzę, że są dwa razy w tygodniu, ale są też osoby, które chodzą raz w tygodniu. Dodatkowo myślę, że dla każdego młodego człowieka, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie mamy problem z otyłością, mamy problem z przeciążeniami kręgosłupa, to mi zdarza się, że nawet przychodzą mamy z dziećmi na takie zajęcia.
7: No właśnie, jak zielonogórzanie myślą teraz o tym, żeby może czegoś takiego spróbować, to dobrze być już wcześniej obeznanym z jakąś inną formą ruchu, czy można zupełnie z marszu wstąpić na basen?
8: Można z marszu. Ja jeszcze na bazie swojego długoletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że zdarzają się klienci, którzy panicznie boją się wody. Nie umieją pływać. Tu już nawet nie mówię o czysto pływackiej teorii, o zanurzeniu głowy czy oddechu do wody, bo na tych zajęciach to akurat nie musimy tych takich ćwiczeń wykonywać z głową, jak to mówią, zanurzoną w wodzie. I po zajęciach aerobiku, przez jeden sezon, dwa, czasami przez kilka lat, bo takich klientów też mam, którzy chodzą do mnie 13 lat, a nawet dłużej, ten ich stan emocjonalny i ten strach przed wodą został przełamany. I oni w tej chwili są w stanie nawet te parę metrów na basenie przepłynąć. Dodatkowo, czy będą to robili z deską, sprzętem, czy bez, to też już mocno im pomaga, więc na te zajęcia można przyjść, jak to mówią, z ulicy, spróbować swoich sił. Oczywiście nie każdemu się to musi od razu spodobać, ale jak już wejdzie raz do wody, to później zostaje na lata.
7: Tak jak pani też wspomniała, to jest też taka forma aktywizacji, szczególnie tych starszych osób, no i też zawiązują się znajomości, przyjaźnie, prawda, na takich grupowych zajęciach.
8: Zgadza się. My mamy akurat grupę, która bardzo mocno się trzyma, zawsze staramy się pod koniec sezonu także się spotkać w takim innym, miłym gronie, powspominać, co tam się wydarzyło przez cały rok.
7: Pytam o pływanie w Zielonej Górze. Są chętni na naukę pływania? Jak to w ogóle jest z umiejętnością wśród naszych mieszkańców?
8: Zielona Góra jest miastem, które prowadzi powszechną naukę pływania w klasach drugich, więc to już jest przez wiele lat wykonywane i daje duże szanse, że jednak tych dzieci, które umieją pływać, mamy dużo. Mamy też szkoły sportowe, szkołę sportową, zespół szkół mistrzostwa sportowego, w których są klasy pływackie i tak naprawdę tam uczymy dzieciaki już od pierwszej klasy aż do liceum. Z każdym rokiem te umiejętności się nabywa coraz lepsze i później są już to zawodnicy, ale część z nich, wiadomo, nie będzie kontynuować swojej przygody ze sportem wyczynowym, więc przechodzą również na inne dyscypliny, w których jest pływanie typu pięciobój, triatlon, a także świetnie się rozwija również WOP, czyli wodno-ochotnicze pogotowie ratunkowe, bo nasi pływacy, większość z nich później trafia na plaże całej Polski jako ratownicy po specjalistycznym szkoleniu, które muszą przejść. Wiadomo, że tam są inne przepisy, bo tak naprawdę ratownikiem stajemy się w wieku 18 lat, żeby pełnić taką funkcję samodzielną na plaży. Dużo osób też w starszym wieku próbuje uczyć się pływać. Są to różnego rodzaju zajęcia. Wiem, że na CRS-ie także są prowadzone grupy dla dorosłych, ale mamy tych basenów kilka i wiem, że też jest mnóstwo instruktorów i klubów, które taką działalnością się zajmują.
1: O możliwościach, jakie dają nam zajęcia na basenie z Agnieszką Maleńczyk-Oleszak, trenerką pływania, instruktorką aquaerobiku i nauczycielką wychowania fizycznego, rozmawiała Gosia Mura, a my teraz z zamkniętej przestrzeni przeniesiemy się na łono natury. O to, co możemy zrobić w zielonogórskich lasach, zapytałem Bartłomieja Magdziarza, rzecznika prasowego Nadleśnictwa Zielona Góra i specjalistę do spraw przeciwpożarowych i BHP. O tym, jak wypocząć w okolicznych lasach, na co uważać, a czego dokładnie nie wolno robić, to w rozmowie już teraz.
0: Ważne porady dla Zielonej Góry.
1: Na początek może ustalmy, co warto zabrać ze sobą do lasu, bo nie raz, nie dwa ktoś się w lesie zgubił. Wtedy przydatnych jest kilka rzeczy, które chyba każdy w dzisiejszych czasach posiada, takich na przykład jak telefon. Jak to wygląda?
6: W chwili obecnej żyjemy w takich czasach, kiedy każdy ma telefon komórkowy w dosyć rozbudowanych funkcjach i możemy sobie pobrać aplikacje pokazujące nasze lokalizacje. Lasy Państwowe również udostępniają taką aplikację. Tam są mapy wszystkich nadleśnictw, można zobaczyć, gdzie się jest i w przypadku zgubienia się czy tam stracenia chwilowej orientacji, można oczywiście przy pomocy tej aplikacji sobie pomóc w powrocie do miejsca, które się zna, czy na jakąś drogę publiczną. No i dostosować trzeba oczywiście też odzież do warunków, w które idziemy. Pogodowych oczywiście.
1: A co jeżeli chodzi o zwierzęta? Bo w ostatnim czasie chociażby dziki w wielu miejscach Polski, i także chyba w regionie zielonogórskim mogą dawać siebie znaki, prawda?
6: Zgadza się. Dzikie zwierzęta są nieodzownym elementem ekosystemów leśnych. To jest ich dom i one tam mieszkają. Jest taka zasada, że po prostu tych zwierząt nie zaczepiamy. Jeżeli gdzieś zobaczymy czy dzika, czy sarnę, czy jelenia, czy nawet wilka, to należy delikatnie, po cichu się wycofać, nie próbować wchodzić w jakieś interakcje z tymi zwierzętami, zaczepiać ich, próbować gonić, głaskać, wołać. One żyją u siebie w swoim środowisku. Generalnie nie są agresywne w stosunku do ludzi, ani nie powinny nas zaczepiać, ale dla wszelkiego bezpieczeństwa żeby nie zakłócać ich spokoju, bo to jest jednak las jest ich domem, my tam jesteśmy gościem, to po prostu należy się delikatnie wycofać albo z bezpiecznej odległości te zwierzęta obserwować i patrzeć, co robią, bo to też jest bardzo ciekawe doświadczenie. Jeśli chodzi konkretnie o dziki, to dziki przez wiele lat tutaj w okolicy Zielonej Góry były dużym problemem, bo zdarzały się również wielokrotnie przypadki, kiedy dziki chodziły po mieście, troszkę strasząc ludzi i wywołując pewne zamieszanie. W chwili obecnej populacja dzików jest stosunkowo nieduża. To jest wynik choroby, która kilka lat temu je tutaj ogarnęła. To był taki wirus ASF i troszkę dzików wtedy niestety, ale umarło. Populacja się w znaczącym stopniu zmniejszyła i w tej chwili dzika tak często nie spotkamy. Ona się odbudowuje, ale to jest proces powolny. Jeszcze kilka lat będzie trwała.
1: Mamy telefon, a co jeśli wybierzemy się do lasu i zapomnimy telefonu, albo rozładuje nam się bateria i stracimy orientację, o co czasami chyba nie trudno w lesie.
6: Oczywiście, że tak. Jest to oczywiście możliwe. Las jest podzielony na takie sektory. My to nazywamy oddziałami leśnymi i na każdym takim narożniku tego oddziału znajduje się granitowy słupek z numerem tego oddziału. To jest taki ważny punkt orientacyjny, bo on jakby mówi nam, gdzie jesteśmy. No tylko, żeby z niego skorzystać i wiedzieć, gdzie się jest, no to trzeba mieć też jakąś mapę, tak? Czy to będzie mapa w formie papierowej, czy w formie elektronicznej. Jeżeli tego telefonu nie mamy, ani tej mapy nie mamy i z tych słupków oddziałowych nie możemy skorzystać, no to obowiązują różne takie bushcraftowe, survivalowe zasady poruszania się, tak? Czyli próbujemy sobie wyznaczyć ten kierunek północny, zorientować się, gdzie jesteśmy, nasłuchiwać, bo tutaj jest dużo dróg jednak w okolicy, tak? Zawsze gdzieś w jakichś w odległości kilku kilometrów znajdują się jakieś drogi, więc możemy usłyszeć ten ruch samochodowy i w kierunku tego ruchu, tego hałasu podążać. Możemy usłyszeć szczekanie psów gdzieś w jakiejś miejscowości. To też jest taki wskaźnik, za którym możemy podążać. No i przede wszystkim w lesie jest dużo generalnie dróg, które służą do gospodarki leśnej. Czy to są takie mniejsze drogi w postaci szlaków wzrówkowych, czy takie duże drogi technologiczne, czy dojazdy pożarowe. Jeżeli na taką drogę natrafimy, to na pewno poruszając się taką drogą, obojętnie w którym kierunku, dojdziemy do asfaltu albo do jakichś siedzib ludzkich i uda nam się z tego lasu wyjść.
1: Jeżeli mielibyśmy telefon, ale też jakoś trudno nam by się było gdzieś odnaleźć, na przykład seniorzy, którzy może nie są aż tak biegli w obsłudze GPS-u, to dzwoniąc pod 112 także można podawać chyba ten numer tego słupka, prawda? I wtedy łatwiej służbom jest nas zlokalizować.
6: Tak, tak. No można oczywiście podać numer tego słupka. Telefony też, służby mają możliwości namierzenia tych telefonów po stacjach przekaźnikowych, więc tą lokalizację w jakiś sposób tam można ustalić.
1: A proszę jeszcze powiedzieć, jak dokładnie wygląda ten słupek. Czy on jest wysoki, niski, że musimy go gdzieś wypatrywać bliżej gruntu, czy on jest gdzieś tam na poziomie wzroku?
6: Te słupki nie są bardzo wysokie. One mają wysokość między 50 a 70 cm. To są słupki granitowe o przekroju kwadratowym i na górze z każdej strony jest napisany numerek oddziału, który opisuje właśnie ten słupek. To nie jest jakiś bardzo duży słup, tak? To jest do 70 cm.
1: Proszę powiedzieć, czego nie robimy w lesie, niezależnie od pory roku?
6: Przede wszystkim nie używamy otwartego oczu. To jest tutaj najważniejsza zasada, jeśli chodzi o las. Dodatkowo nie śmiecimy. Śmieci są dużym problemem, jeśli chodzi o tereny leśne i staramy się nie śmiecić, nie zanieczyszczać tej przyrody, tej natury. Nie hałasujemy, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, nie płoszyć tych zwierząt, dla których to jest ich dom, miejsce, w którym mieszkają. I proszę też również pamiętać, że nie wjeżdżamy do lasu pojazdami samochodowymi, tak? Tutaj obowiązuje ustawa o lasach i jest zakaz poruszania się pojazdami silnikowymi. Do lasu wjeżdżać samochodem, no nie wolno. Oprócz tego oczywiście są jeszcze inne wyjątki, jeszcze przypadki wynikające z ustawy, gdzie nie można wchodzić. Są tu na przykład źródliska rzeki potoków, obszary zagrożone erozją, uprawy i młodniki do 4 metrów wysokości. To jest cały katalog miejsc, do których nie można wchodzić. One są objęte całorocznym zakazem. W sytuacjach nadzwyczajnych, czyli jeżeli mamy na przykład to wspomniane wcześniej duże zagrożenie pożarowe w sezonie pożarowym, nadleśniczy może również wprowadzić zakaz wstępu do lasu, taki okresowy.
1: I to wszystko też możemy spotkać tutaj w lasach zielonogórskich, o których sytuacjach pan mówił.
6: Tak, z tym wszystkim możemy tutaj się spotkać w okolicy Zielonej Góry. Nie jest to jakby nie są to odosobnione przypadki.
1: A proszę powiedzieć, z czego słyną lasy zielonogórskie? No bo tak, możemy wybrać się na grzyby. Z jakich owoców lasu można korzystać z lasów zielonogórskich?
6: Grzyby to jest jakby najpopularniejszy w rejonie lubuskim owoc lasu. Dodatkowo oczywiście dużo osób udaje się na zbieranie jagód. Ale lasy zielonogórskie to w dużej mierze również miejsce spędzania czasu poprzez różne aktywności. I tutaj mamy od szlaków turystycznych przez ścieżki rowerowe, trasy Nordic Walking, bardzo dużo różnego rodzaju aktywności. Szczególnie tutaj w okolicach samej Zielonej Góry tych szlaków jest bardzo dużo. Można spędzić czas w ścieżki edukacyjne, oznakowane różnymi tablicami tematycznymi, gdzie można się na temat lasu czegoś dowiedzieć. Jest to szeroka oferta turystyczna, taka rekreacyjna dla mieszkańców Zielonej Góry i okolic.
1: O możliwości spędzania wolnego czasu w lasach zielonogórskich mówił Bartłomiej Magdziarz z Nadleśnictwa Zielona Góra.
9: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Grzegorz Pałka. Jak zawsze na naszej antenie poruszamy ciekawe tematy związane z Zieloną Górą. Nie inaczej tym razem. Mówić bowiem będziemy m.in. o bezpieczeństwie najmłodszych zielonogórzan, którzy przez cały rok wyjeżdżają autokarami na wycieczki, zarówno te krótkie, jak i dłuższe, związane z zimowym czy letnim wypoczynkiem.
10: Kierujący są trzeźwi, chociaż czasami zdarzają się drobne usterki, przeważnie takie, które kierowca jest w stanie sam w ciągu kilku minut usunąć na miejscu, na przykład jeśli chodzi o wymianę przepalonej żarówki.
1: To za chwilę, a już teraz słów kilka o demografii. Sprawdzimy, jakie są tendencje dotyczące liczby mieszkańców Zielonej Góry. O tym, czy nas przybywa, czy ubywa, z Iwoną Goździcką, kierowniczką Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
9: Istotne dla Zielonej Góry.
11: Liczba ludności zmniejszy się, choć nie tak gwałtownie jak w całym regionie. Zielona Góra też jest w tej sytuacji dobrej, że w 2015 roku tutaj nastąpiło połączenie miasta Zielona Góra z gminą wiejską Zielona Góra i w rezultacie ta liczba ludności zwiększyła się do około 138 tysięcy i jak obserwujemy prognozy czy zmiany w ostatnich latach i prognozy na kolejne lata, to widzimy, że te zmiany przebiegają mniej dynamicznie. Jeżeli chodzi o ludność miasta Zielona Góra, to tutaj mediana wieku w 2023 roku wynosiła 44 lata. Dla kobiet to jest 45 lat, dla mężczyzn 42 lata. I to sytuuje miasto Zielona Góra mniej więcej w środku stawki, jeżeli byśmy chcieli ustawić miasta wojewódzkie w takiego, w pewnego rodzaju rankingu właśnie według wieku, według tej mediany wieku ludności. Ludność starszą, ludność notuje się między innymi w takich miastach jak Łódź, Katowice, Opole, Kielce, a młodsza ludność zamieszkuje miasta na wschodzie Polski, Rzeszów, Białystok, ale także na południu, Kraków, czy również tutaj jest między innymi Wrocław. Co istotne, czy co takie charakterystyczne dla województwa lubuskiego i też dla Zielonej Góry, że widzimy zdecydowanie szybsze starzenie się mieszkańców miasta niż w przypadku wielu innych miast wojewódzkich, ponieważ ta zmiana właśnie, którą mediana wieku w 2023 dla Zielonej Góry, jak mówiłam, wynosi 44 lata i to jest o 3 lata więcej niż w 2018. Kolejnym takim istotnym elementem, na który chcę zwrócić uwagę, to jest ta właśnie struktura ludności miasta Zielona Góra według biologicznych grup wieku. W 2023 roku ludność w wieku produkcyjnym stanowiła prawie 64% mieszkańców miasta, 14,6% stanowiła ludność w wieku do 14 roku życia i 21,7% to były osoby w wieku 65 lat i więcej. To zjawisko, które obserwujemy, ponieważ miasta charakteryzuje to, że w strukturze ludności nieco większy jest odsetek właśnie tych osób starszych w wieku 65 lat i więcej niż w innych regionach, niż w innych gminach i tak właśnie w przypadku tych największych miast jest to charakterystyczne i Zielona Góra również. Tutaj jeżeli chodzi o ludność w wieku 65 lat i więcej, to jest populacja, która liczy nieco ponad 30 tysięcy, w tym nieco ponad 3300 stanowią osoby w wieku 85 lat i więcej. I prognozy również wskazują na to, że ta liczba będzie sukcesywnie rosnąć i tak w 2040 roku liczba ludności w wieku 65 lat i więcej będzie wynosiła około 32 600 osób, natomiast liczba ludności tej najstarszej 85 lat i więcej, my mówimy o osobach tak zwanych sędziwych, w wieku sędziwym, ta liczba w 2040 roku według prognozy wyniesie 6,5 tysiąca, a więc wzrośnie dwukrotnie. I tutaj też Zielona Góra jest właśnie w grupie, gdzie ten odsetek prognozowany wzrost liczby ludności w wieku 65 lat i więcej będzie wynosił ponad 8% i wyższy wzrost przewiduje się tylko dla Białegostoku. Wzrost liczby ludności w wieku 65 lat i więcej w porównaniu z 2023 rokiem. Kolejny jeszcze wskaźnik też, który mówi o właśnie tym postępującym procesie starzenia, to jest indeks starości demograficznej i to jest taki wskaźnik, który mówi o relacji pokoleniowej dziadków i wnuczków, czyli liczba osób w wieku 65 lat i więcej, która przypada na 100 osób w wieku 0-14 lat. W Zielonej Górze ten wskaźnik wynosi 148 według danych z 2023 roku, a jeszcze w 2015 wynosił 114, czyli był o 34 osoby w wieku 65 lat i więcej na 100 osób w wieku 0-14 lat mniejszy. Natomiast przewiduje się, że do 2040 roku osiągnie poziom 192.
12: W przyszłości na każdego wnuka przypadać będzie dwoje dziadków, tak?
11: Tak, statystycznie. Tak, dokładnie.
12: To jest
11: właśnie
12: zupełnie inna sytuacja niż ta, którą pamiętamy, na przykład z dzieciństwa jako osoby w średnim wieku, powiedzmy, tak?
11: Tak. Dokładnie tak to właśnie wygląda. Tu jeszcze jeden ostatni już może wskaźnik dotyczący tych zmian, jeżeli chodzi właśnie o to pokolenie starszych osób. Tak zwany wskaźnik wsparcia międzypokoleniowego warto również przytoczyć. To oznacza z kolei liczbę osób w wieku 85 lat i więcej przypadające na 100 osób w wieku 50-64 lata. Czyli to są te osoby, które teoretycznie mogłyby być wsparciem, prawda, dla tych osób najstarszych. No i obecnie ten wskaźnik wynosi prawie 14, natomiast też według prognozy do 2040 roku będzie sięgał 19, czyli na 100 osób w wieku 15-64 lata będzie przypadało 19 osób w wieku 85 lat i więcej. Obecnie wskaźnik ten wynosi 14, a jeszcze w 2015 roku wynosił nieco ponad 8. Myślę, że warto to właśnie przytaczać tutaj, żeby sobie też w latach, żeby uświadomić sobie, że 2015 to nie jest tak odległy czas, a wartości tych wskaźników nam się rzeczywiście bardzo szybko zmieniają, pogarszają się niestety. Także to też pokazuje, jak szybkie tempo zmian mamy, jeżeli chodzi o te procesy właśnie demograficzne, które są obserwowane. Pani pytała jeszcze o Zieloną Górę i dane dotyczące przyrostu naturalnego. Według danych z 2023 roku liczba urodzeń w Zielonej Górze wyniosła około 1000 dzieci i prognozuje się, że też wprawdzie do 2040 roku nieco zwiększy się, bo prognozuje się, że będzie wynosiło około 1100, no ale już w 2060 poniżej 1000, około 900 dzieci przewiduje się, że się urodzi. Natomiast to, co jest charakterystyczne, że właśnie ta liczba urodzeń jest mniejsza niż liczba zgonów i widoczne jest to również w Zielonej Górze. W 2023 roku odnotowano 1500 zgonów. Przewiduje się wzrost tej liczby do roku 2040 do 1900. No i na takim poziomie według prognozy utrzyma się ta liczba do 2060 roku. W rezultacie w Zielonej Górze notuje się ujemny przyrost naturalny, minus 474. W 2040 prawie się podwoi, bo będzie wynosił minus 800 i w 2060 według prognozy prawie sięgnie minus 950.
1: Statystyki i prognozy demograficzne dla Zielonej Góry. To było tematem rozmowy Moniki Trykowskiej-Chwili z Iwoną Goździcką, kierowniczką Lubuskiego Ośrodka Badań Regionalnych. A kolejny równie ciekawy temat dotyczy bezpieczeństwa najmłodszych zielonogórzan, dzieci wyjeżdżające na różne wycieczki, te krótsze, organizowane przez cały rok szkolny, jak i dłuższy wypoczynek w trakcie zimowych ferii czy wakacji. Bezpieczna podróż to jeden z istotnych elementów, dlatego policjanci przez cały rok prowadzą kontrolę autokarów. O tym, jak zgłosić potrzebę takiego sprawdzenia pojazdu i co jest kontrolowane, opowiedziała mi rzecznik prasowa komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze, podinspektor Małgorzata Stanisławska.
13: Przydatne dla mieszkańców Zielonej Góry.
14: Sezon na kontrolę autobusów dla zielonogórskich policjantów trwa właściwie cały rok. Sprawdzenie autokarów wiozących dzieci i młodzież na wycieczki, zielone szkoły, a następnie w okresie wakacyjnym na obozy, kolonie czy różne inne wyjazdy jest ważnym aspektem bezpieczeństwa na naszych drogach. Podczas całego roku zielonogórscy policjanci kontrolują autobusy i busy przewożące grupy osób, nie tylko dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe.
1: A kiedy takich kontroli w Zielonej Górze policjanci przeprowadzają najwięcej?
14: Takich zgłoszeń jest najwięcej w okresie ferii zimowych i wakacji. I to właśnie okres wakacyjny jest nie lada wyzwaniem dla policjantów, którzy muszą skontrolować bardzo dużo autobusów, aby zarówno dzieci, jak i dorośli mogli bezpiecznie wyjechać na wypoczynek i oczywiście skorzystać z przygotowanych dla nich atrakcji. Taka kontrola musi być bardzo szczegółowa i może trwać nawet kilkadziesiąt minut. To ważne, aby podróżni wyjechali na wycieczkę z sprawnym autokarem i z trzeźwym kierowcą.
1: Czy zielonogórscy rodzice często korzystają z takiej możliwości właśnie umówienia kontroli autokaru, którym ich dzieci wyjeżdżają na wypoczynek czy wycieczkę?
14: Zauważyliśmy, że organizatorzy lub rodzice już od wielu lat zwracają się do nas z prośbami o kontrolę autobusów właśnie przez policję. Praktycznie nie ma już wyjazdu bez wcześniejszej kontroli autokaru właśnie przez policjantów. I tego też są świadomi przewoźnicy świadczący usługi, którzy podstawiają autokary w pełni sprawne, kierujące są trzeźwi, chociaż czasami zdarzają się drobne usterki, przeważnie takie, które kierowca jest w stanie sam w ciągu kilku minut usunąć na miejscu, na przykład jeśli chodzi o wymianę przepalonej żarówki. Jak wynika z naszych analiz i podsumowań takich działań, coraz mniej autobusów jest niesprawnych technicznie, a od dłuższego czasu policjanci nie stwierdzili też przypadku, aby któryś z kierujących był w stanie nietrzeźwości czy też po użyciu alkoholu.
1: A proszę powiedzieć, jak umawiamy się na przeprowadzenie takiej kontroli?
14: Jeśli chodzi o prośbę o skontrolowanie autobusu, to można to zrobić telefonicznie, najpóźniej dzień przed planowanym wyjazdem, ale zalecamy oczywiście jak najwcześniej, dlatego że czasami te wyjazdy się kumulują i aby uniknąć niepotrzebnego oczekiwania, prosimy o powiadomienie nas kilka dni wcześniej, tak abyśmy mogli sobie te kontrole zaplanować.
1: Co sprawdzają policjanci? Co obejmuje kontrola takiego autokaru?
14: Kontrola autokaru przeprowadzana przez policjantów jest bardzo szczegółowa. Dotyczy zarówno stanu technicznego, odpowiedniego oznakowania autobusu oraz oczywiście stanu trzeźwości i uprawnień kierowcy. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego autobusu nie jest on dopuszczany do ruchu. W przeszłości zdarzały się takie sytuacje, że trzeba było czekać na podstawienie kolejnego pojazdu i dzieci niestety wyjeżdżały na wycieczkę spóźnione. Takie kontrole mają na celu przede wszystkim zobowiązanie przewoźników do dbania o stan techniczny pojazdów, żeby uświadomić im również, że na pewno przed wyjazdem takie pojazdy zostaną dokładnie sprawdzone.
1: A proszę powiedzieć, jak zgłosić chęć, potrzebę kontroli takiego autokaru?
14: Organizator wyjazdu, rodzic czy też pasażer może zgłosić taką kontrolę. Zalecamy co najmniej dzień wcześniej, a najlepiej nawet kilka dni wcześniej, pod numerem telefonu 47 795 2050. To jest sekretariat Wydziału Ruchu Drogowego w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Natomiast poza tymi godzinami można dzwonić pod numer 47 795 24 11 na stanowisko dyżurnego Komendy Miejskiej. Niezbędnymi elementami wyposażenia każdego autokaru są przede wszystkim gaśnica, apteczka, a także tabliczka oznaczająca, że pojazdem podróżuje zorganizowana grupa dzieci lub młodzieży do lat 18. W przypadku oczywiście takiej grupy osób jest to żółta, kwadratowa tabliczka z czarnym rysunkiem dzieci. Natomiast jeśli chodzi o to, co policjanci sprawdzają, kontrolując stan techniczny, to przede wszystkim sprawność układów hamulcowych, stan opon, ważność badań technicznych, sprawność świateł i sprawdzają, czy nie ma ewentualnych wycieków oleju. Pamiętajmy również, żeby umawiając godzinę kontroli, zaplanować ją co najmniej pół godziny przed planowanym wyjazdem, bo to skróci czas oczekiwania na zakończenie kontroli. Ten czas trzeba sobie przeznaczyć, aby policjanci mogli spokojnie i dokładnie taki pojazd sprawdzić. Zapraszamy do korzystania z tej możliwości.
1: Na temat bezpieczeństwa podczas wyjazdów zielonogórskich dzieci i młodzieży rozmawiałem z rzecznik prasową komendanta miejskiego Policji w Zielonej Górze pod inspektorą Małgorzatą Stanisławską.
9: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.
1: Grzegorz Pałka. Wśród ciekawych tematów na dziś mamy ten dotyczący segregacji odpadów, bo to w jakim środowisku żyjemy zależy w dużej mierze od nas. Nie warto wrzucać wszystkiego do jednego worka, bo jak się okazuje, wiele materiałów możemy spokojnie ponownie wykorzystać.
15: Jedną z podstawowych rzeczy jest właściwy dobór pojemnika do odpadów, które tam są adresowane. Bardzo często był błąd, teraz on może w mniejszym stopniu występuje, popełniany w postaci tego, że kartony po mleku, po sokach, one są wieloskładnikowe, czyli tam występuje folia, tektura i jeszcze dodatkowo tworzywo sztuczne, bardzo trudne w przetwarzaniu, były wrzucane do pojemników na kartony papier.
1: O tym, co i do jakiego worka w Zielonej Górze należy wrzucać, powiem już za kilka chwil. Teraz natomiast prawo, które reguluje zasady naszego codziennego życia w Zielonej, prowadzone są też bezpłatne porady dla osób, których nie stać na wizytę u adwokata czy radcy prawnego. Na jakich zasadach odbywają się w naszym mieście takie porady i co obejmują? O tym z Jolantą Sawicką, kierowniczką Biura Organizacyjnego w Zielonogórskim Urzędzie Miasta, rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
9: Eksperci radzą mieszkańcom Zielonej Góry.
16: Nieodpłatna pomoc prawna jest finansowana z budżetu państwa, więc mają do niej dostęp osoby uprawnione, kim one są. Ustawa mówi, że są to osoby, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Ta ocena jest subiektywna. To się nie wiąże ze składaniem żadnego sprawozdania finansowego, badania tej sytuacji materialnej. W żaden sposób to się tak nie odbywa. Osoba, która chce skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, umawia się najpierw wcześniej. Musi się umówić u nas, żeby wiedzieć, który dzień idzie, na którą godzinę idzie, czy chce skorzystać z pomocy prawnej, czy z poradnictwa obywatelskiego. I wchodząc do wykonawcy, wykonawca tej osobie podaje takie oświadczenie, gdzie ta osoba stwierdza, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Dopiero po wypełnieniu tego dokumentu jest możliwość udzielenia porady. Trzeba też jasno powiedzieć, że zadaniem starosty jest zapisanie na poradę prawną, natomiast my nie wiemy, co się dzieje za drzwiami. To jest kwestia tajemnicy zawodowej adwokata i radcy prawnego i te tutaj często osobiste, intymne kwestie pozostają za drzwiami. Więc my mamy dane tylko statystyczne z kart, które wypełniają właśnie radcy lub adwokaci i wiemy, że w Zielonej Górze najwięcej porad jest w sprawach cywilnych, na drugim miejscu są sprawy rodzinne i na trzecim miejscu jest prawo pracy. W przypadku nieodpłatnej pomocy prawnej dana osoba przede wszystkim dostaje pełną informację o stanie prawnym, o jej prawach, o jej obowiązkach. Nawet w związku z jakimś toczącym się postępowaniem, czy to sądowym, czy administracyjnym. Natomiast nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje reprezentacji w sądzie. Czyli my przychodzimy do punktu nieodpłatnej pomocy dowiedzieć się o naszych prawach i obowiązkach. Możemy liczyć nawet na to, że ten wykonawca pomoże nam napisać pismo w tej sprawie, czy chociażby sporządzić wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, ale to nie obejmuje reprezentacji w sądzie. Skorzystać może każdy pod warunkiem, że jest osobą uprawnioną. Czyli we własnej ocenie jest osobą, która nie może skorzystać z odpłatnej pomocy prawnej i złoży w tym kierunku takie oświadczenie wykonawcy. Musi mieć tą zdolność do czynności prawnych, tak? Czyli musi mieć ukończony 13 rok życia i musi posiadać PESEL, ponieważ w tym oświadczeniu o byciu osobą uprawnioną należy podać PESEL. To też czasami wiąże się i tu chciałabym uspokoić wszystkie starsze osoby, które korzystają z nieodpłatnej pomocy prawnej. Ponieważ zdarzają się pytania tego typu. Dlaczego one muszą podać PESEL? Podanie PESEL-u w tym oświadczeniu wynika z ustawy. Jak najbardziej proszę być spokojnym, ten PESEL nie jest nikomu przekazywany, jest bezpiecznie przechowywany przez starostę.
12: A kwestie związane z mediacją, proszę powiedzieć, w tych punktach pomocy prawnej, czy to jest w ogóle możliwe, żeby skorzystać z nich, z mediacji właśnie w Zielonej Górze?
16: Jest to możliwe, ponieważ i w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa skarb państwa pokrywa koszty, ale uwaga, tylko posiedzenia mediacyjnego. W związku z tym tej mediacji nie jest dużo, bo

0: Jedna bardzo ważna rzecz, obie strony muszą chcieć tej mediacji, czyli nie ma możliwości zmuszenia do mediacji. Jeżeli ja mam pomysł na mediację, ale ta druga strona jakby tego tak nie widzi, to nie da się zmusić takiej osoby. Natomiast jeżeli obie strony nie chcą iść do sądu, bo wiadomo, że to postępowanie jest dłuższe, bardziej skomplikowane i droższe przede wszystkim, to w tym momencie rzeczywiście mogą pójść do mediacji i jakby osobą, która zaczyna tę mediację, czy ma taki pomysł, jest osoba uprawniona. Czyli wracamy do punktu wyjścia, ta, której nie stać materialnie na odpłatną pomoc prawną, natomiast tą drugą stroną może już nie być osoba uprawniona. Natomiast mamy taką praktykę, ponieważ no, te niuanse, prawda, nie każdy musi znać, że jeżeli ktoś ma po prostu pomysł na mediację, to my najpierw umawiamy go do prawnika, który nie jest mediatorem, żeby z nim porozmawiać, czy ta sprawa rzeczywiście się nadaje na mediację. Jeżeli mamy potwierdzenie, że tak jest, to dopiero umawiamy już w tych godzinach, które pasują obu tym osobom, do określonego mediatora.
1: Jolanta Sawicka, kierowniczka biura organizacyjnego w Urzędzie Miasta w Zielonej, opowiadała naszej dziennikarce Monice Trykowskiej Chwili, do kogo jest skierowane i jak można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej dla zielonogórzan. Teraz również o przepisach i zasadach, zgodnie z którymi segregujemy w Zielonej Górze śmieci. Wszystko po to, by jak najwięcej odpadów można było przetworzyć i ponownie z nich skorzystać i by jak najlepiej chronić środowisko, w którym żyjemy. Pan Mirosław Gruszecki, prezes Zielonogórskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej, opowiedział mi, jak segregujemy odpady w Zielonej i jaki procent tych materiałów można ponownie wykorzystać.
2: Eko Zielona Góra.
1: Panie prezesie, proszę powiedzieć na początek, jak w ogóle segregujemy odpady w Zielonej Górze i jak to wygląda? Co, gdzie wrzucamy, na jakie frakcje dzielimy?
3: Mamy, jeżeli chodzi o segregowanie, taki klasyczny układ obowiązujący w całym kraju, czyli mamy worki i pojemniki w kolorze żółtym, gdzie wrzucamy plastiki, metale. Mamy worki i pojemniki w kolorze niebieskim, gdzie wrzucamy makulaturę. Mamy specjalne pojemniki dedykowane na szkło białe i na szkło kolorowe.
1: A proszę powiedzieć, panie prezesie, na co mieszkańcy Zielonej Góry powinni zwracać największą uwagę przy segregowaniu śmieci? Jakie mamy największe problemy w mieście z tą segregacją? Jakieś błędy takie to najczęściej?
3: Oczywiście tu wszyscy się uczymy, bo nie tylko mieszkańcy. My też, prowadząc firmę miejską, która zajmuje się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów, też się uczymy nowej sytuacji, nowych uwarunkowań i nowych przepisów, które funkcjonują na rynku. Jedną z podstawowych rzeczy jest właściwy dobór pojemnika do odpadów, które tam są adresowane. Bardzo często był błąd, teraz on może w mniejszym stopniu występuje, popełniany w postaci tego, że kartony po mleku, po sokach, one są wieloskładnikowe, czyli tam występuje folia, tektura i jeszcze dodatkowo tworzywo sztuczne, bardzo trudne w przetwarzaniu, były wrzucane do pojemników na kartony papier, czyli do tych niebieskich, a właściwie powinny być wrzucane do innego pojemnika. I w tej sytuacji producent, ten, do którego kierujemy po wyselekcjonowaniu, po oddzieleniu tychże kartonów i opakowań, on jest w stanie jeszcze przerobić na dodatkowe, użyteczne elementy, czyli praktycznie części z tworzyw sztucznych do samochodów, dywaniki, nawet elementy ubioru, polary tradycyjne i wiele, wiele innych rzeczy, z których możemy skorzystać, jakieś maty techniczne. I to teraz w taki sposób, jeżeli jest selekcjonowane czy wrzucane do odpowiedniego pojemnika, nadaje się temu drugie życie. Drugą sprawą, to już jest dla nas taką bardzo pożyteczną i użyteczną, to jest zgniatanie tych wszystkich opakowań, jak również plastikowych butelek typu PET. Zrobiliśmy taki eksperyment na pojemniku 120-litrowym. Wrzuciliśmy, czy ułożyliśmy niezgniecione butelki PET 1,5-litrowe. Weszło ich 38, a po zgnieceniu weszło dwa razy więcej. No, bardzo łatwo policzyć, o ile mniej musimy angażować pracowników. Finalnie w skali roku jeżeli

0: mamy dwa razy mniej tych pojemników do wywiezienia. Także w dużym stopniu już to się poprawiło. Dalej jednak apelujemy, bo zdarzają się przypadki niewłaściwego segregowania, które powoduje to, że większy nakład pracy przez nas musi być czyniony, ale jednocześnie też na naszej stronie internetowej zaproponowaliśmy mieszkańcom narzędzie, w którym wchodząc jest możliwość wprowadzenia rodzaju odpadu i zwrotnie otrzymuję odpowiedź, do jakiego pojemnika należy wrzucić. W bazie danych mamy około 500 rodzajów odpadów. Ta baza jest cały czas otwarta i uzupełniana. Niezależnie od tego wydajemy też materiały drukowane w krótkich ulotkach, bo to nie mogą być grubsze książki, bo wiadomo, że nikt tego by nie czytał, ale najprostsze z fajną, taką agresywną grafiką, która pozwala identyfikować odpad z pojemnikiem, do którego należy to wrzucić.
1: Panie prezesie, proszę powiedzieć, ile średnio rocznie odbiera się na przykład plastiku czy szkła w Zielonej Górze? Czy mamy takie dane?
0: Tak, mamy dane po segregacji dosyć ścisłe. Szkła około 1300 ton odzyskujemy czy zbieramy i dalej przekazujemy do dalszego wykorzystania, do hut docelowo i kolejne opakowania powstają. Jeżeli chodzi o makulaturę, ponad 1800 ton, dalej też przekazujemy do dalszego przetworzenia i wykorzystania. Drugie życie ten odpad uzyskuje. No i najwięcej mamy tworzyw sztucznych, to jest około 4100 ton. Do tego mamy jeszcze też opakowania metalowe, głównie po napojach. No tutaj mamy bardzo duży uzysk, bo ten materiał wraca bezpośrednio do huty, a nie musi polegać to na tym, że wydobywamy surowiec, który jest przetwarzany, przewożony. W efekcie też otrzymujemy opakowanie najczęściej aluminiowe. Także porównując to, to mamy oszczędności i energii, i pracy bezpośredniej bardzo znaczące, wykorzystując drugi czy kolejny raz te pojemniki, które bezpośrednio huta może wykorzystać dalej do dalszych zastosowań.
1: I mamy też w Zielonej Górze takie okresy w roku, kiedy odbiór odpadów jest nieco większy. Mam tutaj na myśli chociażby takie okresy jak winobranie czy impreza sylwestrowa. Wtedy także Zakład Gospodarki Komunalnej publikuje też na Facebooku informację, że jest wtedy większa ilość odpadów do odbioru w mieście, prawda?
0: Tak, publikujemy te dane, żeby mieszkańcom zobrazować, jak to funkcjonuje. No i liczby najbardziej przemawiają do wyobraźni, więc takie klasyczne nasze święta to są w okresie dni winobrania przez kilka dni. Regularnie zbieramy ilości, które no, są mniej więcej w granicach 130 ton. Drugim takim okresem to jest Święto Wszystkich Świętych. Na naszych nekropoliach Zielonej Góry zbieramy ponad 280 ton odpadów.
1: Zachęcamy zatem do segregowania odpadów w Zielonej Górze. I nie tylko, wszędzie.
0: Jak najbardziej.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję.
2: Gościem naszego programu był pan Mirosław Gruszecki, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze.
3: Twoje Radio Złote Przeboje. Tydzień w Zielonej Górze.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Nam chodzi odgłos paszczą.
1: Twoje radio Złote Przeboje.